0: Krzysztof Dałkrzewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy fantastycznego Radia Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczynę.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

ściemną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

dno jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy...

Wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A na początek o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie również z Poznania. W centrum miasta stanął dobromat.
3: To warto wiedzieć.
4: Stowarzyszenie Dla Świata rozpoczyna akcję Okulary Dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie Dla Świata. Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
5: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
4: Dobromat będzie ustawiony, już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia Dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. Tutaj można przynosić swoje okulary. Okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
2: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
4: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
2: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
4: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać już. Był u nas pierwszy pan, który przywiózł okulary po swojej mamie i był bardzo, bardzo szczęśliwy, że może pomóc. Naprawdę bardzo był wzruszony. Ojej, dla dzieci to w szczególności. Naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało. Dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby wyraźnie zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole. Marzyło nam się, żeby stał przed siedzibą, ale oczekujemy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków. Więc póki co w środku, a kiedy będzie na zewnątrz, to będziemy Państwa informować. Dobromat czynny jest do godziny 17 w piątki i czwartki, więc jeśli ktoś chciałby, to może to zrobić także po pracy. Można też do nas zadzwonić, po prostu my wtedy zostaniemy dłużej. Jest też taka możliwość.
2: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki najprawdopodobniej w listopadzie. Kolejny temat w naszym programie. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich, to wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
6: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne.
3: Blisko mieszkańców.
6: Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. z ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Zmieniamy temat. Jak już wiecie, szykuje się wielkie widowisko muzyczne z gwiazdami nad poznańską Maltą. To 21 czerwca. Wydarzenie jest darmowe i będzie otwarciem tegorocznego Malta Festiwalu. Na scenie m.in. Anna Maria Jopek, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Anita Lipnicka i Jakub Józef Orliński. Dyrektorką artystyczną całego wydarzenia jest Natalia Kukulska, z którą udało mi się porozmawiać w Centrum Poznania, nie tylko o koncercie.
7: Ja mam duży sentyment do Poznania, do poznaniaków. W ogóle muszę to powiedzieć, ja ich lubię. Nawet od lat 90. pamiętam, jak przyjeżdżałam, to zawsze miałam takie poczucie, że na podpisywaniu płyt zawsze mi się dłużej schodziło z poznaniakami. Mamy jakąś taką, czuję więź. Zresztą w tym roku Poznań w ogóle bardzo mocno w moim kalendarzu zaistnieje, bo Teatr Muzyczny przygotowuje przecież musical o mojej mamie, który napisałam wraz z Aubeną Grabowską na zaproszenie Przemka Kieliszewskiego do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Co więcej, zaśpiewam jeszcze przed Maltą na pikniku takim dużym swój własny koncert, ale to też na co najbardziej czekam sentymentalnie. To jest mój jubileusz, który będzie w tej jesieni. To będzie koncert zupełnie jeszcze inny, bo tam bardzo sentymentalnie od moich piosenek dziecięcych poprzez piosenki filmowe, takie jak Zakochani, które nomen omen też będzie można usłyszeć na Malcie, ale i Ani Słowa, i Po lata 90. to będzie taki koncert przekrojowy, na który najbardziej czekam. Cała trasa, czy ona jest taka jak ja. Więc Poznań w tym roku, muszę powiedzieć, z wykrzyknikiem.
2: Sporo pani powiedziała o muzyce, ale muszę zapytać jeszcze jedno, bo będzie o kuchni, bo o kuchni, o tym ogromnym stole. Ma pani ulubione poznańskie danie nasze tutaj?
7: Ja mam taki komfort, że moja rodzina z Poznania, z którą mam bardzo bliski kontakt, przysyła mi zawsze rogale świętomarcińskie, więc mam z pierwszej ręki świeżutkie i zawsze to jest tak mnie to rozczula. Pyry oczywiście i gzik i takie rzeczy są mi bliskie. Chciałabym móc jeść ich więcej, no ale cóż, czasami trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ale oczywiście moja babcia raczyła mnie różnymi potrawami, takimi, które z Poznaniem się kojarzą i zawsze mówiła, że daje mi nie kromkę chleba, a skibkę.
2: Oj tak, skibka chleba z gzikiem, przepychota. A tak a propos jedzenia, w ramach Malty 22 czerwca szykuje się wyjątkowe wydarzenie w sercu Poznania. Dobry stół.
8: Akcja Dobry stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski oraz także będzie wycieczka na Podlasie. Będą to cztery dania inspirowane czterema porami roku Vivaldiego w rytm muzyki. Granej na żywo będą serwowane dania przygotowane przez poznańskich szefów kuchni. Zysk zasili projekt Kulczyk Foundation Żółty Talerz, który ma na celu wspieranie dzieci niedożywionych w Polsce.
2: Pozwolicie, to teraz zabiorę was w okolice Poznania, dokładnie do Kurnika, a tam...
9: Mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki. Mamy też dzieła Kochanowskiego. Warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20. Mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego. To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 cm długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kurniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia. Mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie i myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc jedziałońscy. Może był to symbol szczęścia?
2: Pewne jest jedno, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kórniku. W magazynie jeszcze przyroda, trwa okres lęgowy. To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Właśnie takich jeszcze nieopierzonych, skrzydlatych pacjentów jest teraz najwięcej na Dzikim Sorze. To punkt przyjęć dla ptaków i małych ssaków z terenu Poznania. Zapewnia potrzebującym zwierzętom pierwszą pomoc, a jeśli jest to konieczne, kieruje na dalszą rehabilitację. Warto pamiętać, że podloty, czyli młode ptaki, po opuszczeniu gniazda muszą nauczyć się latać i czasami wydają się być zagrożone lub nieporadne. W większości przypadków należy zostawić takiego malucha w spokoju, a poradnik na temat tego, jak odróżnić ptaka potrzebującego pomocy od takiego, którego lepiej zostawić w spokoju, znajduje się na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam jak zawsze garść tematów prosto z Poznania.
3: To warto wiedzieć.
2: W stolicy Wielkopolski trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca. Należy wypełnić formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. A z magistratu przenosimy się poza centrum miasta. W nowym zoo powstaje pawilon z salą edukacyjną. Już teraz szczegóły.
10: Powstaje on w rejonie wejścia do tego ogrodu zoologicznego, a oprócz sali do zadań edukacyjnych wewnątrz przewidziane są też pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Powierzchnia zabudowy tego pawilonu to ponad 200 metrów kwadratowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zaplanowano tam też podjazdy dla wózków i dostosowane toalety. W zakres zadania wchodzi też budowa zadaszonego stanowiska na potrzeby ładowania Melexa. Do tego inwestycja obejmuje również niezbędne prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, czyli dotyczące wykonania przyłącza wodnego, instalacji elektrycznej, czy też kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o aktualny postęp prac, to na placu budowy pojawiły się moduły kontenerowe, z których to składał się będzie pawilon. W kolejnych krokach przeprowadzone zostaną prace w zakresie wykończenia wnętrz tego pawilonu i montaż elementów stałych wyposażenia. Jednak planów na rozbudowę nowego zoo jest więcej, bo możemy powiedzieć, że naszej spółce, czyli Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, powierzono też zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której to będzie można wybudować przestrzeń dla pingwinów peruwiańskich w miejscu niewykorzystywanego basenu dla fok. Również znajduje się on w pobliżu wejścia do nowego zoo. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej właśnie inwestycji.
2: Mówiła nam Paulina Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Zwierzyniec w Poznaniu.
11: Już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne, Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt, jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają, i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
2: Radni miejsce zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Czas na kolejny temat. Będzie dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio przy 27 grudnia zagościł
12: Piotr Tkacz, Poznańska Fundacja Fonorama.
2: Zaczniemy od zaproszenia, od propozycji.
12: A my dwie propozycje.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
12: Ponieważ organizujemy Festiwal Słuchowisk, już po raz kolejny w Poznaniu on się odbędzie, a integralną częścią tego festiwalu są konkursy. Jeden konkurs to jest tak zwany open call na produkcję nowego słuchowiska. Szukamy tutaj ciekawych pomysłów, nowych podejść i zachęcamy młodych twórców zwłaszcza, ale nie tylko, doświadczeni też mogą się do nas zgłaszać jak najbardziej, żeby przysyłali swoje pomysły, które nagrodzimy budżetem produkcyjnym i dodatkową nagrodą będzie prezentacja tego słuchowiska, które powstanie podczas październikowego Festiwalu Słuchowisk. Mamy też drugi konkurs, to jest konkurs na najlepsze słuchowisko ubiegłego roku. Tutaj nagrodzimy 3 słuchowiska, a można powiedzieć, że podobnie tak jak w Open Callu, my szukamy takich podejść dosyć szeroko rozumiejących słuchowisko, które skupiają się też na dźwięku, pokazują, że dźwięk może być takim budulcem, ale też nośnikiem historii, nośnikiem znaczenia na przykład. I tutaj w obu przypadkach czekamy na te zgłoszenia do 15 czerwca. Każdy może się zgłosić. Mamy jeden warunek tak naprawdę. Słuchowisko nie może przekraczać 90 minut. To jest, myślę, dosyć dużo czasu, żeby też pokazać swoje umiejętności. I czekamy na zgłoszenia zarówno z różnych ośrodków twórców niezależnych, nawet muzyków, którzy mają jakieś takie pomysły właśnie zmierzające w kierunku słuchowiska, bo tak jak mówiłem, nas interesuje świeże spojrzenie, czy w tym przypadku świeży rzut ucha. To nie jedyne zaproszenie, ponieważ jakby równolegle do tego przygotowania do festiwalu, które trwa, festiwal, tak jak wspominałem, odbywa się w październiku, też zaczęliśmy nowy sezon Domu Słuchowisk, ponieważ w ogóle mówimy o wydarzeniach, które odbywają się w Poznaniu i właśnie Dom Słuchowisk to jest taki comiesięczny cykl prezentacji wybranych produkcji. Czy to będą produkcje na przykład już kiedyś wyróżnione w naszych konkursach, one wracają, czy premiery członków, członkiń Fundacji Fonorama i właśnie na coś takiego teraz zapraszamy 14 czerwca w samo południe. To będzie Muzeum Drzew Marii Marcinkiewicz-Górnej.
2: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
12: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
3: Zmieniamy temat.
2: W kalendarzu wiosna, za chwilę lato. W przyrodzie dzieje się również w świecie płazów.
13: To czas, gdy dzieje się. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone, czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
2: Dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
13: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi.
2: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
13: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się się. Troszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki altajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
2: Nie ma się czego bać.
13: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom. Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
2: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
13: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze. Następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tę materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
13: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
2: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
13: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
2: Inwazyjne.
13: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku no, szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
2: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
13: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
3: Blisko mieszkańców.
2: Rusza przebudowa ścieżek na północnym brzegu jeziora Rusałka. Na czas prac teren ten zostaje zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę przez tereny leśne. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zacznę od kultury i chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego. Tak, tak, chodzi o Teatr Muzyczny w Poznaniu. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby. Byłem na miejscu z mikrofonem.
14: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat.
2: Mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.
14: Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
3: To warto wiedzieć.
14: Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od generalnego wykonawcy. Lubimy to nazywać wyzwaniami, one są, one będą i myślę, że mamy nadzieję, że popełnimy jak najmniej błędów, bo każdy oczywiście popełnia błędy, ale tak dobrze się przygotowywaliśmy do tej inwestycji. Poprosiliśmy naszych kolegów z całej Polski, również z zagranicy, żeby podzielili się z nami tym, co im się nie udało w ich nowych realizacjach. I myślę sobie, że udało nam się te wszystkie trudności wyłapać i na tyle optymalnie zaadaptować do tego budynku, który zaprojektował profesor Legler, że, no, że będziemy wszyscy dumni z tego miejsca, a to będzie miejsce bardzo funkcjonalne, bardzo piękne i mam nadzieję, że stanie się wizytówką Poznania. Myślę sobie, że jak budowano w średniowieczu wielkie katedry, to one się zmieniały przez wiele lat i myśmy sobie dali tę szansę, żeby ten projekt nie był projektem starym, tylko pracowaliśmy w trybie do projektu i wybuduj. To było dla nas bardzo wygodne i jest dla nas bardzo wygodne, bo my cały czas pracujemy nad wystrojem wnętrz, nad projektem wnętrz. To nam daje możliwość, że ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym i rozpoznawalnym. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap i będzie realizowany jako opcja w tym przetargu. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. Przez to to będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową, która przebije się i ulicą Skośną, która przebije się do tej nową Skośną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru. To foyer teatru, bardzo piękne i otwarte na co dzień, od rana do wieczora, będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania, czy z niego odjeżdżać.
15: Bardzo potrzebne. To będzie miejsce, gdzie będą grane najlepsze spektakle w całej Polsce.
2: A miejsce, przed którym się znajdujemy?
15: Myślę, że na pewno wykonawcy i wszyscy, którzy myśleli nad pomysłem, gdzie ma być teatr, wiedzieli, co mają robić.
16: No wielkie są oczekiwania. Jak wielka jest ta powierzchnia tego teatru w przyszłości?
17: Liczymy na tłumy, liczymy na komplety, liczymy na wiele spektakli przy pełnej widowni.
2: Czyli co, odliczacie już?
16: Tak, odliczamy.
17: Miesiące, lata.
18: No samo centrum i serce Poznania, więc wszędzie blisko, z dworca blisko, publiczność będzie miała dobre warunki, szybko można się dostać na spektakl. Jesteśmy w samym centrum, w pięknych okolicznościach architektonicznych, więc mamy nadzieję, że to miejsce się sprawdzi.
14: Mamy zapewnione finansowanie na realizację tak zwanego zamówienia głównego, ale jesteśmy już po rozmowach, miasto Poznań z Urzędem Marszałkowskim i wczesną jesienią uruchomiony zostanie indywidualnie, skierowany dla teatru projekt, konkurs na środki z Unii Europejskiej, które marszałek województwa wielkopolskiego posiada w swoich zasobach. To pozwoli nam domknąć ten projekt, wyposażyć teatr w najnowsze nagłośnienie, w to wszystko, co będzie stanowić o sile naszego teatru. To będzie na pewno najnowocześniejszy teatr w Polsce, jeżeli nie w tej części Europy. Nasi specjaliści wrócili niedawno z San Francisco i z Londynu, gdzie badali systemy dźwięku imersyjnego, które jeszcze dopiero są zastosowane w kilku teatrach na świecie. Dlatego jesteśmy pewni, że przeskoczymy o kilkanaście lat te wszystkie miejsca, które powstawały niedawno w Polsce, więc warto było czekać. To będzie scena ponad 250 metrów kwadratowych z zapadniami, z najeżdżającymi wózkami, sceną obrotową. Ogromna przestrzeń do realizacji nie tylko naszych spektakli, ale też festiwali czy jakichś zewnętrznych imprez. Foyer przepiękne, bardzo przestronne, przeszklone, widoczne z miasta, z niego też będzie można obserwować miasto, więc będzie tak zwanym trzecim miejscem, w którym właśnie będzie się można spotkać. Ta otwarta przestrzeń też spowoduje, że ten najbardziej z demokratycznych teatrów, jakie są, czyli teatr muzyczny, bo jest on dla wszystkich, będzie taką rzeczywiście wizytówką otwartości naszego miasta i nas jako instytucji.
2: Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreśla.
19: Ja chciałem przede wszystkim poinformować przy tej okazji, że mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku i projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 950 000 zł na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych. 66 950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej. No właśnie wkładamy te pieniądze unijne, czyli 66 milionów 950 tysięcy, tak opiewa dzisiaj kosztorys. On jeszcze może oczywiście ulegać pewnej weryfikacji, ale te pieniądze zarezerwowaliśmy w naszym regionalnym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
20: Inwestujemy bardzo dużo w kulturę, najwięcej w historii Poznania. To jest naprawdę dla mnie bardzo istotne, że teatr muzyczny, który ma taki poziom artystyczny, będzie miał siedzibę i miejsce do pracy na poziomie dostosowanym do swoich artystycznych możliwości.
2: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
20: Bardzo się cieszę, to jest też inwestycja, którą wspiera starosta poznański i ten teatr muzyczny jest Poznaniowi bardzo potrzebny. Mamy już też jakby w trakcie budowy szkołę muzyczną na terenie targów, to też jest bardzo ważne. Mamy Akademię Muzyczną, która też święci sukcesy, bo przecież dużo nie brakowało, a finalistka konkursu szopenowskiego to właśnie byłaby wychowanka Akademii Muzycznej. No i tuż obok Akademii Muzycznej powstaje Teatr Muzyczny. Domykamy tak naprawdę ten system. Także te inwestycje w kulturę są bardzo istotne i bardzo się cieszę, że Poznań i Wielkopolska stawia na kulturę.
2: Według planu budynek zostanie oddany 20 grudnia 2028 roku. Ma to być największy teatr muzyczny w Polsce.
3: Kryminalny Poznań.
2: Przyszli po pieniądze seniorów, zostali zatrzymani przez poznańskich kryminalnych. Już teraz szczegóły.
21: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zajmujący się zwalczaniem oszustw metodami na tak zwaną legendę, rozpoczęli intensywne działania operacyjne zaraz po tym, jak uzyskali informacje o przestępstwach, które są popełniane na terenie Poznania. Poznańskiej Północy oraz Nowego Miasta dotyczące oszustw. Choć sprawcy posługiwali się różnymi historiami, cel miał jeden – wyłudzić od starszych osób oszczędności całego życia. Do pierwszego zatrzymania doszło na jednym z osiedli Poznańskiej Północy. Ofiarą oszustwów miała paść 75-letnia kobieta. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS. Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na weryfikacji danych i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma w zasadzie uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Właśnie chwilę później, jak ustalili policjanci, do kobiety zadzwonił fałszywy policjant, ale także rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże. Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko, co miała w domu, a było to 20 tysięcy złotych w gotówce. Co więcej, przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że policyjny dron musi potwierdzić ich obecność. Następnie seniorka miała wystawić gotówkę przed drzwi mieszkania. Na szczęście dzięki skutecznym działaniom policjantów, ale także ostrożności kobiety, oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymali przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego, podejrzanego o udział w tym procederze. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich dalej w przestępczym łańcuchu. Kilka godzin później policjanci z Wydziału Kryminalnego Poznańskiej Jednostki przeprowadzili kolejną realizację. Tym razem na osiedlu Rzeczpospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego Polaka pochodzącego z województwa pomorskiego, który odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieraczce przez oszukane kobietę, matkę i córkę. W tym przypadku przestępcy działali metodą na tak zwany wypadek, czyli oszust podszywający się pod policjanta lub prokuratora informuje ofiarę, że ktoś z jej bliskich spowodował poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, potrzebna jest natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy. Działając pod presją emocji i strachu o członka rodziny, pokrzywdzeni właśnie w ten sposób przekazują oszczędności przestępcom. Ten 23-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak odebrał 48 tysięcy złotych od seniorek. Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci teraz do pokrzywdzonych kobiet. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Za tego typu przestępstwa grozi im kara teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach. Nie proszą także o przekazywanie pieniędzy, ani pozostawianie ich w umówionych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szczególnie ważne jest również rozmawianie z seniorami o metodach działania oszustów. Ta wiedza i czujność mogą naprawdę uchronić przed utratą dorobku całego życia.
2: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Tymczasem niezmiennie słuchacie naszego magazynu, w którym poruszam ważne tematy dla mieszkańców Poznania i regionu. Teraz coś dla najmłodszych, ale nie tylko. Czas na Bramę Poznania.
0: 1 czerwca to Dzień Dziecka, natomiast w Bramie Poznania świętujemy Noc Dziecka. Dorota Piłowaczyk, specjalistka do spraw edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Noc Dziecka to rodzinne, całonocne wydarzenie dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Organizowane jest co roku w Bramie Poznania na początku wakacji letnich już od 2023 roku, czyli w tym roku mamy 4. edycję i każdego roku jest inna tematyka. Mieliśmy już szpiegowską Noc Dziecka, mieliśmy bardziej astronomiczną Noc Dziecka. W trakcie odbywają się warsztaty, jest gra z zagadkami do rozwiązania przez całe rodziny. W zeszłym roku mieliśmy też pokaz w mobilnym planetarium. Główny punkt programu, czyli nocowanie w śpiworach na ekspozycji Bramy Poznania. Noc Dziecka to przede wszystkim czas dla rodziny. Jest to taka rodzinna przygoda i niecodzienne doświadczenie. Nocowanie na wystawie w Instytucji Kultury jest zdecydowanie nietypowe. Nieczęsto mamy okazję coś takiego zrobić. I ponieważ mamy do dyspozycji całą noc, możemy naprawdę tak oderwać się od tego świata zewnętrznego i pozwolić, żeby pochłonęła nas ta przygoda i zanurzyć się w świecie, który odkrywamy podczas danej edycji. Ponieważ jest to też takie wydarzenie edukacyjne. Nie jest to tylko rozrywka, ale też stawiamy na to, żeby zgłębić jakiś temat, żeby w jakiś sposób też dotrzeć z opowieścią o Ostrowie Tumskim w Poznaniu do naszych odbiorców i żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I w tym roku tym tematem, tym motywem przewodnim Nocy Dziecka w Bramie Poznania są plemiona. Przyjrzymy się trzem dawnym ludom Europy, wikingom, piktom i słowianom. Wikingowie wiemy, że to byli twórcy sag, wspaniali żeglarze i wojownicy. Słowianie też taki wojowniczy lud, ale też rzemieślniczy. No i piktowie, najbardziej tajemniczy z tych trzech, zostawili przede wszystkim po sobie niesamowite rzeźbione kamienie z ilustracjami, z symbolami. Przyjrzymy się bliżej tym ludom, zobaczymy jak żyły, no i też jaki miały ze sobą nawzajem związek.
2: Noc Dziecka w Poznaniu zaplanowano tym razem 4 i 5 lipca.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a tym razem nie ze studia, a z Muzeum Poznańskiego Czerwca. Rok 2026, rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca. Przed nami 70. rocznica.
4: Tak, przed nami 70. rocznica, którą muzeum, można powiedzieć, świętuje już od początku roku. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Za nami już część naszych wydarzeń cyklicznych, które przygotowaliśmy dla uczniów szkół, a w chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu.
3: To warto wiedzieć.
4: Niebawem otwarcie wystawy na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Wystawy pod tytułem "I te strzały nie były oddane w powietrze, ale do ludzi". Jest to cytat Stanisława Hejmowskiego. Wystawa, którą przygotowujemy w muzeum, będzie opowiadana słowami właśnie uczestników Poznańskiego Czerwca. Zależało nam na tym, aby nawiązać do tego, że rok właśnie 26 jest tym rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca i na wystawie, którą prezentujemy, oddać im głos. Wystawa została zbudowana w dosyć ciekawy sposób, ponieważ w samym środku ekspozycji przedstawiamy właśnie sylwetki tych osób wymienionych z imienia i nazwiska. Przy nim znajdują się też wskazane miejsca pamięci, a do tego dochodzą ekspozytory, na których przedstawiamy historię Poznańskiego Czerwca. Na wystawie też będzie można zobaczyć nieco rekwizytów, także myślę, że koncepcja bardzo ciekawa i zachęcam do odwiedzenia.
2: Zbliżamy się do tej ważnej rocznicy. Tutaj w muzeum jest więcej wycieczek, zapisów.
4: Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Sama Noc Muzeów też cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Tutaj pytano nas właśnie o te przygotowania do 70. rocznicy. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy, staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18:00 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, o której wspominałam, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
2: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
4: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Muzeum przy okazji 70. rocznicy planuje również spektakl teatralny, który przygotowywany jest we współpracy z poznańskimi szkołami, ze Szkołą Muzyczną, Szkołą Baletową oraz 12. Liceum Ogólnokształcącym.
2: I gdzie ten spektakl? W teatrze?
4: Nie, ten spektakl odbędzie się na dziedzińcu szkoły baletowej. Będzie opowiadał o kobietach Poznańskiego Czerwca. Także też bardzo serdecznie zapraszamy. Poza tym przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę. Wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie. A także czym myślę, że warto się pochwalić, to tym, że wystawa dotycząca Poznańskiego Czerwca, ta, która była prezentowana w Poznaniu, w Wielkopolsce oraz w Warszawie przy okazji 65. rocznicy, już 11 czerwca zostanie otwarta w Szczecinie i tam będzie prezentowana do końca wakacji. Tą wystawę przy okazji 65. rocznicy przygotowało Muzeum Poznańskiego Czerwca we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
2: Co roku też Gala Stukot.
4: Co roku Gala Stukot. Teraz też przygotowujemy się do gali. Ona odbędzie się 25 czerwca. W tym roku w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór. Przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
2: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski. Mówię o 28 czerwca.
4: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych i tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno-popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
4: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Różnie. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
2: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
4: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone poznańskiemu

0: o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji, dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach, które przygotowujemy. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy. Także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
1: Niesamowita historia. Na koniec naszej rozmowy przypomnijmy słuchaczom, kiedy można odwiedzać muzeum i w jakich godzinach.
0: Muzeum można odwiedzać od wtorku do niedzieli, od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17, w niedzielę od 10 do 16. I co istotne, niedziela jest u nas dniem bezpłatnym, także tym bardziej zachęcamy, aby przed samą rocznicą wraz z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi wybrać się do Muzeum Poznańskiego Czerwca i odkryć tą niezwykłą historię naszego miasta.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto z Muzeum Poznańskiego Czerwca mówiła
0: Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat. Przeniesiemy się na poznańską Maltę. Może nie dosłownie, bo rozmawiać będziemy o tym, co działo się tam w ostatnim czasie, a działo się sporo.
2: Tak jest, mieliśmy 15. edycję poznańskich dragonów, czyli zawody na smoczych łodziach oraz 9. Poznań Kano Challenge, czyli zawody na kajakach turystycznych. Mnóstwo atrakcji, rzeczywiście, tak jak mówisz, na poznańskiej Malcie się działo, pogoda nam dopisywała, humory uczestników, z tego co widziałem, również, także chyba impreza na plus.
1: Właśnie o co w tym wszystkim chodzi? Przypomnijmy słuchaczom.
2: Impreza, która była wymyślona przeze mnie w 2009 roku, czyli Poznańskie Dragony, w skrócie. Z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje, z przodu jeszcze bębniarz, który nadaje rytm wiosłowania, czyli smocze łodzi wywodzące się z tradycji chińskiej przewędrowały 20 par lat temu do Polski, do Poznania, a od 15 lat organizowane są właśnie w ramach mistrzostw w smoczych łodziach dla szkół, a jeszcze od 7 lat dla firm i instytucji. Z przodu jest bębniarz, który daje za pomocą właśnie tuczka, tak zwanego, znaczy tuczka, bębni w ten bęben i nadaje rytm wiosłowania całej osadzie, także bardzo widowiskowa konkurencja sportowa, nieolimpijska. Natomiast organizowane są, nawet były w Polsce, w Poznaniu kilka razy Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i być może, z tego co wiem, staramy się jako Poznań też organizację takich mistrzostw na przyszłość. Zwycięzcami tak naprawdę w tej imprezie byli wszyscy, ponieważ na przykład w kajakach turystycznych wszyscy dostawali medal. Natomiast zawsze jest tak, że na zawodach sportowych musi ktoś stać na podium. Na podium w tym wypadku stały trzy osady: Dariusz Baczyński, Krzysztof Dudek, na miejscu drugim Elżbieta Hoffman i Paweł Kelma, a na miejscu trzecim Maciej Pięta i Jacek Wielgosz. Tak samo jest, było w rywalizacji smoczych łodzi. Tam też tak naprawdę mówię, zwycięzcami są te dzieci, które przychodzą w ogóle na Maltę, które chcą się poruszać, które chcą się aktywnie pobawić. To jest dla nas, to są dla nas zwycięzcy. Natomiast oczywiście tutaj też musieliśmy wyłonić ich poprzez wyścigi. I tak w szkołach były dwie kategorie wiekowe. Jedna to była klasy 1-5, druga to była 6-8. W przypadku klas 1-5 zwyciężyły dwie osady z uczniami ze szkoły podstawowej nr 14, które przypłynęły przed społeczną czwórką. Natomiast w klasyfikacji klas 6-8 zwyciężyli uczniowie z SP61 przed szkołą podstawową nr 4 w Luboniu i społeczną czwórką.
3: Sport w Poznaniu.
2: Co ciekawe, chłopcy ze szkoły podstawowej 61 w przedbiegach postanowili się wykąpać, co się po raz pierwszy przydarzyło w 15-letniej tradycji. Wiem troszeczkę, że chyba zrobili to troszeczkę specjalnie. Chcieli po prostu pokazać, że oni też nie tylko dobrze pływają na smoczej łodzi, ale też i w wodzie. Oczywiście odbyło się to z wielkimi uśmiechami. Mieliśmy pełen zakres ratowników, także automatycznie zostali oni wyłonieni, a widać było po twarzach, że mieli mnóstwo z tego radości i zabawy. Przy okazji jeszcze chciałbym nadmienić, że po raz pierwszy w tym roku startowali również radni osiedlowi. Było ich 90 śmiałków, także dosyć duża grupa radnych ze wszystkich osiedli poznańskich. Oni mieli wewnętrzną rywalizację, a dodatkowo jeszcze przecież startowały w tym roku firmy. To była kolejna edycja, także z amatorami również na pokładzie. Także cieszy nas to, że coraz więcej pracowników różnych firm również chce

0: W ten sposób spędzi z nami sobotę w sposób aktywny na smoczych łodziach.
1: A tak a propos jeszcze tych smoczych łodzi, co to daje? Co daje taki sport? Jakie partie ciała tutaj najbardziej pracują?
0: Kajaki przede wszystkim rozwijają tą górną część ciała i smocze łodzie w tym wypadku. Natomiast sam sport, taki tężenie fizyczne daje ogólną wytrzymałość. To są sporty, które wpływają niewątpliwie na wytrzymałość, na koordynację bardzo dobrze. Także zapraszam serdecznie do uprawiania w ogóle kajakarstwa, kanadyjkarstwa w Poznaniu. Tych tradycji w Poznaniu mamy przecież mnóstwo pozytywnych oczywiście, z medalistami Igrzysk Olimpijskich na czele, jak Marek Łubik, Iza Delewska, czy Grzegorz Kotowicz chociażby. A oczywiście w tych najmłodszych, którzy oglądali ostatnie Igrzyska Olimpijskie, pewnie Karolina Naja, może gdzieś tam zapadła, Ania Puławska. To są jednak ikony, które zdobywały gdzieś tam medale, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład iść w ślady za tymi zawodnikami z najwyższej półki, to jak najbardziej zapraszamy. Tych klubów jest 6 w Poznaniu kajakowych, także zapraszamy na Poznańską Wartę albo na Poznańską Maltę.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Maciej Młodzik, organizator Poznańskich Dragonek i Poznań Canoe Challenge.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Z pewnością okazji do uprawiania sportów wodnych w Poznaniu w najbliższym czasie będzie sporo. Nie da się ukryć, nadchodzi lato.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: oczy. Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kamprowskiego 449, zaprasza.
3: Została ostatnia reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąc, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
4: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł. 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
4: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
0: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
4: Ciepły poranek, już teraz mamy około 15 stopni, a maksymalnie dzisiaj na północy około 19, na wschodzie Polski 21, na południu 23 najcieplej. Niebo częściowo zachmurzone, możliwe opady deszczu, ale raczej na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać.

0: promocję.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Została ostatnia reklama.
14: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
15: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
14: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
15: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Gdy nas zbyt nas już zmęczy,

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Premiera już jutro o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
4: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
3: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
4: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
3: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
5: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
3: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
3: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, z szansą na przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.

0: promocję.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
6: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
7: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
12: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slam to my

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

sukienką, stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: promocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
1: Godzina 10, proszę Państwa, czas rozpocząć niedzielny koncert życzeń. Przed nami wiele melodii, wiele życzeń, pięknych słów, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
3: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
5: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki.
6: I definitely have a different feeling going into this match.
5: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałem z Igą w Cincinnati i przegrałem ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, nie wygrałem z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
6: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
5: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
7: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak przegra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
5: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
3: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
8: Radio Pogoda.
9: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
4: Pogoda.
3: Do 19 stopni maksymalnie dziś na północy Polski, trochę cieplej w centrum i na wschodzie, do 21, a najcieplej na zachodzie i na południu Polski 23. Niebo ładniejsze w zachodniej części kraju, na wschodzie deszcz przelotny. Ciśnienie dzisiaj w normie 1011 hektopaskali, a wiatr nie powinien dokuczać, słaby, co najwyżej umiarkowany.
9: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, już za moment pierwsze życzenia, ale jeśli zastanawiacie się, jak możecie przekazać te życzenia dla swoich bliskich, no to szybciutko wytłumaczę. Można wysłać maila robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić zgłoszenie na naszej stronie radiopogoda.pl, bardzo proste, lub nagrać swoje życzenia pod numerem 22 444 4004. Zachęcam Państwa do pisania życzeń, bardzo chętnie je przekażę. A teraz, no właśnie, napisz proszę chociaż krótki list. Halina Wrockowiak.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Helenki zadzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: O, pani Helenko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kto mówi?
1: Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Aha, kłaniam się. Radio Pogoda, tak. Dzień dobry.
1: Koncert życzeń, pani Helenko. Przyszły życzenia od Darii.
2: Tak.
1: Dla pani i dla pana Władysława. Oczywiście, że z okazji Dnia Matki.
2: Tak.
1: Pisze Daria, składam wam najserdeczniejsze życzenia i uściski dla mojej mamusi Helenki oraz dla mojego taty Władka z okazji nadchodzącego również niebawem Dnia Ojca.
2: Tak.
1: Dziękuję, że jesteście, że nie mogę z wami być tak często, jakbym chciała. Ze Szwecji przesyła życzenia wasza córka, tak?
2: Dziękujemy bardzo, serdecznie dziękuję.
1: Dawno Daria wyjechała? Czy często wraca do domu, do Polski?
2: Była na 55. rocznicę naszą. 2 kwietnia żeśmy robili imprezę na działce, bo mamy działkę
1: fajnie.
2: Koło Zamroczą zaraz.
1: A tutaj, dowiem, gdzie to jest.
2: 400 metrów, tak.
1: Oj.
2: Wszystkie wnuki były.
1: To święto dla was było piękne.
2: Tak, wnuki z partnerkami, jak to się teraz mówi. Wnuczka z partnerem, jak to się teraz mówi. I mamy jednego prawnuka, 2-latka będzie miała.
1: Ojej.
2: Tak.
1: Helenko, jak się za naszych czasów mówiło, nie z partnerem, tylko z chłopakiem albo z dziewczyną, nie?
2: Oczywiście.
1: Chyba, że już zaręczeni, no to z narzeczonym albo z narzeczoną.
2: Oczywiście, a teraz
1: to partner.
2: Powiem panu tak po wiejsku, żyją wszyscy na kocią łapę.
1: Tak,
2: nie?
1: Dokładnie.
2: Nam się to nie podoba, ale co my możemy?
1: No nic, możemy żyć według własnych zasad.
2: Oczywiście.
1: I te idee chrześcijańskie podtrzymywać.
2: Tak. Tak, i serdecznie dziękujemy.
1: Pozdrów Władzia i wszystkiego dla was dobrego.
3: Jestem.
1: Jest Władek.
2: Tak, głośno mówiący.
1: Dajcie też sygnał Darii, że dotarło, że zadzwoniłem.
3: Tak. Dobrze.
1: Dobra.
2: Tak,
1: pa.
3: Nie chciała powiedzieć, to życzenia nam składa.
1: Dobrze, to ma być niespodzianka, zawsze jest lepiej.
2: Tak, dziękujemy bardzo.
1: Pa, lecimy teraz. Hania Banaszek zaśpiewa. Żegnaj kotku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Wiadomość od syna Radka dla mamy Rozalii. Droga mamo, z okazji twojego święta składam na twoje ręce moje serduszko, którego stworzenie zajęło ci 9 miesięcy. Chcę, żebyś wiedziała, że jesteś najważniejszą kobietą w moim życiu i zawsze nią będziesz. Chcę ci podziękować za wszystko, za to, że mnie urodziłaś, wychowałaś i za to, że dzięki tobie mogę chodzić. Pamiętam, jak byłaś zawsze przy moim łóżku w szpitalu, bo wszyscy inni w rodzinie nie wierzyli we mnie, a ty zawsze byłaś i jesteś nadal. Dziękuję za wszystko, mamo. Kocham cię. Twój syn Radek. Twój dzieciołek. No jak pięknie, co? No, się wzruszyłem troszkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Została ostatnia reklama.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kamprowskiego 449, zaprasza.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To pięknie, proszę Państwa, dużo piszecie, ale tak pięknie piszecie, że muszę to przeczytać. Misia dla swojej mamy Tereski. Kochana mamo, z okazji Dnia Matki wysyłam Ci moc życzeń, bo należą Ci się poczwórnie z racji wychowania czwórki dzieci. Życzę Ci, żebyś otrzymała tyle samo miłości, ile dałaś. Jesteś moim ogromnym przykładem w sianiu bezinteresownego dobra wszędzie wokół i byciu wsparciem dla wszystkich osób, które nas otaczają. Dziękuję za Twoje piękne wychowanie w dobrych wartościach. Twoja obecność jest dla mnie odpoczynkiem i zawsze wywołuje u mnie pokój wewnętrzny. Jestem przekonana, że całe Twoje poświęcenie zaowocuje największą nagrodą zbawienia. Bardzo Cię kocham, Misia. Ojejku. Te wdzięczności dzieci. Bo to jest najciekawsze. Myślę sobie, drodzy Państwo, że nikt Misi nie kazał tego robić. Że ona tak po prostu sama od siebie, ze swojego serca dla swojej drogiej mamy Tereski. Zaśpiewa Wam Ricky Poveri.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ale dzisiaj maili dużo. Jesteście aktywni państwo. Zbyszek przesyła życzenia dla swojej żony z wykrzyknikiem: bardzo proszę, bardzo ważne, panie Robercie. Dla naszej kochanej Ani, która świętuje swoje 56. urodziny. Jesteś sercem naszego domu i najjaśniejszym promieniem słońca dla nas wszystkich. No i już można się rozpłynąć, nie? W dniu urodzin życzymy ci tylko pogodnych dni, niesłabnącego zdrowia i radości, którą codziennie nam dajesz. Kochamy cię nad życie. Mąż, czwórka dzieci z rodzinami już. Oraz szóstka, Bożaka rodzina, oraz szóstka uwielbiających cię wnuków. No to jaka to będzie okazja, żebyście się teraz razem spotkali? Może wcześniej, niekoniecznie na Boże Narodzenie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Obywatelko, obywatelu, w ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
3: Nic, panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu.
2: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Została ostatnia reklama.
18: Barbara?
19: No?
18: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
19: Co, Marian?
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
19: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
18: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: to promocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami.

0: które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejusz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Reklama.
7: Już 11. Wow, szybko zleciała pierwsza godzina. No nie ma się co dziwić. Przy Państwa aktywności, przy takiej muzyce, którą puszczamy, to sama przyjemność. Teraz wiadomości poproszę i prognozy pogody.
8: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
10: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
8: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
12: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
13: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
11: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Łoboda.
14: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
11: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
8: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.

0: Pogoda.
1: We wschodniej połowie kraju dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie nie powinno padać i nieco więcej słońca. Temperatura od 19 stopni na północy Polski, w centrum i na wschodzie 21 maksymalnie, a najcieplej na południu i na zachodzie Polski 23. Wiatr spokojny, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Nie wiem, czy drodzy Państwo wiecie, ale dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Teraz się dowiedziałem, no, parę godzin za późno. Może i bym się przystosował, ale szczerze mówiąc wątpię. No wiem, powinienem rzucić, wiem. Próbuję to robić od 40 lat i jakoś słabo mi to idzie. O, jest jeszcze Dzień Bociana Białego. To znaczy, że jest też Dzień Bociana Czarnego chyba. Czarny też jest. No to słuchajcie, no to dzieci się będą rodzić dzisiaj. Może w związku z tym. O, jest Dzień Rodzeństwa. Super, ale dzień fajny. Dzień Rodzeństwa. I Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego. Kto lubi cukierki, no to... to może złożyć komuś życzenia. Oraz Świato... Nie wierzę to, co chcę... Państwu przeczytam. Słuchajcie, traktujcie to w dowolny sposób. Ale dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Majtek. No to ciekawe. Nie wiem, nie będę chodził po korytarzu, po radiu i pytał się, czy stosujecie się do dzisiejszego Światowego Dnia Bez Majtek. To byłoby niegrzeczne bardzo. W każdym razie, gdy radości tyle. To jest tytuł piosenki, którą śpiewa Kasia Bowery.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Helenki teraz.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Helenko.
2: O, dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam życzenia dla pani, pani Helenko.
2: O matko, już mnie serce bije.
1: Od Pauli, od wnusi.
2: No.
1: Ale też od Darka, od zięcia, od córki Celinki, od twoich... od twoich dzieciaków. Piszą, że ten 26 maja to ty masz urodziny tego dnia, imieniny i jednocześnie Dzień Matki. Masz trzy w jednym.
2: Tak.
1: I piszą, Helenko, tak. Droga mamo, babciu Helenko, z całego serca życzymy ci dużo zdrowia, spokoju, siły i jak najwięcej uśmiechu każdego dnia, żeby w twoim domu zawsze było tyle ciepła, ile ty dajesz całej naszej rodzinie. I niech nie zabraknie ci nigdy pogody ducha, ukochanej muzyki i pięknych chwil przy Radiu Pogoda. O, coś dla nas też było.
2: Oj, aż mi serce jeszcze bardzo i tak no. Się nie myślałam. One coś tak... nie, córka jeszcze wczoraj mówi, wiesz co, mamuś, ty tak nie wychodź, bo czasem telefon. I ja mówię, a coś...
1: A widzisz, no jak dobrze. No dobrze, że nie wyszłaś. Ściskam cię, Helenko, serdecznie cię pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, panie Robercie, dziękuję.
1: Pozdrawiam naprawdę twoją rodzinkę wspaniałą i trzymajcie się cieplutko.
2: Ja jestem zakochana tu w tym i w panu, tak naprawdę, bo tak, no nie, już więcej nie mam słów.
1: Dobrze, najpierw zakończmy. Pa!
2: Pa!
1: Superstar. No, Helenka to superstar, co? Śpiewa zespół Carpenters.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

pada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!

0: jak sztubak z niższych klas.
1: Ada, nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szał.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Teraz życzenie z mojego maila. Życzenia dla mamusi. Patrzcie, cały czas jeszcze ten Dzień Matki, no ale no wiadomo, mówiłem, że to jest bardzo ważne. Może i najważniejsze, bo bez nich by nas nie było na świecie. Najukochańsza mamusiu, z okazji twoich urodzin życzę ci tego, czego na co dzień. Ogromu zdrowia, uśmiechu, spokoju, cierpliwości, miłości do życia, otwartych ramion dla wszystkich pogodnych osób w twoim życiu. Bądź tak kochającą, uroczą, pełną wdzięku mamą jak dotychczas, z wyrazami ogromnej miłości synowie, Maciek i Jacek. Dla kochanej mamusi, która nie ma imienia, chłopaki, zapomnieliście dopisać. No ale może jakaś mama, chociaż może nie jedna mama, ma Maćka i Jacka. Tak czy inaczej poszło. Dziękujemy i pozdrawiamy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wszech miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Premiera już jutro o 15.30.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Została ostatnia reklama.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do Jutrzenki, proszę Państwa.
2: Halo?
1: Dzień dobry, Pani Jutrzenko. Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Koncert życzeń, dzień dobry. Urodzinki.
2: O!
1: Taka okazja urodzinowa.
2: Toż to pamiętał od mnie.
1: A, proszę Pani, dużo ludzi.
2: Jej.
1: Podziwiam Cię za Twoją mądrość. Zaczyna się tak. Jutrzenko, z okazji urodzin życzę Ci odwagi do realizacji nowych celów, niegasnącej pasji i mnóstwa pięknych chwil, które będziesz wspominać z uśmiechem na twarzy. Życzę Ci pogody ducha, samych pozytywnych ludzi wokół. Niech wszystkie marzenia spełniają się w najwspanialszy sposób. Fajnie mieć Cię obok. Bądź szczęśliwa. Aleksandra.
2: Aleksandra. To już wiem. Właśnie myślałam, że to ktoś, kto dobrze wie, że ja kocham Radio Pogoda.
1: Ona
2: i
1: chyba to wie.
2: To jest wierna słuchaczka Radia Pogoda.
1: Ona chyba to wie. Aleksandra F.
2: Tak, tak.
1: Tak, wiemy.
2: Jej, no bardzo miła niespodzianka. Bardzo dziękuję, Olu. I bardzo dziękuję, panie Robercie, że przekazał pan mi te życzenia.
1: A jakie masz pasje i te marzenia, o których pisze Aleksandra?
2: No nie wiem, teraz trudno mi zebrać myśli, ale tak ogólnie, żeby żyć jeszcze pełnią życia, ułapać życie, każdą chwilę wykorzystać.
1: Dobrze.
2: Pięknych melodii słuchać, tańczyć lubię.
1: Dobrze. Pięknie. Jutrzenko, twoje imię zobowiązuje. A powiedz mi, jesteś rannym ptaszkiem?
2: Aż tak nie, ale raczej tak.
1: Jak Jutrzenka, to mi się tak kojarzy z porankiem, nie?
2: Tak. Taki poranek, tak mama mi wymyśliła takie imię, taki poranek, taka nadzieja na przyszłość, na jutro. Właśnie na jutro, powiedziała mama.
1: Na jutro, na całe życie. Tego Ci życzę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Żeby Ci słoneczko świeciło, Jutrzenko. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, panie Robercie.
1: I jeszcze Ci zamówiła piosenkę jeszcze w zielone gramy, Aleksandra, więc
2: o, no Wojciech Płynarski.
1: Tak, Wojciech Płynarski dla Ciebie zaśpiewa.
2: Ja jak brałam udział w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, to tę piosenką właśnie zakończyłam.
1: A, widzisz. No to klamerka.
2: No to jest właśnie to, żeby być jeszcze, żeby je w zielone grać.
1: Dokładnie tak. No to będzie jak taki rodzaj klamry. Pozdrawiam Cię serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam jeszcze raz.
1: Miłego dnia życzymy i słuchamy Wojciecha Młynarskiego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, Basieńko, co tam ci się nagrało? Pochwal się.
2: Dzień dobry. Chciałabym przekazać życzenia urodzinowe mojej kochanej mamy. Mamo, w dniu twoich 90. urodzin życzę ci dużo szczęścia, radości, uśmiechu, jeszcze pięknych podróży, jeszcze pięknych spotkań, wspaniałych doznań. Wszystkiego najlepszego, mamo. Beata, Nikoleta, Ania, Jola, Tosia, całuncy.
1: Dużo was dziewczyny tam. No ale mamusia jest jedna, nie? Prawda. Moja ma 91. No też słuszny bardzo wiek. Piękny moment w życiu, że się doczekało i taka wdzięczność płynie zewsząd od wszystkich. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy mamusię.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Słuchasz Radia Pogoda.
3: Reklama. Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Została ostatnia reklama.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Została ostatnia reklama.
10: Pędziłam, ale moje nogi...

0: znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Wywiad 12, czyli połowa dzisiejszego koncertu za nami, ale druga przed nami. Prawda? Więc za chwilkę będziemy kontynuować. Teraz proszę wiadomości, prognozy pogody.
5: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
5: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
8: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnych prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
9: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
8: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
9: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
8: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
10: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
8: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
5: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dzisiaj na zachodzie i na południu Polski, 23 stopnie, a najchłodniej nad morzem 19. Niebo przeważnie zachmurzone, we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr nie powinien nam dokuczać, słaby lub umiarkowany, a ciśnienie takie w sam raz, 1011 hektopaskali.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zaczynamy kolejną godzinę. Pewnie zastanawiacie się, do kogo dzisiaj zadzwonić z życzeniami. Już mówię, dzisiejszymi solenizantami są Aniela, Kamila, Marietta i Sylwiusz. Oryginalne imiona, prawda? Możecie złożyć im życzenia osobiście lub za naszym pośrednictwem, jak chcecie. To proszę bardzo, można wysłać do mnie maila robert@radiopogoda.pl. Na naszej stronie radiowej też jest formularz do wypełnienia. No i zawsze Basia czeka pod numerem 22 444 4004. A dla wszystkich solenizantów wymienionych zaśpiewa Zbigniew Wodecki jedną z piękniejszych piosenek na świecie. Z tobą chcę oglądać świat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Basieńki zadzwonimy, do pani Basi. To też jeszcze ciągle są, proszę państwa, spóźnione na Dzień Matki życzenia.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani
2: Dzień dobry.
1: Basiu.
2: Tak?
1: Życzenia mam dla pani. Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda.
2: Z koncertu życzeń. Ale niespodzianka, skąd to już tak?
1: No, jak to skąd? Dzień Matki i Paweł kocha mamusię swoją i napisał życzenia. No właśnie. I pisze tak. Pisze tak. Baśka, słuchaj. Ukochana mamo, z okazji twojego święta pragnę ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Dziękuję ci za twoje ciepło, za twoją mądrość, za twoje wsparcie, którym obdarzasz mnie każdego dnia. Jestem taki dumny, że mam tak wspaniałą mamę. Życzę ci zdrowia, pogody ducha i spełnienia wszystkich marzeń. Paweł.
2: Bardzo dziękuję, proszę.
1: No, widzisz, synuś ukochany? Nacisnęłaś pewnie guziczek i się nam przerwała rozmowa. Ojeju. No ale w każdym razie doszło, to jest najważniejsze. I twój Pawełek prosił piosenkę, żebym ci przesłał Connie Francis, Que sera, sera, ukochana mamo, to dla ciebie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Pogoda.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To jeszcze mam takie życzenia. Mam strasznie dużo jest dla mam, no ale chcę, żeby się zmieściło jak najwięcej, mimo że już dzień mamy za sobą. Kochana mamusiu, w dniu Twojego święta życzymy Ci wszystkiego, co najpiękniejsze. Morza miłości, oceanu cierpliwości i przede wszystkim dużo zdrowia. I dziękujemy, że zawsze przy nas jesteś. Twoje kochające córki, Agnieszka i Kasia. To dla Pani Halinki było. No, wszyscy byśmy tak chcieli, byśmy przez 3 miesiące mogli, proszę Państwa, te życzenia przesyłać swoim mamusiom. No to za chwilkę będziemy kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
0: Została ostatnia reklama.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Danka dla Eli tutaj do mnie napisała z okazji 70. urodzin. Chcielibyśmy złożyć ci życzenia, droga mamo. Znowu o mamie, no ale pięknie. Wszystkie piosenki o mamie się śpiewa. Tak, wszystko, czym dzisiaj jesteśmy, zawdzięczamy tobie. Twoje ciepło, mądrość i troska to najcenniejsze dary, jakie mogliśmy od ciebie otrzymać. To do pani Eli. Życzymy ci dni pełnych spokoju, dumy, samych pięknych chwil, kochamy cię. Twoje dzieci się podpisały. Danka z Jarkiem, pewnie z mężem i Bartkiem, i synem, i Mariusz z Natalią, i Nicole, i Wojtek z Asią, i Oliwier. Boże. Bardzo chcielibyśmy prosić, jeśli to jest możliwe, o jej ulubioną piosenkę Bella Belladonna. Janusz Gniatkowski, oczywiście, już lecimy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, to teraz coś się pięknego nagrało. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia na dzień mamy. Mam je w Halinie. Trochę się wzruszyłam i bardzo proszę o przekazanie dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i wszystkiego, co najlepsze. Tego życzy córka Kasia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, dużo zdrowia.
1: I pięknie. Podpisujemy się, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Fundary!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
15: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś.
15: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
16: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
19: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
24: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
2: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
1: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
2: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Reklama.
9: O, już 13.

0: Ale poleciało dzisiaj, co? Za chwilkę kolejne życzenia dla wszystkich najbliższych i wasze ulubione melodie, ale najpierw wiadomości. Jak zawsze. I prognoza pogody. Jak zawsze.
1: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
3: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
1: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
4: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
1: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.

0: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Pogoda.
2: Do 19 stopni maksymalnie dzisiaj na wybrzeżu, w centrum 21, podobnie na wschodzie i na południu Polski. Najcieplej na południowym zachodzie, 23. Możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Przed nami ostatnia godzina, proszę Państwa, wypełniona życzeniami, melodiami. Ja już mam wszystko przygotowane. Jeśli ktoś jeszcze chciałby przesłać swoje życzenia, no to przesyłajcie, dzwońcie 22 444 4004. Dzisiaj się pewnie wiele nie zmieści jeszcze, ale przecież jeszcze mamy tyle tygodni przed sobą. Partita teraz, kiedy wiosna buchnie maj.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę bardzo, pani Halinko, dzwonię do pani.
2: Tak, słucham.
1: Witam pani Halinko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Pani Halinko, z koncertu bardzo życzeń.
2: Ojej.
1: Od Joasi, no. Życzenie od Joasi, kochana mamo. Dzień mamy jest szczególnie wyjątkowy, tak jak ty. Kochana, wesoła. Kochana, wesoła.
2: Cieszę się bardzo.
1: Dobrze, posłuchaj, co pisze Aśka. Kochana, troskliwa, wesoła. Życzę ci, mamusiu, w tym dniu radości, zdrowia, samych pogodnych dni. Joaśka się podpisała i poprosiła piosenkę Eleni, którą już przygotowałem, żeby ci zaraz puścić, ale chciałem zapytać o wrażenia.
2: No bardzo się cieszę, no bardzo mi miło. Nie spodziewałam się. Słucham codziennie, Radia Pogoda, przepiękne, naprawdę, że i dzisiaj słucham i cały czas, bardzo mi miło, naprawdę, bardzo się cieszę.
1: Joasia wiedziała, że zrobimy ci przyjemność, jak zadzwonię.
2: Bardzo dużą przyjemność. Także naprawdę serdecznie mi miło i serdecznie dziękuję panu również.
1: Dziękuję, Halinko.
2: Uwielbiam program. Przepiękny, Radio Pogoda.
1: Dziękujemy. Staramy się dla was być na co dzień.
2: Pociesza nas.
1: Otóż to, chociaż to Radio Pogoda tak działa na nas kojąco.
2: Tak, bardzo, bardzo kojąco.
1: Szkoda, że tak mało takich rzeczy na świecie.
2: Właśnie.
1: Oprócz naszego radia. Halinko, całuję cię serdecznie i pozdrawiamy.
2: Dziękuję.
1: Papa, do usłyszenia, a tymczasem poproszę Eleni, troszeczkę ziemi albo troszeczkę słońca, albo jedno i drugie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz jeszcze szybciutko życzenia urodzinowe. Małgosiu, niu, kochana. Urodzinowe całuski i życzenia zdrowia, realizacji marzeń, tych podróżniczych i wiele miłości, którą chcę ci okazywać do końca świata i jeden dzień dłużej. Twój Grześci, Małgosiu, niu, kochana, składa. Już złożone. Dobra.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
4: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
3: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
5: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To pani Brygidę teraz zadzwonię. Brygida, jakie ładne imię, oryginalne.
2: Halo, słucham?
1: Witam pani Brygido. Robert Janowski z tej strony, z Radia Pogoda. Dzwonię z koncertu życzeń, ponieważ pan Rafał napisał właśnie do pani króciutkie życzenia, jeśli mogę przeczytać.
2: Tak, dziękuję.
1: Droga Brygido, z okazji 40-lecia pracy artystycznej życzę ci nieustającej radości stworzenia. Wielu pięknych chwil, nowych inspiracji, spełnienia marzeń. Niech twój talent i pasja i energia nadal cię prowadzą przez życie, a każdy kolejny dzień przynosi satysfakcję i uśmiech. Serdecznie ci gratuluję tego wyjątkowego jubileuszu i mocno ci ściskam, Rafał.
2: O, dziękuję.
1: No, jak ładnie.
2: O, wzruszająco.
1: Dla artysty to zawsze takie słowa, no to jakby podwójnie znaczą. A czym się, Brygido, kochana, zajmujesz?
2: Ja jestem aktorką.
1: Proszę bardzo.
2: Tak, tak. I właśnie dziś mam trzecią generalną, a nie z Zielonego Wzgórza, a jutro premierę.
1: A gdzie gracie?
2: W Teatrze Roma.
1: Jezu, ale fajnie. No to na premierę nie zdążę dzisiaj, ale no przyjdę was obejrzeć.
2: Bardzo chętnie zapraszam.
1: Ojejku, jak fajnie. Słuchaj, no to 40 lat minęło, powinienem ci zaśpiewać. No. Kiedy, powiedz?
2: Brygida, kiedy? Ja sobie zaśpiewam.
1: No tak, Boże, kiedy to minęło, ale to nieważne. Ważne, nie, właściwie ja nie zauważam. Mamy taki wspaniały zawód, że to gdzieś tam leci obok, ale...
2: Tak, tak. Najważniejsze, żeby być cały czas w gotowości na scenie i
1: dokładnie
2: móc dzielić się z innymi.
1: Kto to zwraca uwagę na... Boże, a masz też tak czasami, że jesteś zmęczona, że ci nie chce, a potem po spektaklu, Boże, jaki to jest piękny zawód.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak.
1: Ja mam najczęściej tak.
2: Ostatnio. Tak, tak, tak, że mówię,
1: no znowu, Boże, tak.
2: Dokładnie.
1: I potem, nie wiem, a jeszcze najczęściej ludzie wstają, biją brawo, są tacy zachwyceni,
2: tak,
1: Boże,
2: tak,
1: to jest...
2: Tak. I oddają tą energię.
1: Dokładnie.
2: I można drugi raz zagrać.
1: Dokładnie, tak.
2: Tak, tak.
1: Wie, coś ty myślał, że coś ci się nie chciało. Zobacz, jakie to piękne. Ojej, super.
2: Tak.
1: No to pięknego, dobrej próby, pięknej...
2: Dziękuję.
1: Nie,
2: bardzo.
1: Dziękuj właśnie. Pięknej premiery. Tak. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Frankie Miller zaśpiewa Darlin.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, koniec na dzisiaj. Zapraszam serdecznie na moje najpiękniejsze melodie. To jest tytuł programu. Gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi, a rozmawiać z nim będzie Asia Kruk, tuż za chwilkę po 14. Ja Państwu dziękuję za wspólny weekend i do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
1: Została ostatnia reklama.
12: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.

0: jest Radio Pogoda. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie. Przywitamy się z dzisiejszym gościem, panią Katarzyną. Asia Kruk, serdecznie zapraszam. Teraz słuchamy wiadomości o 14:00.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga

0: piątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
1: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Iga Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo. Prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
0: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
2: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologiczne. Logicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
0: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.

0: Pogoda.
1: We wschodniej połowie kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda właściwie podobna, temperatura też 19-24, a przelotne opady możliwe prawie w całym kraju.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie, czyli audycja, w której spotykamy się w Klubie Pogodnych Ludzi, z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, którzy opowiadają o swoich ulubionych piosenkach. Zawsze są to wyjątkowi słuchacze, ale dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowego gościa. Dzień dobry, pani Katarzyno.
2: Dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, kim pani jest i czym się pani zajmuje.
2: Piszę książki dla dzieci.
1: No! Wspaniale!
2: Z dziećmi się spotykam, prowadzę też warsztaty wydawnicze, także oprócz dzieci, także młodzieży opowiadam o tym, jak wygląda proces powstawania książek, jak kto pracuje przy tym, jak wygląda taka praca i staram się odpowiadać na wszystkie ich trudne pytania.
1: Mm-hmm. To są książki dla dzieci w jakim wieku?
2: Dla przedszkolaków i klas 1-3.
1: Wspaniale. Do tych książek jeszcze dzisiaj w trakcie audycji wrócimy, bo będzie na sam koniec pewna niespodzianka od pani Katarzyny. Ja to już wiem, a państwo się dowiedzą, ale najpierw, pani Kasiu, porozmawiamy o pani najpiękniejszych melodiach i to się wydarzy dosłownie za moment.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Katarzyna Bieńkowska, pisarka. Ach, jak się cieszę. Jest pani pierwszą pisarką książek dla dzieci, którą w ogóle poznałam. I ja się bardzo z tego cieszę. Jestem podekscytowana, co być może słychać. Pisarka dla dzieci, jaki sobie wybiera najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda? Ano na przykład Majkę Jeżowską, najpiękniejsza w klasie. Proszę opowiedzieć, pani Katarzyno.
2: No, Majka Jeżowska to jest chyba jedyna taka muzyka, którą wygracie, a która jest rzeczywiście moja pokoleniowo, czyli z mojego dzieciństwa. I rzeczywiście wszystkie piosenki Majki Jeżowskiej znałam, śpiewałam, nawet jako dziecko byłam na jej koncercie. Więc kiedy jakby myślałam o tych najpiękniejszych melodiach, no to nie mogło jej zabraknąć, bo to rzeczywiście jest moje dzieciństwo.
1: Kawał dobrego czasu. Ja też to pamiętam. I najpiękniejsza w klasie, czyli piosenka, którą sobie pani wybrała, to rzeczywiście znamy ją na pamięć chyba, prawda?
2: Tak. Chyba jak większość piosenek Majki Jeżowskiej.
1: No tak, tak, rzeczywiście. Najpiękniejszą w klasie gramy teraz, a za chwilę kolejna pani najpiękniejsza melodia i to już będzie takie bardziej dorosłe chyba spojrzenie na świat.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i ostatnia majowa audycja Moje Najpiękniejsze Melodie. Za chwilę wracamy do rozmowy z panią Katarzyną. Dzisiaj jeszcze w trakcie tej audycji dowiedzą się państwo, co się będzie działo w Radiu Pogoda już jutro od rana. A jutro jest Dzień Dziecka, proszę się do tego przygotować. No i zostać z Radiem Pogoda jak najdłużej.
0: Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
4: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
3: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
4: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
3: Premiera już jutro o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
6: Skoda.
7: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
0: Została ostatnia reklama.
8: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, pani Katarzyna w moich najpiękniejszych melodiach opowiada o swoich piosenkach. Edyta Geppert, Niekochane dziewczyny, pani Katarzyno.
2: Tak, to potraktowałam jako wyzwanie, bo chyba nigdy nie słyszałam w radiu tej piosenki. Miałam kiedyś taką fazę na Edytę Geppert i rzeczywiście zasłuchiwałam się we wszystkich tych tekstach. No i na to nigdy nie trafiłam, postanowiłam rzucić wam wyzwanie i chciałabym ją usłyszeć na antenie i podzielić się ze słuchaczami tą piosenką.
1: Pani Katarzyno, pani życzenie jest dla nas no, takim obligiem, oczywiście, że pani usłyszy i wszyscy usłyszymy za chwileczkę tę piosenkę. Ja przyznam szczerze, że też długo jej nie słyszałam. No ale jest ta niedziela i jest ten raz, kiedy można ją usłyszeć. Bardzo za nią dziękuję, pani Katarzyno. Edyta Geppert, Niekochane dziewczyny, taka propozycja od klubowiczki Klubu Pogodnych Ludzi.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Katarzyna, tak patrzę na pani wybory muzyczne, pani Katarzyno, i tak widzę kobiety, a nie do końca. Ale teraz jeszcze będzie kobieta o kobietach. Być kobietą i Alicja Majewska. Uwielbiam tę piosenkę, pani pewnie też.
1: Ja myślę, że wszyscy ją uwielbiają. Mnie zachwyca w ogóle Alicja Majewska i z tymi starszymi piosenkami i z tymi nowszymi również. Natomiast być kobietą, czyli Alicja Majewska na scenie, tylko ona, tylko muzyka i tekst. I to jest niesamowite, że ona nie potrzebuje niczego więcej, żeby zachwycać. Tak, i miałam okazję być na jej koncercie, więc to są niezwykłe emocje, to jest coś wspaniałego, także no nie mogłej tutaj zabraknąć.
0: Oczywiście i za chwilę zabrzmi ta najpiękniejsza melodia Być kobietą Alicji Majewskiej. Gdyby pani chciała sięgnąć do wywiadu z Alicją Majewską, który swego czasu przeprowadzaliśmy na antenie Radia Pogoda, to gorąco polecam naszą stronę radiopogoda.pl.
1: Słuchałam na żywo, ale chętnie wrócę.
0: Można wrócić w podcastach, oczywiście jest cała ta audycja. Tak jak audycja z panią znajdzie się w podcastach, podejrzewam, że już jutro, czyli w Dzień Dziecka. To gramy Alicję Majewską za moment, a do naszej rozmowy wracamy po 15.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
5: Kocha.
4: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
5: To łatwo powiedzieć.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29.

0: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
10: Dzień dobry, Radio Pogoda, Asia Kruk i moje najpiękniejsze melodie. Dalsza część naszej audycji zaraz po 15, a teraz najważniejsze wiadomości.
11: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę, są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia, remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów.
8: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
12: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miało miejsce w miejscowości Balsarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
11: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównym

0: Głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
1: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
0: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.

0: Pogoda.
1: We wschodniej części Polski może dziś trochę przelotnie popadać, na zachodzie raczej nie powinno, a temperatura od 19 do 23 stopni. Jutro na termometrach podobnie, od 19 do maksymalnie 24, niebo częściowo zachmurzone z przejaśnieniami i tak jak dziś przelotne opady deszczu.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Dzień dobry, Pani Kasiu.
2: Dzień dobry.
1: Pani Katarzyna, dzisiejszy gość w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie jest oczywiście klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi. Uważnie słucha Radia Pogoda, co mnie bardzo cieszy. Jest też Pani Katarzyna pisarką książek głównie dla dzieci. Pamięta Pani, ile tych książek już Pani napisała i wydała?
2: No tak, w wersji papierowej chyba będzie około 8.
1: Jejku.
2: Dwie się tworzą w tej chwili, bo są audiobookami na razie, a w papierze pojawią się w tym roku. I jedną piszę, próbuję. Mam nadzieję, że uda mi się do jesieni skończyć.
1: No to bardzo mocno trzymam kciuki i serdecznie gratuluję tego, co już powstało i zostało wydane. Sama pani czyta swoje książki do audiobooków?
2: Nie, mam profesjonalistę. Myślę, że robi to lepiej niż ja.
1: Okej, pięknie. Gdyby pani potrzebowała kiedyś pomocy, to wie pani, jesteśmy tu. Tak, jakby co.
2: Będę pamiętać.
1: Dziękuję bardzo. A za chwilę kontynuacja naszego wywiadu o najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny,
4: dziewczyny,
3: dziewczyny, dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór.
4: No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
5: Ojej!
3: Do drzemki?
4: Do drzemki, do drzemki.
5: Ojej!
3: Do drzemki, no wiesz. Się z tą wiosną w ten wątek.
4: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
3: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie

0: Serce w żadną mi nie wrośnie, panienkę. Za to darzę cię z tymą nareszcie. Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.
1: Ojej.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Katarzyną i jej najpiękniejszymi melodiami Maria Koterbska, Brzydula i Rudzielec.
2: Tak, wszystkie te melodie tutaj kojarzą mi się z moim dzieciństwem, dlatego że tych piosenek słuchała moja babcia. I one są takie, jak taki miękki, ciepły szal, które otulają ciepłem. I ja chyba jestem wewnętrznie po prostu Rudzielcem, dlatego no, Koterbskiej nie mogło tutaj zabraknąć. Rzeczywiście potem ta fascynacja przeszła na Anię z Zielonego Wzgórza i na Rudę odcienie na głowie. Chyba przeszłam przez wszystkie, ale to jest ta pierwsza taka piosenka, do której lubię wracać.
1: Jak państwo sobie zajrzą na profil pani Katarzyny Bieńkowskiej w internecie, to będą państwo wiedzieli, o czym pani Kasia powiedziała przed chwilą. No, piękny, płomienny kolor włosów, pani Katarzyno. Bardzo mi się to podoba. A Marię Koterską gramy już teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Przy niedzieli, być może przy grillu, być może z rodziną, a być może na spacerze. Wszędzie Państwo mogą zabrać moje najpiękniejsze melodie, czyli audycję dzisiaj z panią Katarzyną, audycja do godziny 16. No i w ogóle można nas słuchać gdziekolwiek Państwo są i mają tam Państwo dostęp do internetu. Bardzo dobrze działa aplikacja do słuchania Radia Pogoda. Można ją zainstalować, czy to w swoim komputerze, czy jeszcze prościej w smartfonie i mieć Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na wynos. Zawsze i wszędzie. Gorąco polecamy. Aplikacje ściągają Państwo między innymi ze strony www.radiopogoda.pl. Warto tam zaglądać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: już do poranny.
1: Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, audycja w Radiu Pogoda. Dzisiaj z panią Katarzyną i już kolejna piosenka. Magda Umer. Oj, to mi się cieplej na sercu robi, ale jednocześnie coś ściska w żołądku. Zaproponowała pani Katarzyno piosenkę też nieczęsto emitowaną. Szpetni 40-letni. O co to chodzi?
2: O tekst Osieckiej. No i Magdy Umer oczywiście, bo myślę, że to jest taki duet, który zachwyca zawsze. No i tu znowu wracam do babci i tak naprawdę ta pierwsza myśl to był oczywiście 40-latek, którego oglądałam jako dziecko, a pewnie nie powinnam wtedy jeszcze. Ale 40-latek wydał mi się taki bardzo prosty, natomiast szpetni 40-letni, no to zupełnie co innego. A ponieważ ja powoli się zbliżam do tej granicy, jeszcze trochę mi zostało, ale już coraz bliżej, no to tak chciałam się tym podzielić i zaakcentować.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za to podzielenie się i zaakcentowanie. Zagramy szpetnych 40-letnich. Ja muszę pani powiedzieć, pani Katarzyno, z perspektywy nieco starszej koleżanki, fajnie jest mieć 40 lat i więcej. Wie pani? Naprawdę, fajnie. Człowiek tak się dobudowuje, te klocki gdzieś tam znajdują swoje miejsca we wnętrzu człowieka i życie staje się prostsze. To z mojej perspektywy i życzę pani, żeby pani dokładnie to samo czuła, bo ja się czuję świetnie.
2: Dziękuję.
1: No to gramy Magdę Umer. Za chwilę ostatnia piosenka z pani wyboru w moich najpiękniejszych melodiach. No i porozmawiamy o tej niespodziance, którą zaproponowaliśmy i o której mówiliśmy na początku naszego programu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: W taki wieczór ani zimny, ani letni

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jesteśmy przy finale rozmowy o najpiękniejszych melodiach pani Katarzyny. To Zbigniew Wodecki, rzuć to wszystko, co złe.
2: Tak, no żeby tak pojawił się jakiś mężczyzna.
1: Aha, to właśnie ten.
2: Także, że mamy same kobiety w tej szóstce. No Zbigniew Wodecki, no jakby był obecny w moim życiu, to jest niezaprzeczalne. Zastanawiam się tylko, którą melodię wybrać, która piosenka będzie odpowiednia. Wydaje mi się, że ta nie jest tak częsta, a też jest ważna. No i ja uwielbiam skrzypce, to jest po prostu coś najpiękniejszego, zawsze mi się marzyło, a niestety, ale nie mam talentów żadnych muzycznych, więc z zachwytem oglądałam i słuchałam.
1: To jeszcze raz to przeżyjemy. Rzuć to wszystko, co złe, już za chwilę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, a także dla wszystkich tych, którzy po prostu myślą pozytywnie, optymistycznie i są jak w tej piosence i nią się kierują. A teraz przyszedł czas, pani Katarzyno, na obwieszczenie tej niespodzianki. Spotykamy się w ostatnią niedzielę maja, jutro Dzień Dziecka, czyli dla pani jako autorki książek dla dzieci pewnie ważne święto.
2: Chyba tak. Mam nadzieję, że ważniejsze dla moich czytelników i mam nadzieję, że część z nich właśnie z tej okazji będzie mogło poznać moje książki.
1: Czyli, proszę to powiedzieć.
2: Czyli 5 książek Wakacyjni Detektywi trafi do słuchaczy Radia Pogoda. Będą do zdobycia prawdopodobnie w jakimś waszym konkursie.
1: No i to przez cały dzień w różnych konkursach, specjalnie z okazji Dnia Dziecka, czyli już jutro na antenie Radia Pogoda. Pani Katarzyno, serdecznie dziękujemy za ten prezent dla słuchaczy.
2: Mam nadzieję, że książki się spodobają. Dzieciaki tam tworzą drzewo genealogiczne, więc to będzie piękna okazja, żeby dziadkowie wygrali je dla swoich wnuków, a później razem z nimi zabawili się w takich rodzinnych detektywów i stworzyli historię swojej rodziny.
1: Jest pani niesamowita. Ślicznie pani dziękuję, pani Katarzyno, za pani wybory muzyczne, za pani prezent i za pani obecność. Moja ekscytacja nie mija. Powtórzę, jest pani pierwszą pisarką książek dla dzieci, z którą miałam okazję tak długo porozmawiać i mam nadzieję, że to pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa.
2: Będę się tym chwalić.
1: Ja też. Dziękuję bardzo, pani Katarzyno. Zbigniew Wodecki dziękuję. Już za moment na antenie. Ja pani życzę wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, bo każdy z nas w sobie ma i powinien pielęgnować to wewnętrzne dziecko.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego pogodnego dla wszystkich słuchaczy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze. I ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie. A co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
21: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autokompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
4: Została ostatnia reklama.
5: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
6: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
6: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych

0: nowych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
1: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
0: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać, a jutro aura dość podobna do dzisiejszej. Temperatura znów od 19 stopni na północy Polski do 24 na zachodzie. Niebo częściowo zachmurzone, przelotne opady właściwie w całej Polsce możliwe, ale słońca też nie zabraknie.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
3: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
4: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

tajnie stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
2: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Reklama.

Byliśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Premiera już jutro o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku. W środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
5: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jakimś z angielskim.
6: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
4: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
7: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
4: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
2: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
8: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
2: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra

0: Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
1: Radio Pogoda. Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i w prawie całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 22 w centrum, na wschodzie i południu, a 24 stopnie na zachodzie Polski.
1: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.

0: emocje.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Kolejno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś!
10: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
16: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
1: Została ostatnia reklama.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.

0: kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy?
1: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Reklama.
14: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania Politechnika Poznańska. Uruchomiono tam komputer kwantowy.
16: Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Witamy Państwa w murach naszej uczelni. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany w 5-kubitowy komputer.
17: O tym się mówi.
16: Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor nadprzewodzące kubity, zapewniające nam możliwość ustawienia 5 stanów, bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędu. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 mK, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 mK w pierwszej sekcji do 8 mK, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodenikę systemu i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia. Chcielibyśmy rozwijać także możliwości działań hybrydowych, czyli działania klasycznych serwerów obliczeniowych z systemami kwantowymi. Jest to jeden z kluczowych dla nas obszarów. Współdziałanie także z innymi poznańskimi ośrodkami. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0, 1, 2 stany. Tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, tak? Czyli sekwencyjnie, powiem każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie, stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu. Stąd też możliwość jednoczesnych wykonywania obliczeń dla szerokiej skali. W Politechnice przede wszystkim nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to jest rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM. Dodatkowo oczywiście są to kwestie związane z fizyką, chemią, inżynierią materiałową i cyberbezpieczeństwem, a także, tak jak wspominałem, obliczenia hybrydowe, czyli pewne zadania, których lepsze są klasyczne systemy serwerowe będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym.

0: to była jedna z strategicznych decyzji Politechniki Poznańskiej, aby system, który kupujemy, nie był ograniczony do 5 kubitów, ale miał możliwość rozbudowy nawet do 150 kubitów w przyszłości. I taki jest strategiczny cel Politechniki, aby wraz z wzrostem wiedzy naszych studentów, a z wzrostem potencjału i możliwości finansowych, aby ten komputer w przyszłości był rozwijany i służył także coraz bardziej nowatorskim badaniom.
1: A co to za dźwięk w tle?
0: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 milikelwinów w sekcji, gdzie znajduje się procesor. To jest chłodzone za pomocą ciekłego azotu oraz mieszaniny pierwiastków. Tutaj mamy system kriogeniczny wielosekcyjny, w ten sposób tutaj dodatkowe sprężarki plus woda lodowa, która jest dostarczana z dachu budynku. Jest tutaj system, którym możemy monitorować stan komputera, oczywiście elementy serwisowe, a także system związany z uzupełnianiem ciekłego azotu elementu chłodzącego. Natomiast druga część elementu to wykonywanie obliczeń i to jest w pełni zdalne, gdzie umieszczamy zadania zewnętrznie na komputer kwantowy, który wykonuje i zwraca wartości i wyniki do systemu, który mamy zdalnie dostępny.
2: Profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podkreśla.
3: To jest nie tylko krok milowy, ale powiem takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się. Uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-kubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze poprzez edukację, wzmocnienie edukacji uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie w najwyższych technologiach. Po drugie jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najważniejsze walory, również o granty ERC w zakresie technologii kwantowych. A po trzecie to jest współpraca z gospodarką. Co ten komputer pozwoli? Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie wzmacnia naszą odporność państwa w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego, więc jest to nowy rozdział w technologii. Myślę, że Czochralski, który był w Poznaniu, jest tego dumny i obserwuje nas z góry, patrząc na rozwój technologii tak zwanych krzemowych, czyli pierwszego komputera, a dzisiaj mamy nową erę tu właśnie w Poznaniu, z czego jestem niezwykle dumny. Montaż finansowy jest prosty, jako najlepsza gospodarna uczelnia. Zapłaciliśmy to ze środków uczelni, środków publicznych, czyli wszystkich państwa, ze środków własnych, dlatego że nie trzeba się bać wyzwań, celów i postanowiłem z naszą wspaniałą uczelnią, że ten zakup będzie najlepszą inwestycją, jak to mówił prezydent Franklin z USA. Chcemy prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odżyć podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 kubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową, możemy go rozbudowywać i postanowiliśmy te pieniądze publiczne zainwestować bardzo poprawnie, czyli z możliwością rozwoju tych technologii w najbliższych latach. Tu jeszcze pozwolę sobie dodać, że przez zainstalowanie w Poznaniu fabryki AI. Ten komputer kwantowy jest zintegrowany z tymi dwoma komputerami pozostałymi, no i daje nam dużą moc obliczeniową w zakresie wykorzystania AI, a fizycznie prowadzimy jako Politechnika też współpracę obliczeniową z MIT, czyli z jednym z najlepszych ośrodków świata w zakresie projektowania i ewaluacji nowych materiałów. Także będzie nam dawał naprawdę zdecydowanie większe przyspieszenie w zakresie rozwoju badań na światowym poziomie, ale też wsparcie technologii, bo dzisiaj mieliśmy dwie bardzo ważne firmy przemysłowe, które będą z nami współpracować w zakresie energetyki. W ramach fabryki AI współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Poznańską. Fizyka kwantowa również rosła w Politechnice Poznańskiej. Świętej pamięci rektor Jerzy Dębczyński pracował w Leibniz University w Hanowerze i sam miałem zaszczyt widzieć pułapki Paula. Tu na tej tablicy doktoratów honoris causa jest Paul, czyli noblista. Wspólne doświadczenia mamy w zakresie fizyki kwantowej. Uniwersytet Adama Mickiewicza kształci podstawy fizyki kwantowej, a my, mówiąc o technologiach kwantowych, uczymy bardziej technologii inżynierii. Ponieważ jesteśmy jedną z trzech najczęściej wybieranych uczelni, no to konkurencji się nie boimy, po prostu ją wygramy.
2: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A tymczasem słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a w nim kolejny temat. Jakie świadczenia przysługują przyszłym mamom i rodzicom?
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, by było im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysyłać pytania.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
1: Poradnik ZUS daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnych sytuacjach życiowych. Obecni i przyszli rodzice znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady zarówno korzystania z zasiłku macierzyńskiego, jak i z zasiłku chorobowego w czasie ciąży, czy zasiłku opiekuńczego, gdy przysługuje na opieka nad chorym dzieckiem. Odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenia czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji, gdy na przykład kobieta łączy urlop wychowawczy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poradnik można pobrać ze strony internetowej zus.pl, a już niedługo otrzymać go także w wersji papierowej w każdej placówce ZUS. W marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy prowadzące działalność gospodarczą dopytują o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą korzystać, gdy urodzą dziecko. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i chcą zaplanować swoją najbliższą przyszłość. Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również bezpośrednio w placówkach ZUS. Najlepiej wcześniej się na taką wizytę umówić. Podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy, na infolinii pod numerem 22 560 1600 oraz pod adresem mailowym cot@zus.pl. W kwietniu minęły 3 lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Wspiera ona równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Z danych ZUS wynika, że ojcowie w coraz większym stopniu włączają się w opiekę nad dziećmi, jednak to w dalszym ciągu kobiety biorą na siebie najwięcej obowiązków. Urlop rodzicielski przysługuje na równo mamie, jak i tacie dziecka. Opiekunowie mogą się nim dość elastycznie dzielić. Statystyki ZUS pokazują, że ojcowie co prawda coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, ale nadal są w zdecydowanej mniejszości. Na 188 tysięcy osób, które pobierały zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem tego roku, 87% stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te chorują. W ubiegłym roku lekarze wystawili opiekunom chorych dzieci zwolnienia lekarskie na około 10 milionów dni. 78% tego czasu znowu wykorzystały kobiety.
2: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Przypominam, pierwszy oddział ZUS w Poznaniu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego, z kolei drugi oddział znajduje się przy ulicy Starołęckiej. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat, czy woda, którą znamy, może decydować o płci zwierząt. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokazują, że to, co trafia do rzek i jezior, realnie zaburza rozwój płciowy płazów.
5: W naszym badaniu wykorzystaliśmy żabę śmieszkę, szeroko rozpowszechniony gatunek płaza. Poddawaliśmy kijanki tego gatunku działaniu dwóch zanieczyszczeń. Nazywam się Martyna Frontczak. Jestem doktorantką z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska i niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie. Dlatego chcieliśmy zobaczyć, jak one mogą wpływać właśnie na płazy. I co się okazało? Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic, nieproporcjonalną, bo tutaj wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ w naturze, w populacjach zwierząt zazwyczaj to się rozkłada jako 50% na 50, czyli połowa mniej więcej to powinny być samce, połowa samica. I sugeruje to, że część tutaj genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki. I co jeszcze ciekawsze, u kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która była jajnikiem i jedną, która była jądrem.
2: Przypomnę, że badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam garść tematów z naszego miasta. Zaczynamy.
4: Blisko mieszkańców.
2: Wiele miejsc w stolicy Wielkopolski zmienia się nie do poznania. O szczegółach mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
7: Na terenach 4 placówek oświatowych zrealizowaliśmy pracę w ramach zadania o nazwie Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań. I w skład tej inwestycji oprócz szkół wchodzi też park kieszonkowy przy ulicy Chłodnej czy skwer przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Jeżeli chodzi o szkoły, to te zmiany zostały wprowadzone na terenie szkoły podstawowej nr 11 na Winogradach, szkoły podstawowej nr 20 na Ratajach, czy też szkoły podstawowej nr 77 na Łazarzu i zespołu szkolno-przedszkolnego nr 16 w centrum miasta. Wszystkie te 4 szkolne projekty łączy zieleń i uwzględnienie małej retencji. Zbędne nawierzchnie asfaltowe czy też betonowe zostały również zastąpione powierzchniami przepuszczalnymi z nowymi roślinami. Wprowadzone rozwiązania mają służyć poprawie warunków klimatycznych, jak i też zagospodarowaniu wody opadowej. Oprócz zmniejszenia udziału nawierzchni utwardzonych na rzecz zieleni, ważne było też wzbogacenie roślinności o gatunki rodzime, wprowadzenie łąk kwietnych, siedlisk i poidełek dla zwierząt, ale też zielonych ścian, skrzyń lub ogródków uprawowych. Przy szkołach powstało wiele atrakcji czy siedzisk z naturalnych materiałów, takich jak drewno i kamień. Mamy więc przyjazne miejsca nie tylko dla uczniów, ale też pożytecznych owadów, ptaków czy jeży. Z perspektywy dzieci myślę, że atrakcyjne są tunele i szałasy wykonane z wierzby. Przykładowo przy budynku szkoły podstawowej nr 77 przy ulicy Dmowskiego stanęły też grządki podwyższone, ale również dendrofon do zabaw słuchowych, kuchnia błotna czy też pergola sensoryczna, na której to można dotknąć naturalnych materiałów o różnej fakturze i strukturze. Z kolei przy szkole podstawowej nr 20 na osiedlu Rzeczypospolitej powstał m.in. ogród deszczowy i miejsce nazywane amfiteatrem. To jest taka niecka zbierająca nadmiar wody w czasie intensywnego deszczu, ale też jej konstrukcja w czasie suchych dni pełni rolę siedziska. Atrakcją dla uczniów jest też plac do gry w bule. Przy szkole podstawowej nr 11 na Winogradach teren uatrakcyjniły drewniane podesty, pergole, konstrukcje dla roślin pnących, czy też nowa ścianka wspinaczkowa na świeżym powietrzu. Zieleni i naturalnych atrakcji przybyło też przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 16 przy ulicy Krakowskiej w centrum i w zakres zadania na terenie tej szkoły wchodziła też infrastruktura sportowa. Tam mamy boisko oraz bieżnię i skocznię do skoków dal.
2: Jak się okazuje, nie brakuje chętnych, którzy korzystają z tych wszystkich nowości w Poznaniu.
4: Wkrótce.
2: Czas na kulturę w naszym magazynie. Szykuje się Święto Muzyki.
8: Święto Muzyki Świata, czyli piąta pora roku. Festiwal Etnoport, jego 19. edycja już. Nazywam się Bożena Szota i pracuję w Centrum Kultury Zamek, organizując Festiwal Etnoport od 2008 roku.
2: Wszystko dopinane jest już na ten przysłowiowy ostatni guzik.
8: Tak, wszystko jest dopinane na ostatni guzik, natomiast z doświadczenia już wiemy, że nawet gdybyśmy zaczęli w październiku i mieli wszystko dopięte w kwietniu, to kiedy przychodzi ten czas 2 tygodnie przed festiwalem, to i ze strony artystów, i ze strony gości pojawiają się różnego rodzaju nowe wyzwania.
2: To ja tym bardziej dziękuję, że udało mi się panią namówić, by odwiedziła pani nasze studio przy 27 grudnia. Bardzo dziękuję. To powiedzmy więcej o samym festiwalu, co czeka na poznanianki, poznaniaków, ale też na wszystkich mieszkańców regionu, ale nie tylko, bo wiemy, że do Poznania przyjeżdża sporo osób.
8: Tak, i mam nadzieję, że w tym roku przyjedzie jeszcze więcej. Przygotowujemy jak zawsze 3, a właściwie 4 przestrzenie, zarówno te zlokalizowane w Centrum Kultury Zamek, czyli Sala Wielka, Dziedziniec Zamkowy i Dziedziniec Otwarty przed Zamkiem, który też staramy się w czasie Etnoportu ożywiać.
2: I oczywiście Park Adama Mickiewicza.
8: Tak, i nasz najbliższy Park Adama Mickiewicza, w którym gościmy już 4. rok bodajże. Także to było nasze marzenie i udało się je spełnić. I tam, ponieważ jest to największa przestrzeń, zielona, naturalna, tam scena plenerowa i działania przez cały dzień, od piątku popołudnia przez całą sobotę i niedzielę.
2: Z pięknym widokiem na Poznański Zamek oczywiście.
8: Z widokiem na Poznański Zamek, a ja właśnie wspomniałam, że marzyłam o tej przestrzeni od lat, ponieważ okna naszego biura, naszego zespołu wychodzą właśnie na park imienia Adama Mickiewicza. Tak kusiły właśnie tą przestrzenią, żeby tam zorganizować koncerty i móc zaprosić jeszcze więcej osób.
2: Ale ta przestrzeń chyba spodobała się widzom. Wystarczy być na Etnoporcie i zobaczyć te tłumy.
8: Tak, i myślę, że szczególnie osoby, które są wierne festiwalowi od lat, doceniają tę przestrzeń, ponieważ ona trochę nawiązuje do Łąki nad Wartą, gdzie zaczynaliśmy przez pierwsze 5 edycji festiwalu.
2: Powiedzmy o programie.
8: Startujemy 11 czerwca koncertem otwarcia, w którym wystąpi fiński akordeonista, wirtuos, wizjoner akordeonu Kimmo Pohjonen. Grał na festiwalu w 2008 roku i zatęskniliśmy za jego obecnością.
2: To przypomnę, 11 czerwca, a co później?
8: Z Sali Wielkiej, gdzie będzie koncert otwarcia, przenosimy się na Dziedziniec Zamkowy. Tam zespół Hajda Banda, który też zbiera teraz liczne nagrody i wyróżnienia, oraz potańcówka z Kapelą Odloty i z Poznańskim Domem Tańca. W piątek gramy już, otwieramy scenę plenerową w parku, także zaczynamy w zamku. Wystąpią między innymi, zaczniemy zespołem z Hiszpanii. To jest zespół Viguela, który następnego dnia poprowadzi również warsztaty rytmiczne. Jest to rodzaj flamenco, ale taki bardzo naturalny, prawdziwy, korzenny, nie flamenco znane z estrad, ale takie wiejskie, rodzinne, żywiołowe. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba.
2: A Hiszpanie potrafią,
8: tym bardziej, że też widziałam ich na żywo i wiem, co potrafią. Wiem, jak potrafią zmobilizować publiczność do wspólnej zabawy. Następnie w parku właśnie, jedno z moich ulubionych odkryć tego roku, to jest chór Tanda. Tanda Choir z Republiki Południowej Afryki. To przede wszystkim głosy. Kilkanaście osób na scenie. To jest chór złożony z bardzo młodych osób, które mieszkają na przedmieściach Kinszasy, w slumsach, tak przynajmniej zaczynały, i poprzez muzykę, głównie poprzez muzykę aktywizowały się i znajdowały sens życia, a teraz są całkiem sprofesjonalizowanym chórem, nie tracąc tych emocji i tej prawdy, z którą zaczynali. To jest ich pierwsza trasa w Europie i cieszymy się, że zawitają również do Polski i do Poznania. A przed nimi wystąpi dziewczyńska grupa bębniarska. To będzie taki krótki mini występ i to są dziewczynki w wieku od 7 do 18 lat. Dziewczynki z doświadczeniem uchodźczym, mieszkają w ośrodku dla uchodźców. Większość z nich jeszcze jest w ośrodku, część już z rodzinami, z mamami szczególnie, znalazła już mieszkania. Pochodzą z Czeczenii, trafiły do Polski i również poprzez muzykę gdzieś próbują się odnaleźć i jakoś to swoje życie przekuć, te swoje doświadczenia na muzykę. I to jest piątek. Nadal jesteśmy w zamku. W Sali Wielkiej Pan Kisi Ensemble. To jest zespół czeczeńsko-gruziński, część kobiet występujących w zespole to są Czeczenki mieszkające po stronie gruzińskiej. Także tak się składa, że tego samego dnia występuje i ta dziewczynska grupa bębniarska i Pankisi Ensemble, bo chcemy również, i to już jest zaplanowane, doprowadzić do takiego spotkania w Poznaniu osób, które się nie znały na pewno i nie znają, ale mówią tym samym językiem i mają ten sam kod kulturowy. Myślę, że to będzie szczególnie dla tych młodszych osób bardzo ważne. I wracamy wieczorem w piątek na dziedziniec zamkowy. Denis Mahir Kartal, producent pochodzący z Turcji, mieszkający w Berlinie, który swoim występem, takim live setem wprowadzi nas w klimat klubu festiwalowego.
2: To wszystko w piątek, a teraz sobota, tak?
8: Tak, w sobotę zaczynamy już warsztatami dla dzieci, warsztatami z jogi, spotkaniami i kiermaszem festiwalowym, który od piątku popołudnia zawita do Parku Adama Mickiewicza.
2: Joga na świeżym powietrzu, coś fantastycznego.
8: Tak, co prawda na dziedzińcu zamkowym, ale to jest piękna przestrzeń, która wieczorami jest, od późnego popołudnia jest wykorzystywana na koncerty, natomiast do południa daje nam możliwość organizowania innych wydarzeń, takich właśnie jak warsztaty czy spotkania w mniejszym gronie.
2: I przechodzimy sobie dalej.
8: Tym razem wcześniej już w parku, bo o godzinie 14 wystąpi zespół Czereśnie. To jest pochodna zespołu Hańba, który występował w ubiegłym roku na Etnoporcie, a wcześniej jeszcze na imieninach ulicy Święty Marcin. Znakomity polski zespół, którego członkowie postanowili też opracować program dla dzieci. Bardzo wartościowy muzyczny program i to w ramach małego Etna na scenie plenerowej w Parku Adama Mickiewicza. Zapraszamy całe rodziny.
2: Jednym słowem, Etno łączy pokolenia.
8: Tak, festiwal od samego początku był prorodzinny, międzypokoleniowy, a jego nieodłączna część, czyli małe Etno, program zwykle dedykowany dzieciom, teraz już tak dojrzał i jest coraz poważniejszy, ale nadal kierowany do dzieci w każdym wieku, również do dorosłych, którzy to swoje dziecko w sobie pielęgnują. Po Czereśniach, na dziedzińcu otwartym, jeszcze raz grupa bębniarska z Czeczenii. Tak chciałabym zaznaczyć, że ten dziedziniec otwarty jest taką fajną przestrzenią od dwóch lat bodajże czynną i coraz piękniejszą dzięki zieleni. I jest na drodze z Sali Wielkiej do Parku Adama Mickiewicza, więc trudno będzie ominąć te koncerty, które się będą odbywały na dziedzińcu otwartym. Więc warto spokojnie przechodzić, zatrzymać się, posłuchać i przygotować do kolejnego koncertu. A tym kolejnym koncertem w parku będzie zespół Rastak. Zespół pochodzący z Iranu, mieszkający obecnie w Turcji. Jak wiemy, jest to taki bardzo niebezpieczny rejon świata i dużo się tam rzeczy wydarza. Zespół wyemigrował do Turcji, a w swoim programie ma pieśni nie tylko z regionów, nie tylko pieśni regionalne z Iranu, ale również z sąsiednich krajów. Bardzo rozbudowany instrumentalnie, bardzo ciekawy, oryginalny i mam nadzieję, że to też spodoba się naszej publiczności bardzo. Nie jest to taka klasyka, do której przyzwyczailiśmy, klasyka irańska, klasyka muzyki perskiej, którą już kilkakrotnie prezentowaliśmy na Etnoporcie, ale taka bardziej ludowa odsłona.
2: Taka ludowa odsłona, przypomnę, że to w sobotę w Parku Adama Mickiewicza.
8: W sobotę odbędzie się również w kinie pałacowym prezentacja filmu There is Another Way, mówiąca o konflikcie palestyńsko-izraelskim. Film jest bardzo mocny, chciałam powiedzieć ciekawy, interesujący, ale tutaj właściwie żadne słowo nie oddaje tego dokumentu, bo opowiada o fundacji, o wspólnych działaniach Palestyńczyków, Izraelczyków, rozpoczętych długo przed 7 października, a nagrany został już po agresji, po tych wydarzeniach 7 października. Opowiada o ludziach działających po obydwu stronach, którzy szukają innej drogi niż przemoc. Odbędzie się również spotkanie z bohaterami filmu, z dwójką bohaterów, którzy zostali nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla. W filmie wykorzystano nagrania m.in. z kamer nasobnych, bardzo, bardzo dokumentalnych i często brutalnych działań. Koncerty w sobotę kontynuujemy spotkaniem z duetem String Compass. To jest duet syryjsko-kolumbijski, grający na instrumentach takich jak gitara i ud, czyli lutnia arabska. Następnie polski zespół Alameda, który zaprosił do udziału w swoim programie muzyka z Burkina Faso, to jest Nusum Bele. I wreszcie w Parku Adama Mickiewicza międzynarodowy skład z Wielkiej Brytanii, zespół The Turbans. Trudno wymienić wszystkie narodowości, które się spotkały w tym zespole, ale pobrzmiewają w tym echa Bałkanów, muzyki arabskiej i wszelkich innych. I na koniec soboty Swada i Nichos, dobrze znany duet z Białegostoku na dziedzińcu zamkowym.
2: A jak zapowiada się ostatni dzień? dzień, niedziela.
8: Ostatni dzień, czyli niedziela muzycznie rozpocznie się z zespołem Stryjem Polskim, Polski Piach, gra Reksia i to jest Małe Etno. Następnie w parku Teresa Mirga i Kałebała. Kujawski Ensemble, to absolutna premiera polska, to będzie na sali wielkiej. Szejklo w parku Adama Mickiewicza, Afrobeat, Afroreggae, kompletne szaleństwo pod sceną, jak sobie to wyobrażam. A na zakończenie magiczna propozycja z Maroka, to jest grupa Asmat Luz Endraskas, co nie jest łatwe do wypowiedzenia, ale to będzie przepiękne zakończenie festiwalu.
2: To co, czekamy, planujemy. Kto tego wszystkiego nie zapamiętał, nie zanotował, to oczywiście może znaleźć wszelkie informacje na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
8: Tak, ckzamek.pl oraz na stronie festiwalu etnoport.pl i na naszych kanałach w mediach społecznościowych, gdzie już dzień po dniu będą się ukazywały kolejne informacje i aktualizacje dotyczące pełnego programu.
2: To ja już nie zatrzymuję, bo dalej pani dopina wszystko na ostatni guzik z całą ekipą, żeby wszystko się udało tak jak zwykle i się uda. Przypomnę, że dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościła
8: Bożona Szota. Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i do zobaczenia w Parku Adama Mickiewicza i w Centrum Kultury Zamek.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
2: Etnoport startuje w Poznaniu 11 czerwca.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania będzie o obowiązujących zasadach dotyczących tablic, urządzeń reklamowych i szyldów w naszym mieście. Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej odwiedzili 110 punktów usługowych działających przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.
9: Jest to ulica, która cieszy się niezwykłą popularnością wśród mieszkańców. Tobiasz Wichnowski, jestem zastępcą poznańskiego architekta miasta. Razem z kolegami z ZDM-u i Straży Miejskiej postanowiliśmy przypomnieć proste zasady, które dotyczą i ogródków gastronomicznych, bo i to było w puli.
4: To warto wiedzieć.
9: I szyldów, reklam, nadwieszeń, semaforów. No jest tego dosyć dużo. Dla każdego z lokali przygotowaliśmy taką kartę przeglądową, żeby każdy z przedsiębiorców wiedział, z czym się mierzy, co ewentualnie nam się podoba, co się nie podoba. Taki był plan. Spacer miał unaocznić problem i skalę problemu. Chcieliśmy, żeby każdy indywidualnie wiedział, z czym się mierzy. 10 czerwca przejdziemy się drugi raz. Już będziemy mierzyć to, co ewentualnie zostało. Będziemy też rozmawiać z przedsiębiorcami, bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby z dnia na dzień zdjąć szyld, założyć nowy. Chcieliśmy zasygnalizować problem. 10 czerwca zaczniemy mierzyć, inwentaryzować już z poziomu uchwały krajobrazowej to, co wisi na dzień 10 czerwca. No jeżeli przedsiębiorcy nie będą chcieli nas słuchać, no to niestety będziemy z naszego arsenału środków, które przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu, wyciągać te instrumenty, którymi będziemy chcieli już w tym momencie przymusić do dostosowania się do poznańskiej uchwały krajobrazowej.
2: No właśnie, przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami te reklamy, te szyldy nie mogą zasłaniać...
9: Na przykład elementów architektury nie mogą przysłaniać okien, szyb, do tego jeszcze jest kwestia na przykład nadwieszeń. Tych nadwieszeń jest dużo, tym się zajmuje Zarząd Dróg Miejskich, bo to jest kwestia uzgodnienia nadwieszenia, no i opłaty za korzystanie z przestrzeni nad chodnikiem, która de facto należy do miasta.
2: Poznanianki, poznaniacy również piszą, dzwonią.
9: Tak, cieszymy się z zaangażowania. Jest tych zgłoszeń naprawdę mnóstwo. Zbicia się przyznaje, że w tej chwili zdaje się, że mamy 4 miesiące kolejki, żeby wniosek wziąć do ręki, bo to są setki wniosków, które spływają do nas na bieżąco. Nie ukrywam, że takie akcje z jednej strony nas bardzo cieszą, no bo miasto się estetyzuje, z drugiej strony. No rzeczywiście tej pracy mamy więcej, aczkolwiek dla zaniepokojonych mogę powiedzieć tyle, że mamy dosyć poważne wzmocnienie kadrowe, stąd nasze kroki teraz będą coraz bardziej widoczne na mieście.
2: Przedsiębiorcy też otrzymali taki poradnik, tak?
9: Mało, że poradnik, to jeszcze dla każdego lokalu był zrobiony taki mały due diligence, czyli inwentaryzacja nośników plus to, co musiałoby zostać zmienione i jest niezgodne. Dodatkowo ZDM skomentował to pod kątem przepisów drogowych, zostały wręczone poradniki, ulotki, więc każdy z przedsiębiorców został poinformowany. Oczywiście telefon dzwoni cały czas. Zawsze zwracam uwagę na w sumie dwa aspekty. Pierwszy aspekt, no to jest oczywiście taki stricte nadzorowy i tu każde nadwieszenie, każdy element wystający poza obrys budynku, no jest przez nas oglądany. W sytuacji, kiedy to jest tylko albo aż niezgodne z uchwałą czy z przepisami o drogach, no to powiedzmy sobie, staramy się to w własnym zakresie rozliczyć. No jeżeli oczywiście dzieje się coś więcej, mamy bardzo dobrą współpracę z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, także tu jesteśmy w stanie wesprzeć. Druga rzecz, unikamy tworzenia czegoś, co można byłoby nazwać dominantami kolorystycznymi w przestrzeni. Chcemy, żeby to było spójne, harmonijne. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby przedsiębiorcy się przekrzykiwali w przestrzeni, bo zawsze to wywołuje taką lawinę, że z jednej strony ja wykleję swoją szybę na niebiesko, ktoś na żółto, ktoś jeszcze to podbije różowym. Powoduje to rozedganie przestrzeni. Nie chcemy takiego miasta.
2: To przypomnijmy raz jeszcze na koniec tym poznaniakom, poznaniankom, którzy chcą właśnie zgłosić jakieś nieprawidłowości, co ich zdaniem jest właśnie niezgodne.
9: Proszę Państwa, mamy naszą aplikację Smart City.
4: To warto wiedzieć.
9: Zapraszamy, można z niej korzystać, zgłaszać. To jest podstawowe źródło naszej wiedzy na temat reklam w mieście. Nie ukrywam, że zgłoszeń mamy na tyle dużo, że na tą chwilę praktycznie nasze wyjazdy w teren to jest tylko i wyłącznie uzupełnienie zgłoszeń tego, co dostajemy od mieszkańców. Także aplikacja Smart City, społeczna inwentaryzacja reklam, to jest podstawowy kanał. Oczywiście są też adresy mailowe, z których proszę korzystać. Podstawowe źródło wiedzy www.poznań.pl/krajobrazowa. Tam każdy mieszkaniec znajdzie podstawowy pakiet informacji.
2: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
9: Tobiasz Wichnowski, zastępca poznańskiego architekta miasta.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Również dziękuję, pozdrawiam.
2: Z placu Kolegiackiego, gdzie przeprowadziłem rozmowę na temat reklam i szyldów, przenosimy się na poznańskie Jeżyce. Z mikrofonem odwiedziłem starostwo powiatowe. Będzie coś dla miłośników przyrody. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
10: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, starostwo powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim.
4: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
10: Przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy no właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
2: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
10: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy. Czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne. One są takie bardzo dokładne, także 1 cm na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi. Jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
2: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
10: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
2: A tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
10: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
2: Właśnie tutaj widzimy tak mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
10: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie obszar, który nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego, ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że jest ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść, czytając mapę, właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
2: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
10: Tak i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa, zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
2: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
10: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl. Szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem. Potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. A tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
2: Kolejny temat w naszym programie. Doskonałe informacje płyną z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: O tym się mówi.
11: Dwie statuetki Sybilli dla Muzeum Narodowego w Poznaniu to dla nas wydarzenie wręcz historyczne. Jeszcze nigdy dotąd to się nie udało. Zacznę najpierw od nagrody specjalnej za wystawę monograficzną Józefa Chełmońskiego. Rzeczywiście ta wystawa była wyjątkowym wydarzeniem. Przede wszystkim była to kooperacja trzech muzeów. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Był to nie tylko, albo nawet nie przede wszystkim, wielki projekt wystawienniczy, ale także wielki projekt badawczy i konserwatorski. Wystawy w wymienionych muzeach trwały po kilka miesięcy, ale wysiłek historyków sztuki i konserwatorów liczony jest w długich, długich latach pracy. Oczywiście warto przypomnieć, że ta wystawa była ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Tylko w Poznaniu dzieła Chełmońskiego obejrzało niemal 125 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem w naszej historii. Druga statuetka trafiła do pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej. Uznaniem jurorów Narodowego Instytutu Muzeów cieszył się projekt konserwatorski związany z obrazem Targ na Jarzyny na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie. Otóż, jak wykazał kilka lat temu profesor Michał Hake, obraz ten nie wyszedł spod ręki Józefa Pankiewicza, jak sądzono przez wiele lat. Po tak sformułowanym twierdzeniu muzeum postanowiło sprawdzić dzieło i przeprowadzić własne badania. W ten sposób rozpoczął się trwający 6 lat projekt prowadzony przez Agnieszkę Rękawek.
2: Mówił na naszej antenie Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
2: Będzie m.in. o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
12: Mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian.
2: Będzie też coś dla miłośników pływania. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Program zaczynamy jednak od innego tematu. Policjanci z Poznania rozbili grupę włamywaczy. Łupem podejrzanych padł specjalista. Specjalistyczny sprzęt wart kilkaset tysięcy złotych. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
13: Sprawa ma swój początek w kwietniu 2026 roku. Wówczas do policjantów dotarła informacja o włamaniu do kliniki stomatologiczno-kosmetycznej na terenie gminy Dopiewo pod Poznaniem.
4: Kryminalne Wielkopolskie.
13: Jak wówczas ustalili śledczy, zamaskowani sprawcy pod osłoną nocy weszli na teren obiektu, a następnie po podważeniu okna dostali się do wnętrza lokalu. Ich łupem padł specjalistyczny laser do zabiegów kosmetycznych wraz z dedykowanymi głowicami. Wartość strat oszacowano wtedy na blisko 200 tysięcy złotych. Do kolejnego zdarzenia doszło miesiąc później, w nocy z 7 na 8 maja na terenie Jarocina. Tym razem sprawcy działali jeszcze bardziej zuchwale. Ubrani w kominiarki wybili szybę witrynową salonu kosmetycznego, po czym ukradli dwa specjalistyczne lasery do zabiegów, głowice oraz sprzęt medyczny. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych. Na sprawą od początku pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń, ale też możliwych tras przemieszczania się sprawców. Policjanci szybko powiązali oba włamania i wytypowali osoby mogące mieć związek z tym procederem. Skrupulatna praca operacyjna, ale także trafna analiza zgromadzonego wcześniej materiału przyniosły efekt zaledwie kilka godzin po tym włamaniu w Jarocinie. Policjanci przeprowadzili skoordynowaną realizację na terenie Poznania i Komornik, zatrzymując niemal jednocześnie trzech mężczyzn. Wszyscy to obywatele Polski w wieku od 41 do 55 lat. Podczas przeszukań samochodu, którym poruszali się podejrzani oraz miejsc ich przebywania, funkcjonariusze odzyskali w całości sprzęt skradziony podczas włamania w Jarocinie o łącznej wartości 412 tysięcy złotych. To jednak nie był koniec działań. W mieszkaniach i pojazdach zatrzymanych policjanci znaleźli także narkotyki oraz skradzione tablice rejestracyjne. Dalsze czynności doprowadziły śledczych do województwa kujawsko-pomorskiego. Tam policjanci odzyskali część sprzętu skradzionego wcześniej z kliniki w Paleniu w gminie Dopiewo. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, posiadanie narkotyków oraz kradzionych tablic rejestracyjnych.
2: Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mam dla Was kolejny temat. Już 10 czerwca oficjalnie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
12: W ramach którego mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego. drzewek lub zazielenianie ścian. Michał Bernet, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6 tysięcy złotych, natomiast pozostałe podmioty aż do 50 tysięcy złotych. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów. Nabór wniosków potrwa od 10 do 30 czerwca 2026 roku. Wnioski najlepiej składać elektronicznie na adres skrzynki do doręczeń Urzędu Miasta Poznania. I tutaj ważna informacja, składając wniosek w wersji elektronicznej musi zostać on podpisany podpisem elektronicznym. Wnioski można również składać listownie na adres Urzędu Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ulica Gronowa 22A z dopiskiem Zielona Retencja. Można również złożyć go osobiście w kancelarii urzędu, tak zwanym biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania, zlokalizowanym na sali obsługi klienta w budynku przy ulicy Gronowej 20. Co ważne, wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru nie będą rozpatrywane. O kolejności przyznawania środków decyduje punktacja oparta na powierzchni planowanej inwestycji czy jej wydajności, którą można sprawdzić za pomocą darmowego kalkulatora na stronie spółki Aquanet Retencja. Szczególnie promowane będą wnioski zawierające więcej niż jedno zadanie inwestycyjne oraz zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej wyznaczonej przez plan ogólny miasta Poznania.
2: O możliwościach, jakie daje dotacja, przeczytać można na stronie poznań.pl. / Zielona Retencja. Mam teraz zaproszenie na Festiwal Książki, który niebawem odbędzie się w naszym mieście.
8: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz piąty. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta piąta edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach. O tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek, a rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie i to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą dwa dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona, natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia podczas panelu Bestseller wczoraj, dziś i jutro i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta królowa kryminałów jest wydawana i o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat królowej kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych o 11:00 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15:00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bezwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które
14: interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich i jak, pisząc o innych, nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15, to jest 13 czerwca o godzinie 15. W piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej. Na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury, więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa serdecznie zapraszamy.
2: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu.
14: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar Poznański Czerwiec 1956. Ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny. Kazimiera Łakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku. Więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora, więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
2: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
14: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty. To będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem. Będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie.
2: Mówiła Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Na Łacinie powstaje nowy zbiornik retencyjny. Odpady będą z niego odprowadzane do warty oraz wykorzystywane do podlewania zieleni. Ma już docelowy kształt i wzmocnienia z płyt ażurowych. Wraz ze zbiornikiem powstaje też ulica Olgi Sipowicz, Kory. Trwa tam układanie nawierzchni jestni. A ponad 100 wydarzeń odbędzie się w ramach tegorocznej edycji Malty. Festiwal wyprowadzi sztukę na ulicę Poznania. Zobaczymy spektakle z Argentyny, Belgii, Nowej Zelandii czy Słowenii. Będzie można je zobaczyć na placach i w parkach. Festiwal rozpocznie się 21 czerwca. W Poznaniu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. Poznaniacy czekają na nią od dekad, mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor teatru.
16: Zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta. Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
15: Budynek ma być gotowy w grudniu 2028 roku. Tymczasem na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju. O jego możliwościach mówi profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.
3: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów związanych z nowymi technologiami, jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
15: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu. Zaglądamy na Krzesiny. Przybędzie tam zieleni. Mieszkańcy zyskają również nowy chodnik i przejście dla pieszych. Zmiany pojawią się na ulicy Tarnowskiej pomiędzy ulicami Krzesiny i Pabianicką.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Czas na sport. Posłuchajcie Filipa Borowiaka z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
17: Niedziela 31 maja będzie ostatnim dniem funkcjonowania w tym sezonie pływalni krytej na Chwiałce. Pływalnia tradycyjnie będzie przechodziła na tryb letni, a więc będziemy przepompowywać wodę do basenów odkrytych, będziemy ją uzdatniać. Technologia basenowa na Chwiałce pozwala tylko, żeby działał jeden z obiektów, a zatem przestawiamy Chwiałkę na tryb właśnie letni i już pod koniec czerwca będziemy mogli zaprosić poznaniaków i poznanianki do korzystania właśnie z pływalni pod chmurką.
2: Dodam, że wspomniane baseny letnie w Poznaniu cieszą się sporym zainteresowaniem.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Reklama.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A na początek o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie również z Poznania. W centrum miasta stanął dobromat.
9: To warto wiedzieć.
10: Stowarzyszenie dla Świata rozpoczyna akcję Okulary dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
11: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
10: Dobromat będzie ustawiony, już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. Tutaj można przynosić swoje okulary. Okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce

0: bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
1: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
0: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
1: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
0: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać już. Był u nas pierwszy pan, który przywiózł okulary po swojej mamie i był bardzo, bardzo szczęśliwy, że może pomóc. Naprawdę bardzo był wzruszony. Ojej, dla dzieci to w szczególności. Naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało. Dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby wyraźnie zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole. Marzyło nam się, żeby stał przed siedzibą, ale oczekujemy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków. Więc póki co w środku, a kiedy będzie na zewnątrz, to będziemy Państwa informować. Dobromat czynny jest do godziny 17 w piątki i czwartki, więc jeśli ktoś chciałby, to może to zrobić także po pracy. Można też do nas zadzwonić, po prostu my wtedy zostaniemy dłużej. Jest też taka możliwość.
2: Wyjazd do okulistów z Poznania do Afryki najprawdopodobniej w listopadzie. Kolejny temat w naszym programie. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
3: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne.
4: Blisko mieszkańców.
3: Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. z ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Zmieniamy temat. Jak już wiecie, szykuje się wielkie widowisko muzyczne z gwiazdami nad poznańską Maltą. To 21 czerwca. Wydarzenie jest darmowe i będzie otwarciem tegorocznego Malta Festiwalu. Na scenie m.in. Anna Maria Jopek, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Anita Lipnicka i Jakub Józef Orliński. Dyrektorką artystyczną całego wydarzenia jest Natalia Kukulska, z którą udało mi się porozmawiać w centrum Poznania, nie tylko o koncercie.
5: Ja mam duży sentyment do Poznania, do poznaniaków. W ogóle muszę to powiedzieć, ja ich lubię. Nawet od lat 90. pamiętam, jak przyjeżdżałam, to zawsze miałam takie poczucie, że na podpisywaniu płyt zawsze mi się dłużej schodziło z poznaniakami. Mamy jakąś taką, czuję więź. Zresztą w tym roku Poznań w ogóle bardzo mocno w moim kalendarzu zaistnieje, bo Teatr Muzyczny przygotowuje przecież musical, a mojej mamie, który napisałam wraz z Albeną Grabowską na zaproszenie Przemka Kieliszewskiego do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Co więcej, zaśpiewam jeszcze przed Maltą na pikniku takim dużym swój własny koncert, ale to też na co najbardziej czekam sentymentalnie, to jest mój jubileusz, który będzie w tej jesieni. To będzie koncert zupełnie jeszcze inny, bo tam bardzo sentymentalnie od moich piosenek dziecięcych poprzez piosenki filmowe, takie jak Zakochani, które nomen omen też będzie można usłyszeć na Malcie, ale i Ani Słowa i po lata 90. to będzie taki koncert przekrojowy, na który najbardziej czekam. Cała trasa, czy ona jest taka jak ja. Więc Poznań w tym roku, muszę powiedzieć, z wykrzyknikiem.
1: Sporo pani powiedziała o muzyce, ale muszę zapytać jeszcze jedno, bo będzie o kuchni, bo o kuchni, o tym ogromnym stole. Ma pani ulubione poznańskie danie nasze tutaj?
5: Ja mam taki komfort, że moja rodzina z Poznania, z którą mam bardzo bliski kontakt, przysyła mi zawsze rogale świętomarcińskie, więc mam z pierwszej ręki świeżutkie i zawsze to jest tak mnie to rozczula. Pyry oczywiście i gzik i takie rzeczy są mi bliskie. Chciałabym móc jeść ich więcej, no ale cóż, czasami trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ale oczywiście moja babcia raczyła mnie różnymi potrawami, takimi, które z Poznaniem się kojarzą i zawsze mówiła, że daje mi nie kromkę chleba, a skibkę.
2: Oj tak, skibka chleba z gzikiem, przepychota. A tak a propos jedzenia, w ramach Malty 22 czerwca szykuje się wyjątkowe wydarzenie w sercu Poznania. Dobry stół.
6: Akcja Dobry stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski oraz także będzie wycieczka na Podlasie. Będą to cztery dania inspirowane czterema porami roku Vivaldiego w rytm muzyki. Granej na żywo będą serwowane dania przygotowane przez poznańskich szefów kuchni. Zysk zasili projekt Kulczyk Foundation Żółty Talerz, który ma na celu wspieranie dzieci niedożywionych w Polsce.
2: Pozwolicie, to teraz zabiorę was w okolice Poznania, dokładnie do Kurnika, a tam...
7: Mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki. Mamy też dzieła Kochanowskiego. Warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20. Mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego. To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kurniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia. Mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie i myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc Jedziałeńscy. Może był to symbol szczęścia?
2: Pewne jest jedno, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kórniku. W magazynie jeszcze przyroda, trwa okres lęgowy. To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Właśnie takich jeszcze nieopierzonych, skrzydlatych pacjentów jest teraz najwięcej na Dzikim Sorze. To punkt przyjęć dla ptaków i małych ssaków z terenu Poznania. Zapewnia potrzebującym zwierzętom pierwszą pomoc, a jeśli jest to konieczne, kieruje na dalszą rehabilitację. Warto pamiętać, że podloty, czyli młode ptaki, po opuszczeniu gniazda muszą nauczyć się latać i czasami wydają się być zagrożone lub nieporadne. W większości przypadków należy zostawić takiego malucha w spokoju, a poradnik na temat tego, jak odróżnić ptaka potrzebującego pomocy od takiego, którego lepiej zostawić w spokoju, znajduje się na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam jak zawsze garść tematów prosto z Poznania.
4: To warto wiedzieć.
2: W stolicy Wielkopolski trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca. Należy wypełnić formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. A z magistratu przenosimy się poza centrum miasta. W Nowym Zoo powstaje pawilon z salą edukacyjną. Już teraz szczegóły.
9: Powstaje on w rejonie wejścia do tego ogrodu zoologicznego, a oprócz sali do zadań edukacyjnych wewnątrz przewidziane są też pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Powierzchnia zabudowy tego pawilonu to ponad 200 metrów kwadratowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zaplanowano tam też podjazdy dla wózków i dostosowane toalety. W zakres zadania wchodzi też budowa zadaszonego stanowiska na potrzeby ładowania Melexa. Do tego inwestycja obejmuje również niezbędne prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, czyli dotyczące wykonania przyłącza wodnego, instalacji elektrycznej, czy też kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o aktualny postęp prac, to na placu budowy pojawiły się moduły kontenerowe, z których to składał się będzie pawilon. W kolejnych krokach przeprowadzone zostaną prace w zakresie wykończenia wnętrz tego pawilonu i montaż elementów stałych wyposażenia. Jednak planów na rozbudowę nowego zoo jest więcej, bo możemy powiedzieć, że naszej spółce, czyli Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, powierzono też zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której to będzie można wybudować przestrzeń dla pingwinów peruwiańskich w miejscu niewykorzystywanego basenu dla fok. Również znajduje się on w pobliżu wejścia do nowego zoo. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej właśnie inwestycji.
2: Mówiła nam Paulina Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Zwierzyniec w Poznaniu.
10: Już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, usługi komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów. Reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji oznakowania zwierząt, jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają, i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
2: Radni miejsce zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Czas na kolejny temat. Będzie dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio przy 27 grudnia zagościł
11: Piotr Tkacz, Poznańska Fundacja Fonorama.
2: Zaczniemy od zaproszenia, od propozycji.
11: Mamy dwie propozycje.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
11: Ponieważ organizujemy festiwal słuchowisk, już po raz kolejny w Poznaniu on się odbędzie, a integralną częścią tego festiwalu są konkursy. Jeden konkurs to jest tak zwany open call na produkcję nowego słuchowiska. Szukamy tutaj ciekawych pomysłów, nowych podejść i zachęcamy młodych twórców zwłaszcza, ale nie tylko, doświadczeni też mogą się do nas zgłaszać jak najbardziej, żeby przysyłali swoje pomysły, które nagrodzimy budżetem produkcyjnym i dodatkową nagrodą będzie prezentacja tego słuchowiska, które powstanie podczas październikowego festiwalu słuchowisk. Mamy też drugi konkurs, to jest konkurs na najlepsze słuchowisko ubiegłego roku. Tutaj nagrodzimy 3 słuchowiska, a można powiedzieć, że podobnie tak jak w Open Callu, my szukamy takich podejść dosyć szeroko rozumiejących słuchowisko, które skupiają się też na dźwięku, pokazują, że dźwięk może być takim budulcem, ale też nośnikiem historii, nośnikiem znaczenia na przykład. I tutaj w obu przypadkach czekamy na te zgłoszenia do 15 czerwca. Każdy może się zgłosić, mamy jeden warunek tak naprawdę. Słuchowisko nie może przekraczać 90 minut. To jest, myślę, dosyć dużo czasu, żeby też pokazać swoje umiejętności. I czekamy na zgłoszenia zarówno z różnych ośrodków twórców niezależnych, nawet muzyków, którzy mają jakieś takie pomysły właśnie zmierzające w kierunku słuchowiska, bo tak jak mówiłem, nas interesuje świeże spojrzenie, czy w tym przypadku świeży rzut ucha. To nie jedyne zaproszenie, ponieważ jakby równolegle do tego przygotowania do festiwalu, które trwa, festiwal, tak jak wspominałem, odbywa się w październiku, też zaczęliśmy nowy sezon Domu Słuchowisk, ponieważ w ogóle mówimy o wydarzeniach, które odbywają się w Poznaniu i właśnie Dom Słuchowisk to jest taki comiesięczny cykl prezentacji wybranych produkcji. Czy to będą produkcje na przykład już kiedyś wyróżnione w naszych konkursach, one wracają, czy premiery członków, członkiń Fundacji Fonorama i właśnie na coś takiego teraz zapraszamy 14 czerwca w samo południe. To będzie Muzeum Drzew Marii Marcinkiewicz-Górnej.
2: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
11: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
4: Zmieniamy temat.
2: W kalendarzu wiosna, za chwilę lato. W przyrodzie dzieje się również w świecie płazów.
12: To czas, gdy dzieje się dr inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone, czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
2: Dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
12: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi.
2: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
12: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się się. Ptaszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki altajskie powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
13: Nie ma się czego bać.
12: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom. Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
13: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
12: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze, następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tą materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
13: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
12: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie 2.
13: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
12: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
13: Inwazyjne.
12: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
13: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
12: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
13: Pięknie dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję.
4: Blisko mieszkańców.
13: Rusza przebudowa ścieżek na północnym brzegu jeziora Rusałka. Na czas prac teren ten zostaje zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę przez tereny leśne. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zacznę od kultury i chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego. Tak, tak, chodzi o Teatr Muzyczny w Poznaniu. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby. Byłem na miejscu z mikrofonem.
14: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat.
13: Mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.
14: Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
4: To warto wiedzieć.
14: Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od generalnego wykonawcy. Lubimy to nazywać wyzwaniami, one są, one będą i myślę, że mamy nadzieję, że popełnimy jak najmniej błędów, bo każdy oczywiście popełnia błędy, ale tak dobrze się przygotowywaliśmy do tej inwestycji. Poprosiliśmy naszych kolegów z całej Polski, również z zagranicy, żeby podzielili się z nami tym, co im się nie udało w ich nowych realizacjach. I myślę sobie, że udało nam się te wszystkie trudności wyłapać i na tyle optymalnie zaadaptować do tego budynku, który zaprojektował profesor Legler, że, no, że będziemy wszyscy dumni z tego miejsca, a to będzie miejsce bardzo funkcjonalne, bardzo piękne i mam nadzieję, że stanie się wizytówką Poznania. Myślę sobie, że jak budowano w średniowieczu wielkie katedry, to one się zmieniały przez wiele lat i myśmy sobie dali tę szansę, żeby ten projekt nie był projektem starym, tylko pracowaliśmy w trybie do projektu i wybuduj. To było dla nas bardzo wygodne i jest dla nas bardzo wygodne, bo my cały czas pracujemy nad wystrojem wnętrz, nad projektem wnętrz. To nam daje możliwość, że ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym i rozpoznawalnym. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap i będzie realizowany jako opcja w tym przetargu. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. Przez to to będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową, która przebije się i ulicą Skośną, która przebije się do tej nową Skośną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru. To foyer teatru, bardzo piękne i otwarte na co dzień, od rana do wieczora, będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania, czy z niego odjeżdżać.
15: Bardzo potrzebne. To będzie miejsce, gdzie będą grane najlepsze spektakle w całej Polsce.
13: A miejsce, przed którym się znajdujemy?
15: Myślę, że na pewno wykonawcy i wszyscy, którzy myśleli nad pomysłem, gdzie ma być teatr, wiedzieli, co mają robić.
16: No wielkie są oczekiwania. Jak wielka jest ta powierzchnia tego teatru w przyszłości?
17: Liczymy na tłumy, liczymy na komplety, liczymy na wiele spektakli przy pełnej widowni.
13: Czyli co, odliczacie już?
16: Tak, odliczamy.
17: Miesiące, lata.
18: No samo centrum. centrum i serce Poznania, więc wszędzie blisko, z dworca blisko, publiczność będzie miała dobre warunki, szybko można się dostać na spektakl. Jesteśmy w samym centrum, w pięknych okolicznościach architektonicznych, więc mamy nadzieję, że to miejsce się sprawdzi.
14: Mamy zapewnione finansowanie na realizację tak zwanego zamówienia głównego, ale jesteśmy już po rozmowach miasto Poznań z Urzędem Marszałkowskim i wczesną jesienią uruchomiony zostanie indywidualnie skierowany dla teatru projekt, konkurs na środki z Unii Europejskiej, które Marszałek Województwa Wielkopolskiego posiada w swoich zasobach. To pozwoli nam domknąć ten projekt, wyposażyć teatr w najnowsze nagłośnienie, w to wszystko, co będzie stanowić o sile naszego teatru. To będzie na pewno najnowocześniejszy teatr w Polsce, jeżeli nie w tej części Europy. Nasi specjaliści wrócili niedawno z San Francisco i z Londynu, gdzie badali systemy dźwięku imersyjnego, które jeszcze dopiero są zastosowane w kilku teatrach na świecie. Dlatego jesteśmy pewni, że przeskoczymy o kilkanaście lat te wszystkie miejsca, które powstawały niedawno w Polsce. Więc warto było czekać. To będzie scena ponad 250 metrów kwadratowych z zapadniami, z najeżdżającymi wózkami, sceną obrotową. Ogromna przestrzeń do realizacji nie tylko naszych spektakli, ale też festiwali czy jakichś zewnętrznych imprez. Foyer przepiękne, bardzo przestronne, przeszklone, widoczne z miasta. Z niego też będzie można obserwować miasto, więc będzie tak zwanym trzecim miejscem, w którym właśnie będzie się można spotkać. Ta otwarta przestrzeń też spowoduje, że ten najbardziej z demokratycznych teatrów, jakie są, czyli teatr muzyczny, bo jest on dla wszystkich, będzie taką rzeczywiście wizytówką otwartości naszego miasta i nas jako instytucji.
2: Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreśla.
19: Ja chciałem przede wszystkim poinformować przy tej okazji, że mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku i projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 milionów 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych. 66 950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej. No właśnie wkładamy te pieniądze unijne, czyli 66 milionów 950 tysięcy, tak opiewa dzisiaj kosztorys. On jeszcze może oczywiście ulegać pewnej weryfikacji, ale te pieniądze zarezerwowaliśmy w naszym regionalnym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
20: Inwestujemy bardzo dużo w kulturę, najwięcej w historii Poznania. To jest naprawdę dla mnie bardzo istotne, że teatr muzyczny, który ma taki poziom artystyczny, będzie miał siedzibę i miejsce do pracy na poziomie dostosowanym do swoich artystycznych możliwości.
2: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
20: Bardzo się cieszę, to jest też inwestycja, którą wspiera starosta poznański i ten teatr muzyczny jest Poznaniowi bardzo potrzebny. Mamy już też jakby w trakcie budowy szkołę muzyczną na terenie targów, to też jest bardzo ważne. Mamy Akademię Muzyczną, która też święci sukcesy, bo przecież dużo nie brakowało, a finalistka konkursu szopanowskiego to właśnie byłaby wychowanka Akademii Muzycznej. No i tuż obok Akademii Muzycznej powstaje Teatr Muzyczny. Domykamy tak naprawdę ten system, także te inwestycje w kulturę są bardzo istotne i bardzo się cieszę, że Poznań i Wielkopolska stawia na kulturę.
2: Według planu budynek zostanie zostanie oddany 20 grudnia 2028 roku. Ma to być największy teatr muzyczny w Polsce.
4: Kryminalny Poznań.
2: Przyszli po pieniądze seniorów, zostali zatrzymani przez poznańskich kryminalnych. Już teraz szczegóły.
0: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zajmujący się zwalczaniem oszustw metodami na tak zwaną legendę, rozpoczęli intensywne działania operacyjne zaraz po tym, jak uzyskali informacje o przestępstwach, które są popełniane na terenie poznańskiej północy oraz Nowego Miasta, dotyczące oszustw. Choć sprawcy posługiwali się różnymi historiami, cel mieli jeden – wyłudzić od starszych osób oszczędności całego życia. Do pierwszego zatrzymania doszło na jednym z osiedli poznańskiej północy. Ofiarą oszustwów miała paść 75-letnia kobieta. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS. Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na weryfikacji danych i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma w zasadzie uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Właśnie chwilę później, jak ustalili policjanci, do kobiety zadzwonił fałszywy policjant, ale także rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże. Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko, co miała w domu, a było to 20 tysięcy złotych w gotówce. Co więcej, przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że policyjny dron musi potwierdzić ich obecność. Następnie seniorka miała wystawić gotówkę przed drzwi mieszkania. Na szczęście dzięki skutecznym działaniom policjantów, ale także ostrożności kobiety, oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymali przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego, podejrzanego o udział w tym procederze. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich dalej w przestępczym łańcuchu. Kilka godzin później policjanci z Wydziału Kryminalnego Poznańskiej Jednostki przeprowadzili kolejną realizację. Tym razem na osiedlu Rzeczpospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego Polaka pochodzącego z województwa pomorskiego, który odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieraczce przez oszukane kobietę, matkę i córkę. W tym przypadku przestępcy działali metodą na tak zwany wypadek, czyli oszust podszywający się pod policjanta lub prokuratora informuje ofiarę, że ktoś z jej bliskich spowodował poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, potrzebna jest natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy. Działając pod presją emocji i strachu o członka rodziny, pokrzywdzeni właśnie w ten sposób przekazują oszczędności przestępcom. Ten 23-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak odebrał 48 tysięcy złotych od seniorek. Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci teraz do pokrzywdzonych kobiet. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Za tego typu przestępstwa grozi im kara teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach. Nie proszą także o przekazywanie pieniędzy, ani pozostawianie ich w umówionych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szczególnie ważne jest również rozmawianie z seniorami o metodach działania oszustów. Ta wiedza i czujność mogą naprawdę uchronić przed utratą dorobku całego życia.
2: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Tymczasem niezmiennie słuchacie naszego magazynu, w którym poruszam ważne tematy dla mieszkańców Poznania i regionu. Teraz coś dla najmłodszych, ale nie tylko. Czas na Bramę Poznania.
21: 1 czerwca to Dzień Dziecka, natomiast w Bramie Poznania świętujemy Noc Dziecka. Dorota Piłowarczyk, specjalistka do spraw edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Noc Dziecka to rodzinne, całonocne wydarzenie dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Organizowane jest co roku w Bramie Poznania na początku wakacji letnich już od 2023 roku, czyli w tym roku mamy 4. edycję i każdego roku jest inna tematyka. Mieliśmy już szpiegowską Noc Dziecka, mieliśmy bardziej astronomiczną Noc Dziecka. W trakcie odbywają się warsztaty, jest gra z zagadkami do rozwiązania przez całe rodziny. W zeszłym roku mieliśmy też pokaz w mobilnym planetarium. Główny punkt programu, czyli nocowanie w śpiworach na ekspozycji Bramy Poznania. Noc Dziecka to przede wszystkim czas dla rodziny. Jest to taka rodzinna przygoda i niecodzienne doświadczenie. Nocowanie na wystawie w Instytucji Kultury jest zdecydowanie nietypowe. Nieczęsto mamy okazję coś takiego zrobić. I ponieważ mamy do dyspozycji całą noc, możemy naprawdę tak oderwać się od tego świata zewnętrznego pozwolić, żeby pochłonęła nas ta przygoda i zanurzyć się w świecie, który odkrywamy podczas danej edycji, ponieważ jest to też takie wydarzenie edukacyjne. Nie jest to tylko rozrywka, ale też stawiamy na to, żeby zgłębić jakiś temat, żeby w jakiś sposób też dotrzeć z opowieścią o Ostrowie Tumskim w Poznaniu do naszych odbiorców i żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I w tym roku tym tematem, tym motywem przewodnim Nocy Dziecka w Bramie Poznania są plemiona. Przyjrzymy się trzem dawnym ludom Europy, Wikingom, Piktom i Słowianom. Wikingowie wiemy, że to byli twórcy sag, wspaniali żeglarze i wojownicy. Słowianie też taki wojowniczy lud, ale też rzemieślniczy. No i Piktowie, najbardziej tajemniczy z tych trzech, zostawili przede wszystkim po sobie niesamowite rzeźbione kamienie z ilustracjami, z symbolami. Przyjrzymy się bliżej tym ludom, zobaczymy, jak żyły, no i też jaki miały ze sobą nawzajem związek.
2: Noc Dziecka w Poznaniu zaplanowano tym razem 4 i 5 lipca.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a tym razem nie ze studia, a z Muzeum Poznańskiego Czerwca. Rok 2026, rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca. Przed nami 70. rocznica.
1: Tak, przed nami 70. rocznica, którą muzeum, można powiedzieć, świętuje już od początku roku. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Za nami już część naszych wydarzeń cyklicznych, które przygotowaliśmy dla uczniów szkół, a w chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu.
4: To warto wiedzieć.
1: Niebawem otwarcie wystawy na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Wystawy pod tytułem "I te strzały nie były oddane w powietrze, ale do ludzi". Jest to cytat Stanisława Hejmowskiego. Wystawa, którą przygotowujemy w muzeum, będzie opowiadana słowami właśnie uczestników Poznańskiego Czerwca. Zależało nam na tym, aby nawiązać do tego, że rok właśnie 26 jest tym rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca i na wystawie, którą prezentujemy, oddać im głos. Wystawa została zbudowana w dosyć ciekawy sposób, ponieważ w samym środku ekspozycji przedstawiamy właśnie sylwetki tych osób wymienionych z imienia i nazwiska. Przy nim znajdują się też wskazane miejsca pamięci, a do tego dochodzą ekspozytory, na których przedstawiamy historię Poznańskiego Czerwca. Na wystawie też będzie można zobaczyć nieco rekwizytów, także myślę, że koncepcja bardzo ciekawa i zachęcam do odwiedzenia.
2: Zbliżamy się do tej ważnej rocznicy. Tutaj w muzeum jest więcej wycieczek, zapisów.
1: Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Sama Noc Muzeów też cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Tutaj pytano nas właśnie o te przygotowania do 70. rocznicy. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy, staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, o której wspominałam, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
2: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
1: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Muzeum przy okazji 70. rocznicy planuje również spektakl teatralny, który przygotowywany jest we współpracy z poznańskimi szkołami, ze szkołą muzyczną, szkołą baletową oraz 12. Liceum Ogólnokształcącym.
2: I gdzie ten spektakl? W teatrze?
1: Nie, ten spektakl odbędzie się na dziedzińcu szkoły baletowej. Będzie opowiadał o kobietach Poznańskiego Czerwca, także też bardzo serdecznie zapraszamy. Poza tym przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie, a także czym myślę, że warto się pochwalić, to tym, że wystawa dotycząca Poznańskiego Czerwca, ta, która była prezentowana w Poznaniu, w Wielkopolsce oraz w Warszawie przy okazji 65. rocznicy, już 11 czerwca zostanie otwarta w Szczecinie i tam będzie prezentowana do końca wakacji. Tą wystawę przy okazji 65. rocznicy przygotowało Muzeum Poznańskiego Czerwca we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
2: Co roku też Gala Stukot.
1: Co roku Gala Stukot. Teraz też przygotowujemy się do gali. Ona odbędzie się 25 czerwca. W tym roku w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór. Przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
2: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski. Mówię o 28 czerwca.
1: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych i tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
1: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Różnie. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają. Bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
2: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak? Tych bohaterów.
1: Tak. Mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony, miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
2: I z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
1: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach, które przygotowujemy. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy. Także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
2: Niesamowita historia. Na koniec naszej rozmowy przypomnijmy słuchaczom, kiedy można odwiedzać muzeum i w jakich godzinach.
1: Muzeum można odwiedzać od wtorku do niedzieli, od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17, w niedzielę od 10 do 16. I co istotne, niedziela jest u nas dniem bezpłatnym, także tym bardziej zachęcamy, aby przed samą rocznicą wraz z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi wybrać się do Muzeum Poznańskiego Czerwca i odkryć tą niezwykłą historię naszego miasta.
13: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto z Muzeum Poznańskiego Czerwca mówiła
1: Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum.
13: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
13: Czas na kolejny temat. Przeniesiemy się na poznańską Maltę. Może nie dosłownie, bo rozmawiać będziemy o tym, co działo się tam w ostatnim czasie, a działo się sporo.
3: Tak jest, mieliśmy 15. edycję Poznańskich Dragonów, czyli zawody na smoczych łodziach oraz 9. Poznań Kano Challenge, czyli zawody na kajakach turystycznych. Mnóstwo atrakcji, rzeczywiście, tak jak mówisz, na poznańskiej Malcie się działo, pogoda nam dopisywała, humory uczestników, z tego co widziałem również, także chyba impreza na plus.
13: Właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Przypomnijmy słuchaczom.
3: Impreza, która była wymyślona przeze mnie w 2009 roku, czyli Poznańskie Dragony, w skrócie, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje, z przodu jeszcze bębniarz, który nadaje rytm wiosłowania, czyli smocze łodzi wywodzące się z tradycji chińskiej, przewędrowały 20 par lat temu do Polski, do Poznania, a od 15 lat organizowane są właśnie w ramach mistrzostw w smoczych łodziach dla szkół, a jeszcze od 7 lat dla firm i instytucji. Z przodu jest bębniarz, który daje za pomocą właśnie tuczka, tak zwanego, znaczy tuczka, bębni w ten bęben i nadaje rytm wiosłowania całej osadzie, także bardzo widowiskowa konkurencja sportowa, nieolimpijska. Natomiast organizowane są, nawet były w Polsce, w Poznaniu kilka razy Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i być może, z tego co wiem, staramy się jako Poznań też organizację takich mistrzostw na przyszłość. Zwycięzcami tak naprawdę w tej imprezie byli wszyscy, ponieważ na przykład w kajakach turystycznych wszyscy dostawali medal. Natomiast zawsze jest tak, że na zawodach sportowych musi ktoś stać na podium. Na podium w tym wypadku stały trzy osady: Dariusz Baczyński, Krzysztof Dudek, na miejscu drugim Elżbieta Hoffman i Paweł Kelma, a na miejscu trzecim Maciej Pięta i Jacek Wielgosz. Tak samo jest, było w rywalizacji smoczych łodzi. Tam też tak naprawdę mówię, zwycięzcami są te dzieci, które przychodzą w ogóle na Maltę, które chcą się poruszać, które chcą się aktywnie pobawić. To jest dla nas, to są dla nas zwycięzcy. Natomiast oczywiście tutaj też musieliśmy wyłonić ich poprzez wyścigi. I tak w szkołach były dwie kategorie wiekowe. Jedna to była klasy 1-5, druga to była 6-8. W przypadku klas 1-5 zwyciężyły dwie osady z uczniami ze szkoły podstawowej nr 14, które przypłynęły przed społeczną czwórką. Natomiast w klasyfikacji klas 6-8 zwyciężyli uczniowie z SP61 przed szkołą podstawową nr 4 w Luboniu i społeczną czwórką.
5: Sport Poznaniu.
3: Co ciekawe, chłopcy ze szkoły podstawowej 61 w przedbiegach postanowili się wykąpać, co się po raz pierwszy przydarzyło w 15-letniej tradycji. Wiem troszeczkę, że chyba zrobili to troszeczkę specjalnie. Chcieli po prostu pokazać, że oni też nie tylko dobrze pływają na smoczej łodzi, ale też i w wodzie. Oczywiście odbyło się to z wielkimi uśmiechami. Mieliśmy pełen zakres ratowników, także automatycznie zostali oni wyłonieni, a widać było po twarzach, że mieli mnóstwo z tego radości i zabawy. Przy okazji jeszcze chciałbym nadmienić, że po raz pierwszy w tym roku startowali również radni osiedlowi. Było ich 90 śmiałków, także dosyć duża grupa radnych ze wszystkich osiedli poznańskich. Oni mieli wewnętrzną rywalizację, a dodatkowo jeszcze przecież startowały w tym roku firmy. To była kolejna edycja, także z amatorami również na pokładzie. Także cieszy nas to, że coraz więcej pracowników różnych firm również chce w ten sposób spędzić z nami sobotę w sposób aktywny na smoczych łodziach.
13: A tak a propos jeszcze tych smoczych łodzi, co to daje? Co daje taki sport? Jakie partie ciała tutaj najbardziej pracują?
3: Kajaki przede wszystkim rozwijają tą górną część ciała i smocze łodzie w tym wypadku. Natomiast sam sport, taki tężenie fizyczne daje ogólną wytrzymałość. To są sporty, które wpływają niewątpliwie na wytrzymałość, na koordynację bardzo dobrze. Także zapraszamy serdecznie do uprawiania w ogóle kajakarstwa, kanadyjkarstwa w Poznaniu. Tych tradycji w Poznaniu mamy przecież mnóstwo pozytywnych oczywiście, z medalistami Igrzysk Olimpijskich na czele, jak Marek Łubik, Iza Delewska, czy Grzegorz Kotowicz chociażby. A oczywiście w tych najmłodszych, którzy oglądali ostatnie Igrzyska Olimpijskie, pewnie Karolina Naja, może gdzieś tam zapadła, Ania Puławska, to są jednak ikony, które zdobywały gdzieś tam medale, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład iść w ślady za tymi zawodnikami z najwyższej półki, to jak najbardziej zapraszamy. Tych klubów jest 6 w Poznaniu kajakowych, także zapraszamy nad Poznańską Wartę albo na Poznańską Maltę.
13: Ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
3: Maciej Młodzik, organizator Poznańskich Dragonek i Poznań Canoe Challenge.
13: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
13: Z pewnością okazji do uprawiania sportów wodnych w Poznaniu w najbliższym czasie będzie sporo. Nie da się ukryć, nadchodzi lato.
8: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To

0: Citroenie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
5: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
4: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A na początek tego wydania będzie o obowiązujących zasadach dotyczących tablic, urządzeń reklamowych i szyldów w naszym mieście. Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej odwiedzili 110 punktów usługowych działających przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.
7: Jest to ulica, która cieszy się niezwykłą popularnością wśród mieszkańców. Tobiasz Wichnowski, jestem zastępcą poznańskiego architekta miasta. Razem z kolegami z ZDM-u i Straży Miejskiej postanowiliśmy przypomnieć proste zasady, które dotyczą i ogródków gastronomicznych, bo i to było w puli, i szyldów, reklam, nadwieszeń, semaforów. No jest tego dosyć dużo. Dla każdego z lokali przygotowaliśmy taką kartę przeglądową, żeby każdy z przedsiębiorców wiedział, z czym się mierzy, co ewentualnie nam się podoba, co się nie podoba. Taki był plan. Spacer miał unaocznić problem i skalę problemu. Chcieliśmy, żeby każdy indywidualnie wiedział, z czym się mierzy. 10 czerwca przejdziemy się drugi raz. Już będziemy mierzyć to, co ewentualnie zostało. Będziemy też rozmawiać z przedsiębiorcami, bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby z dnia na dzień zdjąć szyld, założyć nowy. Chcieliśmy zasygnalizować problem. 10 czerwca zaczniemy mierzyć, inwentaryzować już z poziomu uchwały krajobrazowej to, co wisi na dzień 10 czerwca. No jeżeli przedsiębiorcy nie będą chcieli nas słuchać, no to niestety będziemy z naszego arsenału środków, które przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu, wyciągać te instrumenty, którymi będziemy chcieli no już w tym momencie przymusić do dostosowania się do poznańskiej uchwały krajobrazowej.
6: No właśnie, przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami te reklamy, te szyldy nie mogą zasłaniać...
7: Na przykład elementów architektury nie mogą przysłaniać okien, szyb, do tego jeszcze jest kwestia na przykład nadwieszeń. Tych nadwieszeń jest dużo, tym się zajmuje Zarząd Dróg Miejskich, bo to jest kwestia uzgodnienia nadwieszenia, no i opłaty za korzystanie z przestrzeni nad chodnikiem, która de facto należy do miasta.
6: Poznajanki, poznaniacy również piszą, dzwonią.
7: Tak, cieszymy się z zaangażowania. Jest tych zgłoszeń naprawdę mnóstwo. Zbicia się przyznaje, że w tej chwili zdaje się, że mamy 4 miesiące kolejki, żeby wniosek wziąć do ręki, bo to są setki wniosków, które spływają do nas na bieżąco. Nie ukrywam, że takie akcje z jednej strony nas bardzo cieszą, no bo miasto się estetyzuje, z drugiej strony. No rzeczywiście tej pracy mamy więcej, aczkolwiek dla zaniepokojonych mogę powiedzieć tyle, że mamy dosyć poważne wzmocnienie kadrowe, stąd nasze kroki teraz będą coraz bardziej widoczne na mieście.
6: Przedsiębiorcy też otrzymali taki poradnik, tak?
7: Mało, że poradnik, to jeszcze dla każdego lokalu był zrobiony taki mały due diligence, czyli inwentaryzacja nośników plus to, co musiałoby zostać zmienione i jest niezgodne. Dodatkowo ZDM skomentował to pod kątem przepisów drogowych, zostały wręczone poradniki, ulotki, więc każdy z przedsiębiorców został poinformowany. Oczywiście telefon dzwoni cały czas. Zawsze zwracam uwagę na w sumie dwa aspekty. Pierwszy aspekt, no to jest oczywiście taki stricte nadzorowy i tu każde nadwieszenie, każdy element wystający poza obrys budynku, no jest przez nas oglądany. W sytuacji, kiedy to jest tylko albo aż niezgodne z uchwałą czy z przepisami o drogach, no to powiedzmy sobie, staramy się to w własnym zakresie rozliczyć. No jeżeli oczywiście dzieje się coś więcej, mamy bardzo dobrą współpracę z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, także tu jesteśmy w stanie wesprzeć. Druga rzecz, unikamy tworzenia czegoś, co można byłoby nazwać dominantami kolorystycznymi w przestrzeni. Chcemy, żeby to było spójne, harmonijne. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby przedsiębiorcy się przekrzykiwali w przestrzeni, bo zawsze to wywołuje taką lawinę, że z jednej strony ja wykleję swoją szybę na niebiesko, ktoś na żółto, ktoś jeszcze to podbije różowym. Powoduje to rozedganie przestrzeni. Nie chcemy takiego miasta.
6: To przypomnijmy raz jeszcze na koniec tym poznaniakom, poznaniankom, którzy chcą właśnie zgłosić jakieś nieprawidłowości, co ich zdaniem jest właśnie niezgodne.
7: Proszę Państwa, mamy naszą aplikację Smart City, zapraszamy, można z niej korzystać, zgłaszać. To jest podstawowe źródło naszej wiedzy na temat reklam w mieście.

0: Odkrywam, że zgłoszeń mamy na tyle dużo, że na tą chwilę praktycznie nasze wyjazdy w teren to jest tylko i wyłącznie uzupełnienie zgłoszeń tego, co dostajemy od mieszkańców. Także aplikacja Smart City, społeczna inwentaryzacja reklam, to jest podstawowy kanał. Oczywiście są też adresy mailowe, z których proszę korzystać. Podstawowe źródło wiedzy www.poznań.pl/krajobrazowa. Tam każdy mieszkaniec znajdzie podstawowy pakiet informacji.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
0: Tobiasz Wichnowski, zastępca poznańskiego architekta miasta.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję, pozdrawiam.
1: Z placu Kolegiackiego, gdzie przeprowadziłem rozmowę na temat reklam i szyldów, przenosimy się na poznańskie Jeżyce. Z mikrofonem odwiedziłem starostwo powiatowe. Będzie coś dla miłośników przyrody. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
2: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, starostwo powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy no właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
1: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
2: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 cm na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi, czyli jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
1: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
2: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
1: Tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
2: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
1: Właśnie tutaj widzimy tak mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
2: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie, obszar, który nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego, ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść, czytając mapę. Właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, właśnie gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
1: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
2: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
1: To na koniec przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
2: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl, szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem, potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
2: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kolejny temat w naszym programie. Doskonałe informacje płyną z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3: 2 statuetki Sybilli dla Muzeum Narodowego w Poznaniu to dla nas wydarzenie wręcz historyczne. Jeszcze nigdy dotąd to się nie udało. Zacznę najpierw od nagrody specjalnej za wystawę monograficzną Józefa Chełmońskiego. Rzeczywiście ta wystawa była wyjątkowym wydarzeniem. Przede wszystkim była to kooperacja 3 muzeów. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Był to nie tylko, albo nawet nie przede wszystkim, wielki projekt wystawienniczy, ale także wielki projekt badawczy i konserwatorski. Wystawy w wymienionych muzeach trwały po kilka miesięcy, ale wysiłek historyków sztuki i konserwatorów liczony jest w długich, długich latach pracy. Oczywiście warto przypomnieć, że ta wystawa była ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Tylko w Poznaniu dzieła Chełmońskiego obejrzało niemal 125 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem w naszej historii. 2 statuetka trafiła do pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej. Uznaniem jurorów Narodowego Instytutu Muzeów cieszył się projekt konserwatorski związany z obrazem Targ na Jarzyny na placu Żelaznej Bramy w Warszawie. Otóż, jak wykazał kilka lat temu profesor Michał Hake, obraz ten nie wyszedł spod ręki Józefa Pankiewicza, jak sądzono przez wiele lat. Po tak sformułowanym twierdzeniu muzeum postanowiło sprawdzić dzieło i przeprowadzić własne badania. W ten sposób rozpoczął się trwający 6 lat projekt prowadzony przez Agnieszkę Rękawek.
1: Mówił na naszej antenie Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam jak zawsze garść tematów prosto z Poznania. W stolicy Wielkopolski trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca. Należy wypełnić formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. A z magistratu przenosimy się poza centrum miasta. W Nowym Zoo powstaje pawilon z salą edukacyjną. Już teraz szczegóły.
5: Powstaje on w rejonie wejścia do tego ogrodu zoologicznego, a oprócz sali do zadań edukacyjnych wewnątrz przewidziane są też pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Powierzchnia zabudowy tego pawilonu to ponad 200 metrów kwadratowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zaplanowano tam też podjazdy dla wózków i dostosowane toalety. W zakres zadania wchodzi też budowa zadaszonego stanowiska na potrzeby ładowania Melexa. Do tego inwestycja obejmuje również niezbędne prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, czyli dotyczące wykonania przyłącza wodnego, instalacji elektrycznej czy też kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o aktualny postęp prac, to na placu budowy pojawiły się moduły kontenerowe, z których to składał się będzie pawilon. W kolejnych krokach przeprowadzone zostaną prace w zakresie wykończenia wnętrz tego pawilonu i montaż elementów stałych wyposażenia. Jednak planów na rozbudowę nowego zoo jest więcej, bo możemy powiedzieć, że naszej spółce, czyli Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, powierzono też zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której to będzie można wybudować przestrzeń dla pingwinów peruwiańskich w miejscu niewykorzystywanego basenu dla fok. Również znajduje się on w pobliżu wejścia do nowego zoo. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej właśnie inwestycji.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
6: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt, jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają, i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Radni miejsce zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Czas na kolejny temat. Będzie dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio przy 27 grudnia zagościł
7: Piotr Tkacz, Poznańska Fundacja Fonorama.
1: Zaczniemy od zaproszenia, od propozycji.
7: Mamy dwie propozycje, ponieważ organizujemy Festiwal Słuchowisk, już po raz kolejny w Poznaniu on się odbędzie, a integralną częścią tego festiwalu są konkursy. Jeden konkurs to jest tak zwany open call na produkcję nowego słuchowiska. Szukamy tutaj ciekawych pomysłów, nowych podejść i zachęcamy młodych twórców zwłaszcza, ale nie tylko, doświadczeni też mogą się do nas zgłaszać jak najbardziej, żeby przysyłali swoje pomysły, które nagrodzimy budżetem produkcyjnym, i dodatkową nagrodą będzie prezentacja tego słuchowiska, które powstanie podczas październikowego Festiwalu Słuchowisk. Mamy też drugi konkurs, to jest konkurs na najlepsze słuchowisko ubiegłego roku. Tutaj nagrodzimy trzy słuchowiska, a można powiedzieć, że podobnie tak jak w Open Callu, my szukamy takich podejść dosyć szeroko rozumiejących słuchowisko, które skupiają się też na dźwięku, pokazują, że dźwięk może być takim budulcem, ale też nośnikiem historii, nośnikiem znaczenia na przykład. I tutaj w obu przypadkach czekamy na te zgłoszenia do 15 czerwca. Każdy może się zgłosić, mamy jeden warunek tak naprawdę. Słuchowisko nie może przekraczać 90 minut. To jest, myślę, dosyć dużo czasu, żeby też pokazać swoje umiejętności. I czekamy na zgłoszenia zarówno z różnych ośrodków twórców niezależnych, nawet muzyków, którzy mają jakieś takie pomysły właśnie zmierzające w kierunku słuchowiska, bo tak jak mówiłem, nas interesuje świeże spojrzenie, czy w tym przypadku świeży rzut ucha. To nie jedyne zaproszenie, ponieważ jakby równolegle do tego przygotowania do festiwalu, które trwa, festiwal, tak jak wspominałem, odbywa się w październiku, też zaczęliśmy nowy sezon Domu Słuchowisk, ponieważ w ogóle mówimy o wydarzeniach, które odbywają się w Poznaniu i właśnie Dom Słuchowisk to jest taki comiesięczny cykl prezentacji wybranych produkcji. Czy to będą produkcje na przykład już kiedyś wyróżnione w naszych konkursach, one wracają, czy premiery członków, członkiń Fundacji Fonorama i właśnie na coś takiego teraz zapraszamy 14 czerwca w samo południe. To będzie Muzeum Drzew Marii Marcinkiewicz-Górnej.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
1: W kalendarzu wiosna, za chwilę lato. W przyrodzie dzieje się również w świecie płazów.
8: To czas, gdy dzieje się doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzegotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
1: Dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
8: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku, w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
8: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
8: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom. Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy no, widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc no, w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
8: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze, następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tą materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
8: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
1: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
8: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, no możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
1: Inwazyjne.
8: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzinnym gatunkom.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
8: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
1: Rusza przebudowa ścieżek na północnym brzegu jeziora Rusałka. Na czas prac teren ten zostaje zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę przez tereny leśne. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Będzie m.in. o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
9: Mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowy ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian.
1: Będzie też coś dla miłośników pływania. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Program zaczynamy jednak od innego tematu. Policjanci z Poznania rozbili grupę włamywaczy. Łupem podejrzanych padł specjalistyczny sprzęt wart kilkaset tysięcy złotych. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
10: Sprawa ma swój początek w kwietniu 2026 roku. Wówczas do policjantów dotarła informacja o włamaniu do kliniki stomatologiczno-kosmetycznej na terenie gminy Dopiewo pod Poznaniem. Jak wówczas ustalili śledczy, zamaskowani sprawcy pod osłoną nocy weszli na teren obiektu, a następnie po podważeniu okna dostali się do wnętrza lokalu. Ich łupem padł specjalistyczny laser do zabiegów kosmetycznych wraz z dedykowanymi głowicami. Wartość strat oszacowano wtedy na blisko 200 tysięcy złotych. Do kolejnego zdarzenia doszło miesiąc później, w nocy z 7 na 8 maja na terenie Jarocina. Tym razem sprawcy działali jeszcze bardziej zuchwale. Ubrani w kominiarki wybili szybę witrynową salonu kosmetycznego, po czym ukradli dwa specjalistyczne lasery do zabiegów, głowice oraz sprzęt medyczny. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych. Nad sprawą od początku pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń, ale też możliwych tras przemieszczania się sprawców. Policjanci szybko powiązali oba włamania i wytypowali osoby mogące mieć związek z tym procederem. Skrupulatna praca operacyjna, ale także trafna analiza zgromadzonego wcześniej materiału przyniosły efekt zaledwie kilka godzin po tym włamaniu w Jarocinie. Policjanci przeprowadzili skoordynowaną realizację na terenie Poznania i Komornik, zatrzymując niemal jednocześnie trzech mężczyzn. Wszyscy to obywatele Polski w wieku od 41 do 55 lat. Podczas przeszukań samochodu, którym poruszali się podejrzani, oraz miejsc ich przebywania, funkcjonariusze odzyskali w całości sprzęt skradziony podczas włamania w Jarocinie o łącznej wartości 412 tysięcy złotych. To jednak nie był koniec działań. W mieszkaniach i pojazdach zatrzymanych policjanci znaleźli także narkotyki oraz skradzione tablice rejestracyjne. Dalsze czynności doprowadziły śledczych do województwa kujawsko-pomorskiego. Tam policjanci odzyskali część sprzętu skradzionego wcześniej z kliniki w Palędziu w gminie Dopiewo. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, posiadanie narkotyków oraz skradzionych tablic rejestracyjnych.
1: Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mam dla Was kolejny temat. Już 10 czerwca oficjalnie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
9: W ramach którego mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian. Michał Bernet, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6 tysięcy złotych, natomiast pozostałe podmioty aż do 50 tysięcy złotych. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów. Nabór wniosków potrwa od 10 do 30 czerwca 2026 roku. Wnioski najlepiej składać elektronicznie na adres skrzynki do e-doręczeń Urzędu Miasta Poznania. I tutaj ważna informacja, składając wniosek w wersji elektronicznej musi zostać on podpisany podpisem elektronicznym. Wnioski można również składać listownie na adres Urzędu Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ulica Gronowa 22A z dopiskiem Zielona Retencja. Można również złożyć go osobiście w kancelarii urzędu, tzw. biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania, zlokalizowanym na sali obsługi klienta w budynku przy ulicy Gronowej 20. Co ważne, wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru nie będą rozpatrywane. O kolejności przyznawania środków decyduje punktacja oparta na powierzchni planowanej inwestycji czy jej wydajności, którą można sprawdzić za pomocą darmowego kalkulatora na stronie spółki Aquanet Retencja. Szczególnie promowane będą wnioski zawierające więcej niż jedno zadanie inwestycyjne oraz zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej wyznaczonej przez plan ogólny miasta Poznania.
1: O możliwościach, jakie daje dotacja, przeczytać można na stronie poznań.pl. / Zielona Retencja. Mam teraz zaproszenie na Festiwal Książki, który niebawem odbędzie się w naszym mieście.
11: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz piąty. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta piąta edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach. O tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek, a rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego, że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie i to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego, że to będą dwa dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona, natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia, porozmawiamy w czwartek 11 czerwca podczas panelu Bestseller wczoraj, dziś i jutro i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego, że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego, że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta królowa kryminałów jest wydawana i o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat królowej kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bestwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego, że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15, to jest 13 czerwca o godzinie 15. W piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej. Na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury, więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa serdecznie zapraszamy.
1: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu.
11: W bibliotece te obchody rocznicy powstania poznańskiego czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać czerwony sztandar, poznański czerwiec 1956. Ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Iłakowiczówny. Kazimiera Iłakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
1: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
11: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty, to będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie. Będą oczywiście też warsztaty z patrzenia. Tych spotkań będzie bardzo dużo, a zaczynamy 20 czerwca o 12 od spektaklu Jesteś cudem Teatru Mozaika. To jest teatr, którego w Poznaniu chyba przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie Teatr Mozaika brał udział w czytatach. Zawsze to były fantastyczne spotkania, na których sala pękała w szwach i tym razem zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie, jaki spektakl chcieliby zobaczyć i spektakl Jesteś cudem wygrał i zapraszamy na tą inaugurację czytatową 20 czerwca o godzinie 12. Czytaty wybrane soboty jeszcze w lipcu, sierpniu, wrześniu.
1: Mówiła Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Jak mogliśmy usłyszeć, nie tylko w czerwcu będzie się działo. Warto odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich i zapoznać się z całym programem. Czas na sport. Posłuchajcie Filipa Borowiaka z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
12: Niedziela 31 maja będzie ostatnim dniem funkcjonowania w tym sezonie pływalni krytej na Chwiałce. Pływalnia tradycyjnie będzie przechodziła na tryb letni, a więc będziemy przepompowywać wodę do basenów odkrytych, będziemy ją uzdatniać. Technologia basenowa na Chwiałce pozwala tylko, żeby działał jeden z obiektów, a zatem przestawiamy Chwiałkę na tryb właśnie letni i już pod koniec czerwca będziemy mogli zaprosić poznaniaków i poznanianki do korzystania właśnie z pływalni pod chmurką. Będą dostępne 3 baseny, basen 50-metrowy, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. A sezon na Chwiałce Krytej zamykamy mocnym akcentem. Dzieci, które przez cały rok uczęszczały do naszej Akademii Pływania, będą miały zawody podsumowujące cały rok nauki pływania na naszym obiekcie. Te zawody pod nazwą Pływacki Challenge co roku uświetniają zakończenie sezonu na Chwiałce. Także zapraszamy tych naszych uczestników zajęć do startów, a rodziców do kibicowania. Natomiast po zakończeniu sezonu, po wykonaniu wszystkich prac związanych z uruchomieniem pływalni letniej, będziemy informować poznaniaków i poznanianki o dokładnej dacie otwarcia basenów letnich.
1: Dodam, że wspomniane baseny letnie w Poznaniu cieszą się sporym zainteresowaniem. Nie ukrywam, że lubię pływać. Za jakiś czas spróbuję wybrać się na basen odkryty z mikrofonem i porozmawiać z tymi, którzy korzystają z kąpieli pod tak zwaną chmurką. Do zobaczenia.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A na początek o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie również z Poznania. W centrum miasta stanął Dobromat.
13: Stowarzyszenie dla Świata rozpoczyna akcję Okulary dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki operować, przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
14: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
13: Dobromat będzie ustawiony, już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. Tutaj można przynosić swoje okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
1: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
13: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwstrzałowe. słoneczne z tych okularów. Na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
15: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
13: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać już. Był u nas pierwszy pan, który przywiózł okulary po swojej mamie i był bardzo, bardzo szczęśliwy, że może pomóc. Naprawdę bardzo był wzruszony. Ojej, dla dzieci to w szczególności. Naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało. Dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby wyraźnie zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole. Marzyło nam się, żeby stał przed siedzibą, ale oczekujemy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków. Więc póki co w środku, a kiedy będzie na zewnątrz, to będziemy Państwa informować. Dobromat czynny jest do godziny 17 w piątki i czwartki, więc jeśli ktoś chciałby, to może to zrobić także po pracy. Można też do nas zadzwonić, po prostu my wtedy zostaniemy dłużej. Jest też taka możliwość.
1: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki najprawdopodobniej w listopadzie. Kolejny temat w naszym programie. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
16: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Zmieniamy temat. Jak już wiecie, szykuje się wielkie widowisko muzyczne z gwiazdami nad poznańską Maltą. To 21 czerwca. Wydarzenie jest darmowe i będzie otwarciem tegorocznego Malta Festiwalu. Na scenie m.in. Anna Maria Jopek, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Anita Lipnicka i Jakub Józef Orliński. Dyrektorką artystyczną całego wydarzenia jest Natalia Kukulska, z którą udało mi się porozmawiać w centrum Poznania, nie tylko o koncercie.
17: Ja mam duży sentyment do Poznania, do poznaniaków. W ogóle muszę to powiedzieć, ja ich lubię. Nawet od lat 90. pamiętam, jak przyjeżdżałam, to zawsze miałam takie poczucie, że na podpisywaniu płyt zawsze mi się dłużej schodziło z poznaniakami. Mamy jakąś taką, czuję więź. Zresztą w tym roku Poznań w ogóle bardzo mocno w moim kalendarzu zaistnieje, bo teatr muzyczny przygotowuje przecież musical a mojej mamie, który napisałam wraz z Albeną Grabowską na zaproszenie Przemka Kieliszewskiego do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Co więcej, zaśpiewam jeszcze przed Maltą na pikniku takim dużym swój własny koncert, ale to też na co najbardziej czekam sentymentalnie, to jest mój jubileusz, który będzie w tej jesieni. To będzie koncert zupełnie jeszcze inny, bo tam bardzo sentymentalnie od moich piosenek dziecięcych poprzez piosenki filmowe, takie jak Zakochani, które nomen omen też będzie można usłyszeć na Malcie, ale i Ani Słowa i Po lata 90. to będzie taki koncert przekrojowy, na który najbardziej czekam. Cała trasa, czy ona jest taka jak ja. Więc Poznań w tym roku, muszę powiedzieć, z wykrzyknikiem.
18: Sporo pani powiedziała o muzyce, ale muszę zapytać jeszcze jedno, bo będzie o kuchni, bo o kuchni, o tym ogromnym stole. Ma pani ulubione poznańskie danie nasze tutaj?
17: Ja mam taki komfort, że moja rodzina z Poznania, z którą mam bardzo bliski kontakt, przysyła mi zawsze rogale świętomarcińskie, więc mam z pierwszej ręki świeżutkie i zawsze to jest tak mnie to rozczula. Pyry oczywiście i gzik i takie rzeczy są mi bliskie. Chciałabym móc jeść ich więcej, no ale cóż, czasami trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ale oczywiście moja babcia raczyła mnie różnymi potrawami, takimi, które z Poznaniem się kojarzą i zawsze mówiła, że daje mi nie kromkę chleba, a skibkę.
1: Oj tak, skibka chleba z gzikiem, przepychota. A tak a propos jedzenia, w ramach Malty 22 czerwca szykuje się wyjątkowe wydarzenie w sercu Poznania. Dobry stół.
19: Akcja Dobry stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski oraz także będzie wycieczka na Podlasie. Będą to cztery dania inspirowane czterema porami roku Vivaldiego w rytm muzyki. Granej na żywo będą serwowane dania przygotowane przez poznańskich szefów kuchni. Zysk zasili projekt Kulczyk Foundation Żółty Talerz, który ma na celu wspieranie dzieci niedożywionych w Polsce.
1: Pozwolicie, to teraz zabiorę was w okolice Poznania, dokładnie do Kurnika, a tam...
20: Mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki. Mamy też dzieła Kochanowskiego. Warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20 mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego. To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działońskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 cm długości. Tytus Działoński przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kurniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia. Mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działońskich ponownie i myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działońscy. Może był to symbol szczęścia?
1: Pewne jest jedno, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kurniku. W magazynie jeszcze przyroda, trwa okres lęgowy, to bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Właśnie takich jeszcze nieopierzonych, skrzydlatych pacjentów jest teraz najwięcej na Dzikim Sorze. To punkt przyjęć dla ptaków i małych ssaków z terenu Poznania. Zapewnia potrzebującym zwierzętom pierwszą pomoc, a jeśli jest to konieczne, kieruje na dalszą rehabilitację. Warto pamiętać, że podloty, czyli młode ptaki, po opuszczeniu gniazda muszą nauczyć się latać i czasami wydają się być zagrożone lub nieporadne. W większości przypadków należy zostawić takiego malucha w spokoju, a poradnik na temat tego, jak odróżnić ptaka potrzebującego pomocy od takiego, którego lepiej zostawić w spokoju, znajduje się na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania Politechnika Poznańska. Uruchomiono tam komputer kwantowy.
2: Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Witamy Państwa w murach naszej uczelni. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany w 5-kubitowy komputer.
3: O tym się mówi.
2: Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor, nadprzewodzące kubity, zapewniające nam możliwość ustawienia 5 stanów, bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędu. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 milikelwinów, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 milikelwinów w pierwszej sekcji do 8 milikelwinów, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodenikę systemu i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia. Chcielibyśmy rozwijać także możliwości działań hybrydowych, czyli działania klasycznych serwerów obliczeniowych z systemami kwantowymi. Jest to jeden z kluczowych dla nas obszarów. Współdziałanie także z innymi poznańskimi ośrodkami. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0, 1, 2 stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, tak? Czyli sekwencyjnie, powiem każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie. Stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu. Stąd też możliwość jednoczesnych wykonywania obliczeń dla szerokiej skali. W Politechnice przede wszystkim nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to jest rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM. Dodatkowo oczywiście są to kwestie związane z fizyką, chemią, inżynierią materiałową i cyberbezpieczeństwem, a także, tak jak wspominałem, obliczenia hybrydowe, czyli pewne zadania, których lepsze są klasyczne systemy serwerowe będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym. To była jedna z strategicznych decyzji Politechniki Poznańskiej, aby system, który kupujemy, nie był ograniczony do 5 kubitów, ale miał możliwość rozbudowy nawet do 150 kubitów w przyszłości i taki jest strategiczny cel Politechniki, aby wraz z wzrostem wiedzy naszych studentów, a z wzrostem potencjału i możliwości finansowych, aby ten komputer w przyszłości był rozwijany i służył także coraz bardziej nowatorskim badaniom.
1: A co to za dźwięk w tle?
2: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 milikelwinów w sekcji, gdzie znajduje się procesor. To jest chłodzone za pomocą ciekłego azotu oraz mieszaniny pierwiastków. Tutaj mamy system kriodyniczny wielosekcyjny, w ten sposób tutaj dodatkowe sprężarki plus woda lodowa, która jest dostarczana z dachu budynku. Jest tutaj system, którym możemy monitorować stan komputera, oczywiście elementy serwisowe, a także system związany z uzupełnianiem ciekłego azotu elementu chłodzącego. Natomiast druga część elementu to wykonywanie obliczeń i to jest w pełni zdalne, gdzie umieszczamy zadania zewnętrznie na komputer kwantowy, który wykonuje i zwraca wartości i wyniki do systemu, który mamy zdalnie dostępny.
1: Profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podkreśla.
4: To jest nie tylko krok milowy, ale powiem, takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się. Uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-kubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze poprzez edukację, wzmocnienie edukacji uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie w najwyższych technologiach. Po drugie jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najwęglejsze walory

0: Również o grant ERC w zakresie technologii kwantowej. A po trzecie, to jest współpraca z gospodarką, co ten komputer pozwoli. Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami, jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie, wzmacnia naszą odporność państwa w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego, więc jest to nowy rozdział w technologii. Myślę, że Czochralski, który był w Poznaniu, jest tego dumny, obserwuje nas z góry, patrząc na rozwój technologii tak zwanych krzemowych, czyli pierwszego komputera, a dzisiaj mamy nową erę tu właśnie w Poznaniu, z czego jestem niezwykle dumny. Montaż finansowy jest prosty, jako najlepsza gospodarna uczelnia. Zapłaciliśmy to ze środków uczelni, środków publicznych, czyli wszystkich państwa, ze środków własnych, dlatego że nie trzeba się bać wyzwań, celów i postanowiłem z naszą wspaniałą uczelnią, że ten zakup będzie najlepszą inwestycją, jak to mówił prezydent Franklin z USA. Chcemy prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odżyć podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 kubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową. Możemy go rozbudowywać i postanowiliśmy te pieniądze publiczne zainwestować bardzo poprawnie, czyli z możliwością rozwoju tej technologii w najbliższych latach. Tu jeszcze pozwolę sobie dodać, że przez zainstalowanie w Poznaniu fabryki AI, ten komputer kwantowy jest zintegrowany z tymi dwoma komputerami pozostałymi, no i daje nam dużą moc obliczeniową w zakresie wykorzystania AI, a fizycznie prowadzimy jako Politechnika też współpracę obliczeniową z MIT, czyli z jednym z najlepszych ośrodków świata w zakresie projektowania i ewaluacji nowych materiałów. Także będzie nam dawał naprawdę zdecydowanie większe przyspieszenie w zakresie rozwoju badań na światowym poziomie, ale też wsparcie technologii, bo dzisiaj mieliśmy dwie bardzo ważne firmy przemysłowe, które będą z nami współpracować w zakresie energetyki. W ramach fabryki AI współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Poznańską. Fizyka kwantowa również rosła w Politechnice Poznańskiej. Świętej pamięci rektor Jerzy Dębczyński pracował w Leibniz University w Hanowerze i sam miałem zaszczyt widzieć pułapki Paula. Tu na tej tablicy doktoratów honoris causa jest Paul, czyli noblista. Wspólne doświadczenia mamy w zakresie fizyki kwantowej. Uniwersytet Adama Mickiewicza kształci podstawy fizyki kwantowej, a my, mówiąc o technologiach kwantowych, uczymy bardziej technologii inżynierii. Ponieważ jesteśmy jedną z trzech najczęściej wybieranych uczelni, no to konkurencji się nie boimy, po prostu ją wygramy.
1: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A tymczasem słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a w nim kolejny temat. Jakie świadczenia przysługują przyszłym mamom i rodzicom?
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, by było im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysyłać pytania.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
2: Poradnik ZUS daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnych sytuacjach życiowych. Obecni i przyszli rodzice znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady zarówno korzystania z zasiłku macierzyńskiego, jak i z zasiłku chorobowego w czasie ciąży, czy zasiłku opiekuńczego, gdy przysługuje na opieka nad chorym dzieckiem. Odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenia czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji, gdy na przykład kobieta łączy urlop wychowawczy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poradnik można pobrać ze strony internetowej zus.pl, a już niedługo otrzymać go także w wersji papierowej w każdej placówce ZUS. W marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl. na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy prowadzące działalność gospodarczą dopytują o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą korzystać, gdy urodzą dziecko. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i chcą zaplanować swoją najbliższą przyszłość. Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również bezpośrednio w placówkach ZUS. Najlepiej wcześniej się na taką wizytę umówić. Podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy, na infolinii pod numerem 22 560 16 00 oraz pod adresem mailowym cot@zus.pl. W kwietniu minęły 3 lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Wspiera ona równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Z danych ZUS wynika, że ojcowie w coraz większym stopniu włączają się w opiekę nad dziećmi, jednak to w dalszym ciągu kobiety biorą na siebie najwięcej obowiązków. Urlop rodzicielski przysługuje zarówno mamie, jak i tacie dziecka. Opiekunowie mogą się nim dość elastycznie dzielić. Statystyki ZUS pokazują, że ojcowie co prawda coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, ale nadal są w zdecydowanej mniejszości. Na 188 tysięcy osób, które pobierały zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem tego roku, 87% stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te chorują. W ubiegłym roku lekarze wystawili opiekunom chorych dzieci zwolnienia lekarskie na około 10 milionów dni. 78% tego czasu znowu wykorzystały kobiety.
1: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Przypominam, pierwszy oddział ZUS w Poznaniu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego, z kolei drugi oddział znajduje się przy ulicy Starołęckiej. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat, czy woda, którą znamy, może decydować o płci zwierząt. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokazują, że to, co trafia do rzek i jezior, realnie zaburza rozwój płciowy płazów.
4: W naszym badaniu wykorzystaliśmy żabę śmieszkę, szeroko rozpowszechniony gatunek płaza. Poddawaliśmy kijanki tego gatunku działaniu dwóch zanieczyszczeń. Nazywam się Martyna Frontczak, jestem doktorantką z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska i niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie. Dlatego chcieliśmy zobaczyć, jak one mogą wpływać właśnie na płazy. I co się okazało? Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic, nieproporcjonalną, bo tutaj wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ w naturze, w populacjach zwierząt zazwyczaj to się rozkłada jako 50% na 50, czyli połowa mniej więcej to powinny być samce, połowa samica. I sugeruje to, że część tutaj genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki. I co jeszcze ciekawsze, u kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która była jajnikiem i jedną, która była jądrem.
1: Przypomnę, że badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam garść tematów z naszego miasta. Zaczynamy.
3: Blisko mieszkańców.
1: Wiele miejsc w stolicy Wielkopolski zmienia się nie do poznania. O szczegółach mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
6: Na terenach czterech placówek oświatowych zrealizowaliśmy pracę w ramach zadania o nazwie Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań. I w skład tej inwestycji oprócz szkół wchodzi też park kieszonkowy przy ulicy Chłodnej czy skwer przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Jeżeli chodzi o szkoły, to te zmiany zostały wprowadzone na terenie szkoły podstawowej nr 11 na Winogradach, szkoły podstawowej nr 20 na Ratajach, czy też szkoły podstawowej nr 77 na Łazarzu i zespołu szkolno-przedszkolnego nr 16 w centrum miasta. Wszystkie te cztery szkolne projekty łączy zieleń i uwzględnienie małej retencji. Zbędne nawierzchnie asfaltowe czy też betonowe zostały również zastąpione powierzchniami przepuszczalnymi z nowymi roślinami. Wprowadzone rozwiązania mają służyć poprawie warunków klimatycznych, jak i też zagospodarowaniu wody opadowej. Oprócz zmniejszenia udziału nawierzchni utwardzonych na rzecz zieleni, ważne było też wzbogacenie roślinności o gatunki rodzime, wprowadzenie łąk kwietnych, siedlisk i poidełek dla zwierząt, ale też zielonych ścian, skrzyń lub ogródków uprawowych. Przy szkołach powstało wiele atrakcji czy siedzisk z naturalnych materiałów, takich jak drewno i kamień. Mamy więc przyjazne miejsca nie tylko dla uczniów, ale też pożytecznych owadów, ptaków czy jeży. Z perspektywy dzieci myślę, że atrakcyjne są tunele i szałasy wykonane z wierzby. Przykładowo przy budynku szkoły podstawowej nr 77 przy ulicy Dmowskiego stanęły też grządki podwyższone, ale również dendrofon do zabaw słuchowych, kuchnia błotna czy też pergola sensoryczna, na której to można dotknąć naturalnych materiałów o różnej fakturze i strukturze. Z kolei przy szkole podstawowej nr 20 na osiedlu Rzeczypospolitej powstał m.in. ogród deszczowy i miejsce nazywane amfiteatrem. To jest taka niecka zbierająca nadmiar wody w czasie intensywnego deszczu, ale też jej konstrukcja w czasie suchych dni pełni rolę siedziska. Atrakcją dla uczniów jest też plac do gry w bule. Przy szkole podstawowej nr 11 na Winogradach teren uatrakcyjniły drewniane podesty, pergole, konstrukcje dla roślin pnących, czy też nowa ścianka wspinaczkowa na świeżym powietrzu. Zieleni naturalnych atrakcji przybyło też przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 16 przy ulicy Krakowskiej w centrum i w zakres zadania na terenie tej szkoły wchodziła też infrastruktura sportowa. Tam mamy boisko oraz bieżnię i skocznię do skoków dal.
1: Jak się okazuje, nie brakuje chętnych, którzy korzystają z tych wszystkich nowości w Poznaniu.
3: Wkrótce!
1: Czas na kulturę w naszym magazynie. Szykuje się Święto Muzyki.
7: Święto Muzyki Świata, czyli piąta pora roku. Festiwal Etnoport, jego 19. edycja już. Nazywam się Bożena Szota i pracuję w Centrum Kultury Zamek, organizując Festiwal Etnoport od 2008 roku.
1: Wszystko dopinane jest już na ten przysłowiowy ostatni guzik.
7: Tak, wszystko jest dopinane na ostatni guzik, natomiast z doświadczenia już wiemy, że nawet gdybyśmy zaczęli w październiku i mieli wszystko dopięte w kwietniu, to kiedy przychodzi ten czas dwa tygodnie przed festiwalem, to i ze strony artystów, i ze strony gości pojawiają się różnego rodzaju nowe wyzwania.
1: To ja tym bardziej dziękuję, że udało mi się panią namówić, by odwiedziła pani nasze studio przy 27 grudnia. Bardzo dziękuję. To powiedzmy więcej o samym festiwalu, co czeka na poznanianki, poznaniaków, ale też na wszystkich mieszkańców regionu, ale nie tylko, bo wiemy, że do Poznania przyjeżdża sporo osób.
7: Tak, i mam nadzieję, że w tym roku przyjedzie jeszcze więcej. Przygotowujemy jak zawsze trzy, a właściwie cztery przestrzenie, zarówno te zlokalizowane w Centrum Kultury Zamek, czyli Sala Wielka, dziedziniec zamkowy i dziedziniec otwarty przed zamkiem, który też staramy się w czasie Etnoportu ożywiać.
1: I oczywiście Park Adama Mickiewicza.
7: Tak, i nasz najbliższy Park Adama Mickiewicza, w którym gościmy już czwarty rok bodajże, także to było nasze marzenie i udało się je spełnić. I tam, ponieważ jest to największa przestrzeń, zielona, naturalna, tam scena plenerowa i działania przez cały dzień, od piątku popołudnia przez całą sobotę i niedzielę.
1: Z pięknym widokiem na poznański zamek oczywiście.
7: z widokiem na Poznański Zamek, a ja właśnie wspomniałam, że marzyłam o tej przestrzeni od lat, ponieważ okna naszego biura, naszego zespołu wychodzą właśnie na park imienia Adama Mickiewicza. Tak kusiły właśnie tą przestrzenią, żeby tam zorganizować koncerty i móc zaprosić jeszcze więcej osób.
1: Ale ta przestrzeń chyba spodobała się widzom. Wystarczy być na Etnoporcie i zobaczyć te tłumy.
7: Tak, i myślę, że szczególnie osoby, które są wierne festiwalowi od lat, doceniają tę przestrzeń, ponieważ ona trochę nawiązuje do Łąki nad Wartą, gdzie zaczynaliśmy przez pierwsze 5 edycji festiwalu.
1: Powiedzmy o programie.
7: Startujemy 11 czerwca koncertem otwarcia, w którym wystąpi fiński akordeonista, wirtuoz, wizjoner akordeonu Kimmo Pohjonen. Grał na festiwalu w 2008 roku i zatęskniliśmy za jego obecnością.
1: To przypomnę, 11 czerwca, a co później?
7: Z sali wielkiej, gdzie będzie koncert otwarcia, przenosimy się na dziedziniec zamkowy. Tam zespół Hajda Banda, który też zbiera teraz liczne nagrody i wyróżnienia, oraz potańcówka z Kapelą Odloty i z Poznańskim Domem Tańca. W piątek gramy już, otwieramy scenę plenerową w parku, także zaczynamy w zamku. Wystąpią między innymi, zaczniemy zespołem z Hiszpanii. To jest zespół Viguela, który następnego dnia poprowadzi również warsztaty rytmiczne. Jest to rodzaj flamenco, ale taki bardzo naturalny, prawdziwy, korzenny. Nie flamenco znane z estrad, ale takie wiejskie, rodzinne, żywiołowe. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba.
1: Hiszpanie potrafią.
7: A Hiszpanie potrafią, tym bardziej, że też widziałam ich na żywo i wiem, co potrafią. Wiem, jak potrafią zmobilizować publiczność do wspólnej zabawy. Następnie w parku właśnie, jedno z moich ulubionych odkryć tego roku, to jest chór Tanda. Tanda Choir z Republiki Południowej Afryki. To przede wszystkim głosy. Kilkanaście osób na scenie. To jest chór złożony z bardzo młodych osób, które mieszkają na przedmieściach Kinszasy, w slumsach, tak przynajmniej zaczynały, i poprzez muzykę, głównie poprzez muzykę aktywizowały się i znajdowały sens życia, a teraz są całkiem sprofesjonalizowanym chórem, nie tracąc tych emocji i tej prawdy, z którą zaczynali. To jest ich pierwsza trasa w Europie i cieszymy się, że zawitają również do Polski i do Poznania. A przed nimi wystąpi dziewczyńska grupa bębniarska. To będzie taki krótki mini występ i to są dziewczynki w wieku od 7 do 18 lat. Dziewczynki z doświadczeniem uchodźczym, mieszkają w ośrodku dla uchodźców. Większość z nich jeszcze jest w ośrodku, część już z rodzinami, z mamami szczególnie znalazła już mieszkania. Pochodzą z Czeczenii, trafiły do Polski i również poprzez muzykę gdzieś próbują się odnaleźć i jakoś to swoje życie przekuć, te swoje doświadczenia na muzykę. I to jest piątek. Nadal jesteśmy w zamku. W sali wielkiej Pankis Ensemble. To jest zespół czeczeńsko-gruziński. Część kobiet występujących w zespole to są Czeczenki mieszkające po stronie gruzińskiej. Także tak się składa, że tego samego dnia występuje i ta dziewczynska grupa bębniarska i Pankis Ensemble, bo chcemy również, i to już jest zaplanowane, doprowadzić do takiego spotkania w Poznaniu osób, które się nie znały na pewno i nie znają, ale mówią tym samym językiem i mają ten sam kod kulturowy. Myślę, że to będzie szczególnie dla tych młodszych osób bardzo ważne. I wracamy wieczorem w piątek na dziedziniec zamkowy. Denis Mahir Kartal, producent pochodzący z Turcji, mieszkający w Berlinie, który swoim występem, takim live setem, wprowadzi nas w klimat klubu festiwalowego.
1: To wszystko w piątek, a teraz sobota, tak?
7: Tak, w sobotę zaczynamy już warsztatami dla dzieci, warsztatami z jogi, spotkaniami i kiermaszem festiwalowym, który od piątku popołudnia zawita do parku Adama Mickiewicza.
1: Joga na świeżym powietrzu, coś fantastycznego.
7: Tak, co prawda na dziedzińcu zamkowym, ale to jest piękna przestrzeń, która wieczorami jest, od późnego popołudnia jest wykorzystywana na koncerty, natomiast do południa daje nam możliwość organizowania innych wydarzeń, takich właśnie jak warsztaty czy spotkania w mniejszym gronie.
1: I przechodzimy sobie dalej.
7: Tym razem wcześniej już w parku, bo o godzinie 14 wystąpi zespół Czereśnie. To jest pochodna zespołu Hańba, który występował w ubiegłym roku na Etnoporcie, a wcześniej jeszcze na imieninach ulicy Święty Marcin. Znakomity polski zespół, którego członkowie postanowili też opracować program dla dzieci. Bardzo wartościowy muzyczny program i to w ramach małego Etna na scenie plenerowej w Parku Adama Mickiewicza. Zapraszamy całe rodziny.
1: Jednym słowem, Etno łączy pokolenia.
7: Tak, festiwal od samego początku był prorodzinny, międzypokoleniowy, a jego nieodłączna część, czyli małe Etno, program zwykle dedykowany dzieciom, teraz już tak dojrzał i jest coraz poważniejszy, ale nadal kierowany do dzieci w każdym wieku, również do dorosłych, którzy to swoje dziecko w sobie pielęgnują. Po Czereśniach, na dziedzińcu otwartym, jeszcze raz grupa bębniarska z Czeczenii, tak chciałabym zaznaczyć, że ten dziedziniec otwarty jest taką fajną przestrzenią od dwóch lat bodajże czynną i coraz piękniejszą, dzięki zieleni. I jest na drodze z Sali Wielkiej do Parku Adama Mickiewicza, więc trudno będzie ominąć te koncerty, które się będą odbywały na dziedzińcu otwartym. Więc warto spokojnie przychodzić, zatrzymać się, posłuchać i przygotować do kolejnego koncertu. A tym kolejnym koncertem w parku będzie zespół Rastak. Zespół pochodzący z Iranu, mieszkający obecnie w Turcji. Jak wiemy, jest to taki bardzo niebezpieczny rejon świata i dużo się tam rzeczy wydarza. Zespół wyemigrował do Turcji, a w swoim programie ma pieśni nie tylko z regionów, nie tylko pieśni regionalne z Iranu, ale również z sąsiednich krajów. Bardzo rozbudowany instrumentalnie, bardzo ciekawy, oryginalny i mam nadzieję, że to też spodoba się naszej publiczności bardzo. Nie jest to taka klasyka, do której przyzwyczailiśmy, klasyka irańska, klasyka muzyki perskiej, którą już kilkakrotnie prezentowaliśmy na Etnoporcie, ale taka bardziej ludowa odsłona.
1: Taka ludowa odsłona, przypomnę, że to w sobotę w Parku Adama Mickiewicza.
7: W sobotę odbędzie się również w Kinie Pałacowym prezentacja filmu There is Another Way, mówiąca o konflikcie palestyńsko-izraelskim. Film jest bardzo mocny, chciałam powiedzieć ciekawy, interesujący, ale tutaj właściwie żadne słowo nie oddaje tego dokumentu, bo opowiada o fundacji, o wspólnych działaniach Palestyńczyków, Izraelczyków, rozpoczętych długo przed 7 października, a nagrany został już po agresji, po tych wydarzeniach 7 października. Opowiada o ludziach działających po obydwu stronach, którzy szukają innej drogi niż przemoc. Odbędzie się również spotkanie z bohaterami filmu, z dwójką bohaterów, którzy zostali nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla. W filmie wykorzystano nagrania m.in. z kamer nasobnych, bardzo, bardzo dokumentalnych i często brutalnych działań. Koncerty w sobotę kontynuujemy spotkaniem z duetem String Compass. To jest duet syryjsko-kolumbijski, grający na instrumentach takich jak gitara i ud, czyli lutnia arabska. Następnie polski zespół Alameda, który zaprosił do udziału w swoim programie muzyka z Burkina Faso, to jest Nusum Bele. I wreszcie w Parku Adama Mickiewicza międzynarodowy skład z Wielkiej Brytanii, zespół The Turbans. Trudno wymienić wszystkie narodowości, które się spotkały w tym zespole, ale pobrzmiewają w tym echa Bałkanów, muzyki arabskiej i wszelkich innych. I na koniec soboty Swada i Nichos, dobrze znany duet z Białegostoku na dziedzińcu zamkowym.
1: A jak zapowiada się ostatni dzień? Niedziela.
7: Ostatni dzień, czyli niedziela, muzycznie rozpocznie się z zespołem Stryjem Polskim, Polski Piach, gra Reksia i to jest małe Etno. Następnie w parku Teresa Mirga i Kałę Bała. Kujawski ansambl, to absolutna premiera polska, to będzie na Sali Wielkiej. Szejklo Parku Adama Mickiewicza, afrobeat, afroreggae, kompletne szaleństwo pod sceną, jak sobie to wyobrażam. A na zakończenie magiczna propozycja z Maroka, to jest grupa Azmnat Luz Endraskas, co nie jest łatwe do wypowiedzenia, ale to będzie przepiękne zakończenie festiwalu.
1: To co, czekamy, planujemy. Kto tego wszystkiego nie zapamiętał, nie zanotował, to oczywiście może znaleźć wszelkie informacje na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
7: Tak, ckzamek.pl oraz na stronie festiwalu etnoport.pl i na naszych kanałach w mediach społecznościowych, gdzie już dzień po dniu będą się ukazywały kolejne informacje i aktualizacje dotyczące pełnego programu.
1: To ja już nie zatrzymuję, bo dalej pani dopina wszystko na ostatni guzik z całą ekipą, żeby wszystko się udało tak jak zwykle i się uda. Przypomnę, że dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościła
7: Bożona Szota. Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i do zobaczenia w Parku Adama Mickiewicza i w Centrum Kultury Zamek.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
1: Etnoport startuje w Poznaniu 11 czerwca.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania będzie o obowiązujących zasadach dotyczących tablic, urządzeń reklamowych i szyldów w naszym mieście. Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej odwiedzili 110 punktów usługowych działających przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.
8: Jest to ulica, która cieszy się niezwykłą popularnością wśród mieszkańców. Tomasz Wichnowski, jestem zastępcą poznańskiego architekta miasta. Razem z kolegami z ZDM-u i Straży Miejskiej postanowiliśmy przypomnieć proste zasady, które dotyczą i ogródków gastronomicznych, bo i to było w puli.
3: To warto wiedzieć.
8: I szyldów, reklam, nadwieszeń, semaforów. No jest tego dosyć dużo. Dla każdego z lokali przygotowaliśmy taką kartę przeglądową, żeby każdy z przedsiębiorców wiedział, z czym się mierzy, co ewentualnie nam się podoba, co się nie podoba. Taki był plan. Spacer miał unaocznić problem i skalę problemu. Chcieliśmy, żeby każdy indywidualnie wiedział, z czym się mierzy. 10 czerwca przejdziemy się drugi raz. Już będziemy mierzyć to, co ewentualnie zostało. Będziemy też rozmawiać z przedsiębiorcami, bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby z dnia na dzień zdjąć szyld, założyć nowy. Chcieliśmy zasygnalizować problem. 10 czerwca zaczniemy mierzyć, inwentaryzować już z poziomu uchwały krajobrazowej to, co wisi na dzień 10 czerwca. No jeżeli przedsiębiorcy nie będą chcieli nas słuchać, no to niestety będziemy z naszego arsenału środków, które przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu, wyciągać te instrumenty, którymi będziemy chcieli no już w tym momencie przymusić do dostosowania się do poznańskiej uchwały krajobrazowej.
1: No właśnie, przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami te reklamy, te szyldy nie mogą zasłaniać...
8: Na przykład elementów architektury nie mogą przysłaniać okien, szyb, do tego jeszcze jest kwestia na przykład nadwieszeń. Tych nadwieszeń jest dużo, tym się zajmuje Zarząd Dróg Miejskich, bo to jest kwestia uzgodnienia nadwieszenia, no i opłaty za korzystanie z przestrzeni nad chodnikiem, która de facto należy do miasta.
1: Poznanianki, poznaniacy również piszą, dzwonią.
8: Tak, cieszymy się z zaangażowania. Jest tych zgłoszeń naprawdę mnóstwo. Bzbicia się przyznaje, że w tej chwili zdaje się, że mamy 4 miesiące kolejki, żeby wniosek wziąć do ręki, bo to są setki wniosków, które spływają do nas na bieżąco. Nie ukrywam, że takie akcje z jednej strony nas bardzo cieszą, no bo miasto się estetyzuje, z drugiej strony. No rzeczywiście tej pracy mamy więcej, aczkolwiek dla zaniepokojonych mogę powiedzieć tyle, że mamy dosyć poważne wzmocnienie kadrowe, stąd nasze kroki teraz będą coraz bardziej widoczne na mieście.
1: Przedsiębiorcy też otrzymali taki poradnik, tak?
8: Mało, że poradnik, to jeszcze dla każdego lokalu był zrobiony taki mały due diligence, czyli inwentaryzacja nośników plus to, co musiałoby zostać zmienione i jest niezgodne. Dodatkowo ZDM skomentował to pod kątem przepisów drogowych, zostały wręczone poradniki, ulotki, więc każdy z przedsiębiorców został poinformowany. Oczywiście telefon dzwoni cały czas. Zawsze zwracam uwagę na w sumie dwa aspekty. Pierwszy aspekt, no to jest oczywiście taki stricte nadzorowy i tu każde nadwieszenie, każdy element wystający poza obrys budynku no jest przez nas oglądany. W sytuacji, kiedy to jest tylko albo aż niezgodne z uchwałą czy z przepisami o drogach, no to powiedzmy sobie, staramy się to w własnym zakresie rozliczyć. No jeżeli oczywiście dzieje się coś więcej, mamy bardzo dobrą współpracę z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, także tu jesteśmy w stanie wesprzeć. Druga rzecz, unikamy tworzenia czegoś, co można byłoby nazwać dominantami kolorystycznymi w przestrzeni. Chcemy, żeby to było spójne, harmonijne. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby przedsiębiorcy się przekrzykiwali w przestrzeni, bo zawsze to wywołuje taką lawinę, że z jednej strony ja wykleję swoją szybę na niebiesko, ktoś na żółto, ktoś jeszcze to podbije różowym. Powoduje to rozedganie przestrzeni. Nie chcemy takiego miasta.
1: To przypomnijmy raz jeszcze na koniec tym poznaniakom, poznaniankom, którzy chcą właśnie zgłosić jakieś nieprawidłowości, co ich zdaniem jest właśnie niezgodne.
8: Proszę Państwa, mamy naszą aplikację Smart City.
3: To warto wiedzieć.
8: Zapraszamy, można z niej korzystać, zgłaszać. To jest podstawowe źródło naszej wiedzy na temat reklam w mieście. Nie ukrywam, że zgłoszeń mamy na tyle dużo, że na tą chwilę praktycznie nasze wyjazdy w teren to jest tylko i wyłącznie uzupełnienie zgłoszeń tego, co dostajemy od mieszkańców. Także aplikacja Smart City, społeczna inwentaryzacja reklam, to jest podstawowy kanał. Oczywiście są też adresy mailowe, z których proszę korzystać. Podstawowe źródło wiedzy www.poznań.pl/krajobrazowa. Tam każdy mieszkaniec znajdzie podstawowy pakiet informacji.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
8: Tobiasz Wichnowski, zastępca poznańskiego architekta miasta.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Również dziękuję, pozdrawiam.
1: Z placu Kolegiackiego, gdzie przeprowadziłem rozmowę na temat reklam i szyldów, przenosimy się na poznańskie Jeżyce. Z mikrofonem odwiedziłem starostwo powiatowe. Będzie coś dla miłośników przyrody. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
9: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, starostwo powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim.
3: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
9: Przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy no właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
1: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
9: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy. Czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne. One są takie bardzo dokładne, także 1 cm na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi. Jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
1: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
9: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
1: Tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
9: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
1: Właśnie tutaj widzimy tak mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
9: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie, obszar, który nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego, ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść, czytając mapę. Właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
1: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
9: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
1: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
9: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl. Szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem. Potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. A tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
9: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
1: Kolejny temat w naszym programie. Doskonałe informacje płyną z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3: O tym się mówi.
10: 2 statuetki Sybilli dla Muzeum Narodowego w Poznaniu to dla nas wydarzenie wręcz historyczne. Jeszcze nigdy dotąd to się nie udało. Zacznę najpierw od nagrody specjalnej za wystawę monograficzną Józefa Chełmońskiego. Rzeczywiście ta wystawa była wyjątkowym wydarzeniem. Przede wszystkim była to kooperacja 3 muzeów. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Był to nie tylko, albo nawet nie przede wszystkim, wielki projekt wystawienniczy, ale także wielki projekt badawczy i konserwatorski. Wystawy w wymienionych muzeach trwały po kilka miesięcy, ale wysiłek historyków sztuki i konserwatorów liczony jest w długich, długich latach pracy. Oczywiście warto przypomnieć, że ta wystawa była ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Tylko w Poznaniu dzieła Chełmońskiego obejrzało niemal 125 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem w naszej historii. 2 statuetka trafiła do pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej. Uznaniem jurorów Narodowego Instytutu Muzeów cieszył się projekt konserwatorski związany z obrazem Targ na Jarzyny na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie. Otóż, jak wykazał kilka lat temu profesor Michał Hake, obraz ten nie wyszedł spod ręki Józefa Pankiewicza, jak sądzono przez wiele lat. Po tak sformułowanym twierdzeniu muzeum postanowiło sprawdzić dzieło i przeprowadzić własne badania. W ten sposób rozpoczął się trwający 6 lat projekt prowadzony przez Agnieszkę Rękawek.
1: Mówił na naszej antenie Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Będzie m.in. o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
11: Mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian.
1: Będzie też coś dla miłośników pływania. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Program zaczynamy jednak od innego tematu. Policjanci z Poznania rozbili grupę włamywaczy. Łupem podejrzanych padł specjalistyczny sprzęt wart kilkaset tysięcy złotych. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Sprawa ma swój początek w kwietniu 2026 roku. Wówczas do policjantów dotarła informacja o włamaniu do kliniki stomatologiczno-kosmetycznej na terenie gminy Dopiewo pod Poznaniem.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
12: Jak wówczas ustalili śledczy, zamaskowani sprawcy pod osłoną nocy weszli na teren obiektu, a następnie po podważeniu okna dostali się do wnętrza lokalu. Ich łupem padł specjalistyczny laser do zabiegów kosmetycznych wraz z dedykowanymi głowicami. Wartość strat oszacowano wtedy na blisko 200 tysięcy złotych. Do kolejnego zdarzenia doszło miesiąc później, w nocy z 7 na 8 maja na terenie Jarocina. Tym razem sprawcy działali jeszcze bardziej zuchwale. Ubrani w kominiarki wybili szybę witrynową salonu kosmetycznego, po czym ukradli dwa specjalistyczne lasery do zabiegów, głowice oraz sprzęt medyczny. Straty oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych. Na sprawą od początku pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń, ale też możliwych tras przemieszczania się sprawców. Policjanci szybko powiązali oba włamania i wytypowali osoby mogące mieć związek z tym procederem. Skrupulatna praca operacyjna, ale także trafna analiza zgromadzonego wcześniej materiału przyniosły efekt zaledwie kilka godzin po tym włamaniu w Jarocinie. Policjanci przeprowadzili skoordynowaną realizację na terenie Poznania i Komornik, zatrzymując niemal jednocześnie trzech mężczyzn. Wszyscy to obywatele Polski w wieku od 41 do 55 lat. Podczas przeszukań samochodu, którym poruszali się podejrzani oraz miejsc ich przebywania, funkcjonariusze odzyskali w całości sprzęt skradziony podczas włamania w Jarocinie o łącznej wartości 412 tysięcy złotych. To jednak nie był koniec działań. W mieszkaniach i pojazdach zatrzymanych policjanci znaleźli także narkotyki oraz skradzione tablice rejestracyjne. Dalsze czynności doprowadziły śledczych do województwa kujawsko-pomorskiego. Tam policjanci odzyskali część sprzętu skradzionego wcześniej z kliniki w Palędziu w gminie Dopiewo. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, posiadanie narkotyków oraz skradzionych tablic rejestracyjnych.
1: Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mam dla Was kolejny temat. Już 10 czerwca oficjalnie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja.
11: W ramach którego mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet do 100% zwrotu kosztów na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego lub zazielenianie ścian. Michał Bernet, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i statusu wnioskodawcy. W przypadku systemów deszczowych osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę do 6 tysięcy złotych, natomiast pozostałe podmioty aż do 50 tysięcy złotych. Przy budowie ogrodu deszczowego lub zielonej ściany limity wynoszą odpowiednio po 10 tysięcy złotych dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 20 tysięcy złotych dla pozostałych podmiotów. Nabór wniosków potrwa od 10 do 30 czerwca 2026 roku. Wnioski najlepiej składać elektronicznie na adres skrzynki do doręczeń Urzędu Miasta Poznania. I tutaj ważna informacja, składając wniosek w wersji elektronicznej musi zostać on podpisany podpisem elektronicznym. Wnioski można również składać listownie na adres Urzędu Miasta Poznania, Wydział Klimatu i Środowiska, ulica Gronowa 22A z dopiskiem Zielona Retencja. Można również złożyć go osobiście w kancelarii urzędu, tak zwanym biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania, zlokalizowanym na sali obsługi klienta w budynku przy ulicy Gronowej 20. Co ważne, wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru nie będą rozpatrywane. O kolejności przyznawania środków decyduje punktacja oparta na powierzchni planowanej inwestycji czy jej wydajności, którą można sprawdzić za pomocą darmowego kalkulatora na stronie spółki Aquanet Retencja. Szczególnie promowane będą wnioski zawierające więcej niż jedno zadanie inwestycyjne oraz zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej wyznaczonej przez Plan Ogólny Miasta Poznania.
1: O możliwościach, jakie daje dotacja, przeczytać można na stronie poznań.pl. Ukośnik Zielona Retencja. Mam teraz zaproszenie na Festiwal Książki, który niebawem odbędzie się w naszym mieście.
7: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz piąty. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta piąta edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach. O tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery
13: pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek, a rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie i to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą dwa dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona, natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia podczas panelu Bestseller wczoraj, dziś i jutro i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta królowa kryminałów jest wydawana i o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek, 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat królowej kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych o 11. Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15.00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bezwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15, to jest 13 czerwca o godzinie 15. W piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej. Na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury. Więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa serdecznie zapraszamy.
1: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu.
13: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar Poznański Czerwiec 1956. Ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny. Kazimiera Łakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku. Więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
1: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
13: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty, to będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z małym inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie.
1: Mówiła Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
14: Urszula Salamon, zapraszam. Na Łacinie powstaje nowy zbiornik retencyjny. Odpady będą z niego odprowadzane do warty oraz wykorzystywane do podlewania zieleni. Ma już docelowy kształt i wzmocnienia z płyt ażurowych. Wraz ze zbiornikiem powstaje też ulica Olgi Sipowicz, Kory. Trwa tam układanie nawierzchni jestni. A ponad 100 wydarzeń odbędzie się w ramach tegorocznej edycji Malty. Festiwal wyprowadzi sztukę na ulicę Poznania. Zobaczymy spektakle z Argentyny, Belgii, Nowej Zelandii czy Słowenii. Będzie można je zobaczyć na placach i w parkach. Festiwal rozpocznie się 21 czerwca. W Poznaniu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. Poznaniacy czekają na nią od dekad, mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor teatru.
15: Zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta. Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
14: Budynek ma być gotowy w grudniu 2028 roku. Tymczasem na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju. O jego możliwościach mówi profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.
0: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
14: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu. Zaglądamy na Krzesiny. Przybędzie tam zieleni. Mieszkańcy zyskają również nowy chodnik i przejście dla pieszych. Zmiany pojawią się na ulicy Tarnowskiej pomiędzy ulicami Krzesiny i Pabianicką.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Czas na sport. Posłuchajcie Filipa Borowiaka z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
16: Niedziela 31 maja będzie ostatnim dniem funkcjonowania w tym sezonie pływalni krytej na Chwiałce. Pływalnia tradycyjnie będzie przechodziła na tryb letni, a więc będziemy przepompowywać wodę do basenów odkrytych, będziemy ją uzdatniać. Technologia basenowa na Chwiałce pozwala tylko, żeby działał jeden z obiektów, a zatem przestawiamy Chwiałkę na tryb właśnie letni i już pod koniec czerwca będziemy mogli zaprosić poznaniaków i poznanianki do korzystania właśnie z pływalni pod chmurką.
1: Dodam, że wspomniane baseny letnie w Poznaniu cieszą się sporym zainteresowaniem.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: innym razem, dziś na razie nie.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
1: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
0: Dobromat będzie ustawiony, już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. Tutaj można przynosić swoje okulary. Okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
2: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
0: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
2: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
0: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać już. Był u nas pierwszy pan, który przywiózł okulary po swojej mamie i był bardzo, bardzo szczęśliwy, że może pomóc. Naprawdę bardzo był wzruszony. Ojej, dla dzieci to w szczególności. Naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało. Dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby wyraźnie zobaczyć, zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole. Marzyło nam się,

0: żeby stał przed siedzibą, ale oczekujemy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków. Więc póki co w środku, a kiedy będzie na zewnątrz, to będziemy Państwa informować. Dobromat czynny jest do godziny 17 w piątki i czwartki, więc jeśli ktoś chciałby, to może to zrobić także po pracy. Można też do nas zadzwonić, po prostu my wtedy zostaniemy dłużej. Jest też taka możliwość.
1: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki najprawdopodobniej w listopadzie. Kolejny temat w naszym programie. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
2: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne.
3: Blisko mieszkańców.
2: Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczny.
1: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Zmieniamy temat. Jak już wiecie, szykuje się wielkie widowisko muzyczne z gwiazdami nad poznańską Maltą. To 21 czerwca. Wydarzenie jest darmowe i będzie otwarciem tegorocznego Malta Festiwalu. Na scenie m.in. Anna Maria Jopek, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Anita Lipnicka i Jakub Józef Orliński. Dyrektorką artystyczną całego wydarzenia jest Natalia Kukulska, z którą udało mi się porozmawiać w centrum Poznania, nie tylko o koncercie.
4: Ja mam duży sentyment do Poznania, do poznaniaków. W ogóle muszę to powiedzieć, ja ich lubię. Nawet od lat 90. pamiętam, jak przyjeżdżałam, to zawsze miałam takie poczucie, że na podpisywaniu płyt zawsze mi się dłużej schodziło z poznaniakami. Mamy jakąś taką, czuję więź. Zresztą w tym roku Poznań w ogóle bardzo mocno w moim kalendarzu zaistnieje, bo teatr muzyczny przygotowuje przecież musical, a mojej mamie, który napisałam wraz z Aubeną Grabowską na zaproszenie Przemka Kieliszewskiego do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Co więcej, zaśpiewam jeszcze przed Maltą na pikniku takim dużym swój własny koncert, ale to też na co najbardziej czekam sentymentalnie, to jest mój jubileusz, który będzie w tej jesieni. To będzie koncert zupełnie jeszcze inny, bo tam bardzo sentymentalnie od moich piosenek dziecięcych poprzez piosenki filmowe, takie jak Zakochani, które nomen omen też będzie można usłyszeć na Malcie, ale i Ani Słowa i po lata 90. to będzie taki koncert przekrojowy, na który najbardziej czekam, cała trasa, czy ona jest taka jak ja. Więc Poznań w tym roku, muszę powiedzieć, z wykrzyknikiem.
1: Sporo pani powiedziała o muzyce, ale muszę zapytać jeszcze jedno, bo będzie o kuchni, bo o kuchni, o tym ogromnym stole. Ma pani ulubione poznańskie danie nasze tutaj?
4: Ja mam taki komfort, że moja rodzina z Poznania, z którą mam bardzo bliski kontakt, przysyła mi zawsze rogale świętomarcińskie, więc mam z pierwszej ręki świeżutkie i zawsze to jest tak mnie to rozczuło. koszula. Pyry oczywiście i gzik i takie rzeczy są mi bliskie. Chciałabym móc jeść ich więcej, no ale cóż, czasami trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ale oczywiście moja babcia raczyła mnie różnymi potrawami, takimi, które z Poznaniem się kojarzą, i zawsze mówiła, że daje mi nie kromkę chleba, a skibkę.
1: Oj tak, skibka chleba z gzikiem, przepychota. A tak a propos jedzenia, w ramach Malty 22 czerwca szykuje się wyjątkowe wydarzenie w sercu Poznania. Dobry stół.
5: Akcja Dobry stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski, oraz także będzie wycieczka na Podlasie. Będą to cztery dania inspirowane czterema porami roku Vivaldiego w rytm muzyki. Granej na żywo będą serwowane dania przygotowane przez poznańskich szefów kuchni. Zysk zasili projekt Kulczyk Foundation Żółty Talerz, który ma na celu wspieranie dzieci niedożywionych w Polsce.
1: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was w okolice Poznania, dokładnie do Kurnika, a tam...
6: Mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki. Mamy też dzieła Kochanowskiego. Warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20. Mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego. To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kurniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia. Mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie, i myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działańscy. Może był to symbol szczęścia?
1: Pewne jest jedno, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kurniku. W magazynie jeszcze przyroda. Trwa okres lęgowy. To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Właśnie takich jeszcze nieopierzonych, skrzydlatych pacjentów jest teraz najwięcej na Dzikim Sorze. To punkt przyjęć dla ptaków i małych ssaków z terenu Poznania. Zapewnia potrzebującym zwierzętom pierwszą pomoc, a jeśli jest to konieczne, kieruje na dalszą rehabilitację. Warto pamiętać, że podloty, czyli młode ptaki, po opuszczeniu gniazda muszą nauczyć się latać i czasami wydają się być zagrożone lub nieporadne. W większości przypadków należy zostawić takiego malucha w spokoju, a poradnik na temat tego, jak odróżnić ptaka potrzebującego pomocy od takiego, którego lepiej zostawić w spokoju, znajduje się na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam jak zawsze garść tematów prosto z Poznania.
3: To warto wiedzieć.
1: W stolicy Wielkopolski trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca. Należy wypełnić formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. A z magistratu przenosimy się poza centrum miasta. W Nowym Zoo powstaje pawilon z salą edukacyjną. Już teraz szczegóły.
8: Powstaje on w rejonie wejścia do tego ogrodu zoologicznego, a oprócz sali do zadań edukacyjnych wewnątrz przewidziane są też pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Powierzchnia zabudowy tego pawilonu to ponad 200 m2. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zaplanowano tam też podjazdy dla wózków i dostosowane toalety. W zakres zadania wchodzi też budowa zadaszonego stanowiska na potrzeby ładowania Melexa. Do tego inwestycja obejmuje również niezbędne prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, czyli dotyczące wykonania przyłącza wodnego, instalacji elektrycznej czy też kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o aktualny postęp prac, to na placu budowy pojawiły się moduły kontenerowe, z których to składał się będzie pawilon. W kolejnych krokach przeprowadzone zostaną prace w zakresie wykończenia wnętrz tego pawilonu i montaż elementów stałych wyposażenia. Jednak planów na rozbudowę nowego ZOO jest więcej, bo możemy powiedzieć, że naszej spółce, czyli Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, powierzono też zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której to będzie można wybudować przestrzeń dla pingwinów peruwiańskich w miejscu niewykorzystywanego basenu dla fok. Również znajduje się on w pobliżu wejścia do nowego ZOO. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej właśnie inwestycji.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Zwierzyniec w Poznaniu.
9: Już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Czas na kolejny temat. Będzie dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio przy 27 grudnia zagościł
10: Piotr Tkacz, Poznańska Fundacja Fonorama.
1: Zaczniemy od zaproszenia, od propozycji.
10: Mamy dwie propozycje.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
10: Ponieważ organizujemy Festiwal Słuchowisk, już po raz kolejny w Poznaniu on się odbędzie, a integralną częścią tego festiwalu są konkursy. Jeden konkurs to jest tak zwany open call na produkcję nowego słuchowiska. Szukamy tutaj ciekawych pomysłów, nowych podejść i zachęcamy młodych twórców zwłaszcza, ale nie tylko, doświadczeni też mogą się do nas zgłaszać jak najbardziej, żeby przysyłali swoje pomysły, które nagrodzimy budżetem produkcyjnym i dodatkową nagrodą będzie prezentacja tego słuchowiska, które powstanie podczas październikowego Festiwalu Słuchowisk. Mamy też drugi konkurs, to jest konkurs na najlepsze słuchowisko ubiegłego roku. Tutaj nagrodzimy 3 słuchowiska, a można powiedzieć, że podobnie tak jak w Open Callu, my szukamy takich podejść dosyć szeroko rozumiejących słuchowisko, które skupiają się też na dźwięku, pokazują, że dźwięk może być takim budulcem, ale też nośnikiem historii, nośnikiem znaczenia na przykład. I tutaj w obu przypadkach czekamy na te zgłoszenia do 15 czerwca. Każdy może się zgłosić. Mamy jeden warunek tak naprawdę. Słuchowisko nie może przekraczać 90 minut. To jest, myślę, dosyć dużo czasu, żeby też pokazać swoje umiejętności. I czekamy na zgłoszenia zarówno z różnych ośrodków twórców niezależnych, nawet muzyków, którzy mają jakieś takie pomysły właśnie zmierzające w kierunku słuchowiska, bo tak jak mówiłem, nas interesuje świeże spojrzenie, czy w tym przypadku świeży rzut ucha. To nie jedyne zaproszenie, ponieważ jakby równolegle do tego przygotowania do festiwalu, które trwa, festiwal, tak jak wspominałem, odbywa się w październiku, też zaczęliśmy nowy sezon Domu Słuchowisk, ponieważ w ogóle mówimy o wydarzeniach, które odbywają się w Poznaniu i właśnie Dom Słuchowisk to jest taki comiesięczny cykl prezentacji wybranych produkcji. Czy to będą produkcje na przykład już kiedyś wyróżnione w naszych konkursach, one wracają, czy premiery członków, członkiń Fundacji Fonorama i właśnie na coś takiego teraz zapraszamy 14 czerwca w samo południe. To będzie Muzeum Drzew Marii Marcinkiewicz-Górnej.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
10: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
3: Zmieniamy temat.
1: W kalendarzu wiosna, za chwilę lato. W przyrodzie dzieje się również w świecie płazów.
11: To czas, gdy dzieje się doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z katedry zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone, czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
1: Dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
11: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
11: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
11: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom. Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy no, widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi różnymi reakcjami alergicznymi, więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
11: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze. Następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tę materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia, żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
11: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
1: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
11: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
1: Inwazyjne.
11: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
11: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję.
3: Blisko mieszkańców.
1: Rusza przebudowa ścieżek na północnym brzegu jeziora Rusałka. Na czas prac teren ten zostaje zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę przez tereny leśne. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zacznę od kultury i chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego. Tak, chodzi o Teatr Muzyczny w Poznaniu. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby. Byłem na miejscu z mikrofonem.
12: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat.
1: Mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.
12: Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
3: To warto wiedzieć.
12: Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od generalnego wykonawcy. Lubimy to nazywać wyzwaniami. One są, one będą i myślę, że mamy nadzieję, że popełnimy jak najmniej błędów, bo każdy oczywiście popełnia błędy, ale tak dobrze się przygotowywaliśmy do tej inwestycji. Poprosiliśmy naszych kolegów z całej Polski, również z zagranicy, żeby podzielili się z nami tym, co im się nie udało w ich nowych realizacjach. I myślę sobie, że udało nam się te wszystkie trudności wyłapać i na tyle optymalnie zaadaptować do tego budynku, który zaprojektował profesor Legler, że będziemy wszyscy dumni z tego miejsca, a to będzie miejsce bardzo funkcjonalne, bardzo piękne i mam nadzieję, że stanie się wizytówką Poznania. Myślę sobie, że jak budowano w średniowieczu wielkie katedry, to one się zmieniały przez wiele lat i myśmy sobie dali tę szansę, żeby ten projekt nie był projektem starym, tylko pracowaliśmy w trybie do projektu i wybuduj. To było dla nas bardzo wygodne i jest dla nas bardzo wygodne, bo my cały czas pracujemy nad wystrojem wnętrz, nad projektem wnętrz. To nam daje możliwość, że ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym i rozpoznawalnym. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap i będzie realizowany jako opcja w tym przetargu. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. Przez to to będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową, która przebije się i ulicą Skośną, która przebije się do tej nową Skośną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru. To foyer teatru bardzo piękne i otwarte na co dzień od rana do wieczora. Będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania czy z niego odjeżdżać.
13: Bardzo potrzebne. To będzie miejsce, gdzie będą grane najlepsze spektakle w całej Polsce.
14: A miejsce, przed którym się znajdujemy?
13: Myślę, że na pewno wykonawcy i wszyscy, którzy myśleli nad pomysłem, gdzie ma być teatr, wiedzieli, co mają robić.
15: No wielkie są oczekiwania. Jak wielka jest ta powierzchnia tego teatru w przyszłości?
16: Liczymy na tłumy, liczymy na komplety, liczymy na wiele spektakli przy pełnej widowni.
14: Czyli co, odliczacie już?
15: Tak, odliczamy.
16: Miesiące, lata.
17: No samo centrum i serce Poznania, więc wszędzie blisko, z dworca blisko, publiczność będzie miała dobre warunki, szybko można się dostać na spektakl. Jesteśmy w samym centrum, w pięknych okolicznościach architektonicznych, więc mamy nadzieję, że to miejsce się sprawdzi.
12: Mamy zapewnione finansowanie na realizację tak zwanego zamówienia głównego, ale jesteśmy już po rozmowach miasto Poznań z już Urzędem Marszałkowskim i wczesną jesienią uruchomiony zostanie indywidualnie skierowany dla teatru projekt, konkurs na środki z Unii Europejskiej, które marszałek województwa wielkopolskiego posiada w swoich zasobach. To pozwoli nam domknąć ten projekt, wyposażyć teatr w najnowsze nagłośnienie, w to wszystko, co będzie stanowić o sile naszego teatru. To będzie na pewno najnowocześniejszy teatr w Polsce, jeżeli nie w tej części Europy. Nasi specjaliści wrócili niedawno z San Francisco i z Londynu, gdzie badali systemy dźwięku imersyjnego, które jeszcze dopiero są zastosowane w kilku teatrach na świecie. Dlatego jesteśmy pewni, że przeskoczymy o kilkanaście lat te wszystkie miejsca, które powstawały niedawno w Polsce, więc warto było czekać. To będzie scena ponad 250 metrów kwadratowych z zapadniami, z najeżdżającymi wózkami, sceną obrotową. Ogromna przestrzeń do realizacji nie tylko naszych spektakli, ale też festiwali czy jakichś zewnętrznych imprez. Foyer przepiękne, bardzo przestronne, przeszklone, widoczne z miasta. Z niego też będzie można obserwować miasto, więc będzie tak zwanym trzecim miejscem, w którym właśnie będzie się można spotkać. Ta otwarta przestrzeń też spowoduje, że ten najbardziej z demokratycznych teatrów, jakie są, czyli teatr muzyczny, bo jest on dla wszystkich, będzie taką rzeczywiście wizytówką otwartości naszego miasta i nas jako instytucji.
1: Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreśla.
18: Ja chciałem przede wszystkim poinformować przy tej okazji, że mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku i projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 milionów 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska, zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych. 66,950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej. No właśnie wkładamy te pieniądze unijne, czyli 66 milionów 950 tysięcy, tak opiewa dzisiaj kosztorys. On jeszcze może oczywiście ulegać pewnej weryfikacji, ale te pieniądze zarezerwowaliśmy w naszym regionalnym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
19: Inwestujemy bardzo dużo w kulturę, najwięcej w historii Poznania. To jest naprawdę dla mnie bardzo istotne, że Teatr Muzyczny, który ma taki poziom artystyczny, będzie miał siedzibę i miejsce do pracy na poziomie dostosowanym do swoich artystycznych możliwości.
1: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
19: Bardzo się cieszę, to jest też inwestycja, którą wspiera starosta poznański i ten Teatr Muzyczny jest Poznaniowi bardzo potrzebny. Mamy już też jakby w trakcie budowy szkołę muzyczną na terenie targów, to też jest bardzo ważne. Mamy Akademię Muzyczną, która też święci sukcesy, bo przecież dużo nie brakowało, a finalistka konkursu szopanowskiego to właśnie byłaby wychowanka Akademii Muzycznej. No i tuż obok Akademii Muzycznej powstaje Teatr Muzyczny. Domykamy tak naprawdę ten system, także te inwestycje w kulturę są bardzo istotne i bardzo się cieszę, że Poznań i Wielkopolska stawia na kulturę.
1: Według planu budynek zostanie oddany 20 grudnia 2028 roku. Ma to być największy teatr muzyczny w Polsce.
3: Kryminalny Poznań.
1: Przyszli po pieniądze seniorów, zostali zatrzymani przez poznańskich kryminalnych. Już teraz szczegóły.
20: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zajmujący się zwalczaniem oszustw metodami na tak zwaną legendę, rozpoczęli intensywne działania operacyjne zaraz po tym, jak uzyskali informacje o przestępstwach, które są popełniane na terenie Poznańskiej Północy oraz Nowego Miasta dotyczące oszustw. Choć sprawcy posługiwali się różnymi historiami, cel mieli jeden – wyłudzić od starszych osób oszczędności całego życia. Do pierwszego zatrzymania doszło na jednym z osiedli Poznańskiej Północy. Ofiarą oszustwów miała paść 75-letnia kobieta. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS. Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na weryfikacji danych i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma w zasadzie uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Właśnie chwilę później, jak ustalili policjanci, do kobiety zadzwonił fałszywy policjant, ale także rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże. Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko, co miała w domu, a było to 20 tysięcy złotych w gotówce. Co więcej, przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że policyjny dron musi potwierdzić ich obecność. Następnie seniorka miała wystawić gotówkę przed drzwi mieszkania. działania. Na szczęście dzięki skutecznym działaniom policjantów, ale także ostrożności kobiety, oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymali przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego, podejrzanego o udział w tym procederze. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich dalej w przestępczym łańcuchu. Kilka godzin później policjanci z Wydziału Kryminalnego Poznańskiej Jednostki przeprowadzili kolejną realizację. Tym razem na osiedlu Rzeczpospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego Polaka pochodzącego z województwa pomorskiego, który odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieraczce przez oszukane kobietę, matkę i córkę. W tym przypadku przestępcy działali metodą na tak zwany wypadek, czyli oszust podszywający się pod policjanta lub prokuratora informuje ofiarę, że ktoś z jej bliskich spowodował poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, potrzebna jest natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy. Działając pod presją emocji i strachu o członka rodziny, pokrzywdzeni właśnie w ten sposób przekazują oszczędności przestępcom. Ten 23-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak odebrał 48 tysięcy złotych od seniorek. Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci teraz do pokrzywdzonych kobiet. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Za tego typu przestępstwa grozi im kara teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach. Nie proszą także o przekazywanie pieniędzy, ani pozostawianie ich w umówionych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szczególnie ważne jest również rozmawianie z seniorami o metodach działania oszustów. Ta wiedza i czujność mogą naprawdę uchronić przed utratą dorobku całego życia.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Tymczasem niezmiennie słuchacie naszego magazynu, w którym poruszam ważne tematy dla mieszkańców Poznania i regionu. Teraz coś dla najmłodszych, ale nie tylko. Czas na Bramę Poznania.
0: 1 czerwca to Dzień Dziecka, natomiast w Bramie Poznania świętujemy Noc Dziecka. Dorota Piłowaczyk, specjalistka do spraw edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Noc Dziecka to rodzinne, całonocne wydarzenie dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Organizowane jest co roku w Bramie Poznania na początku wakacji letnich już od 2023 roku, czyli w tym roku mamy czwartą edycję i każdego roku jest inna tematyka. Mieliśmy już szpiegowską Noc Dziecka, mieliśmy bardziej astronomiczną Noc Dziecka. W trakcie odbywają się warsztaty, jest gra z zagadkami do rozwiązania przez całe rodziny. W zeszłym roku mieliśmy też pokaz w mobilnym planetarium. Główny punkt programu, czyli nocowanie w śpiworach na ekspozycji Bramy Poznania. Noc Dziecka to przede wszystkim czas dla rodziny. Jest to taka rodzinna przygoda i niecodzienne doświadczenie. Nocowanie na wystawie w Instytucji Kultury jest zdecydowanie nietypowe. Nieczęsto mamy okazję coś takiego zrobić. I ponieważ mamy do dyspozycji całą noc, możemy naprawdę tak oderwać się od tego świata zewnętrznego i pozwolić, żeby pochłonęła nas ta przygoda i zanurzyć się w świecie, który odkrywamy podczas danej edycji. Ponieważ jest to też takie wydarzenie edukacyjne. Nie jest to tylko rozrywka, ale też stawiamy na to, żeby zgłębić jakiś temat, żeby w jakiś sposób też dotrzeć z opowieścią o Ostrowie Tumskim w Poznaniu do naszych odbiorców i żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I w tym roku tym tematem, tym motywem przewodnim Nocy Dziecka w Bramie Poznania są plemiona. Przyjrzymy się trzem dawnym ludom Europy, wikingom, piktom i słowianom. Wikingowie wiemy, że to byli twórcy sag, wspaniali żeglarze i wojownicy. Słowianie też taki wojowniczy lud, ale też rzemieślniczy. No i piktowie, najbardziej tajemniczy z tych trzech, zostawili przede wszystkim po sobie niesamowite rzeźbione kamienie z ilustracjami, z symbolami. Przyjrzymy się bliżej tym ludom, zobaczymy jak żyły, no i też jaki miały ze sobą nawzajem związek.
1: Noc Dziecka w Poznaniu zaplanowano tym razem 4 i 5 lipca.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a tym razem nie ze studia, a z Muzeum Poznańskiego Czerwca. Rok 2026, rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca, przed nami 70. rocznica.
21: Tak, przed nami 70. rocznica, którą muzeum, można powiedzieć, świętuje już od początku roku. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Za nami już część naszych wydarzeń cyklicznych, które przygotowaliśmy dla uczniów szkół, a w chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu.
3: To warto wiedzieć.
21: niebawem otwarcie wystawy na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Wystawy pod tytułem "I te strzały nie były oddane w powietrze, ale do ludzi". Jest to cytat Stanisława Hejmowskiego. Wystawa, którą przygotowujemy w muzeum, będzie opowiadana słowami właśnie uczestników Poznańskiego Czerwca. Zależało nam na tym, aby nawiązać do tego, że rok właśnie 26 jest tym rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca i na wystawie, którą prezentujemy, oddać im głos. Wystawa została zbudowana w dosyć ciekawy sposób, ponieważ w samym środku ekspozycji przedstawiamy właśnie sylwetki tych osób wymienionych z imienia i nazwiska. Przy nim znajdują się też wskazane miejsca pamięci, a do tego dochodzą ekspozytory, na których przedstawiamy historię Poznańskiego Czerwca. Na wystawie też będzie można zobaczyć nieco rekwizytów, także myślę, że koncepcja bardzo ciekawa i zachęcam do odwiedzenia.
1: Zbliżamy się do tej ważnej rocznicy. Tutaj w muzeum jest więcej wycieczek, zapisów.
21: Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Sama Noc Muzeów też cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Tutaj pytano nas właśnie o te przygotowania do 70. rocznicy. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy, staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, o której wspominałam, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
1: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
21: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Muzeum przy okazji 70. rocznicy planuje również spektakl teatralny, który przygotowywany jest we współpracy z poznańskimi szkołami, ze szkołą muzyczną, szkołą baletową oraz 12. liceum ogólnokształcącym.
1: I gdzie ten spektakl? W teatrze?
21: Nie, ten spektakl odbędzie się na dziedzińcu szkoły baletowej. Będzie opowiadał o kobietach Poznańskiego Czerwca, także też bardzo serdecznie zapraszamy. Poza tym przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie, a także czym myślę, że warto się pochwalić, to tym, że wystawa dotycząca Poznańskiego Czerwca, ta, która była prezentowana w Poznaniu, w Wielkopolsce oraz w Warszawie przy okazji 65. rocznicy, już 11 czerwca zostanie otwarta w Szczecinie i tam będzie prezentowana do końca wakacji. Tą wystawę przy okazji 65. rocznicy przygotowało Muzeum Poznańskiego Czerwca we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
1: Co roku też Gala Stukot.
21: Co roku Gala Stukot. Teraz też przygotowujemy się do gali. Ona odbędzie się 25 czerwca. W tym roku w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór. Przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
1: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski. Mówię o 28 czerwca.
21: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych. I tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno-popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
21: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Różnie. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
1: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
21: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony, miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
1: Z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
21: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach, które przygotowujemy. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy. Także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
1: Niesamowita historia. Na koniec naszej rozmowy przypomnijmy słuchaczom, kiedy można odwiedzać muzeum i w jakich godzinach.
21: Muzeum można odwiedzać od wtorku do niedzieli, od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17, w niedzielę od 10 do 16. I co istotne, niedziela jest u nas dniem bezpłatnym, także tym bardziej zachęcamy, aby przed samą rocznicą wraz z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi wybrać się do Muzeum Poznańskiego Czerwca i odkryć tą niezwykłą historię naszego miasta.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto z Muzeum Poznańskiego Czerwca mówiła
21: Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
21: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat. Przeniesiemy się na poznańską Maltę. Może nie dosłownie, bo rozmawiać będziemy o tym, co działo się tam w ostatnim czasie, a działo się sporo.
2: Tak jest, mieliśmy 15. edycję poznańskich dragonów, czyli zawody na smoczych łodziach oraz 9. Poznań Kano Challenge, czyli zawody na kajakach turystycznych. Mnóstwo atrakcji, rzeczywiście, tak jak mówisz, na poznańskiej Malcie się działo, pogoda nam dopisywała, humory uczestników, z tego co widziałem, również, także chyba impreza na plus.
1: Właśnie o co w tym wszystkim chodzi? Przypomnijmy słuchaczom.
2: Impreza, która była wymyślona przeze mnie w 2009 roku, czyli Poznańskie Dragony, w skrócie, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje, z przodu jeszcze bębniarz, który nadaje rytm wiosłowania, czyli smocze łodzi wywodzące się z tradycji chińskiej przewędrowały 20 par lat temu do Polski, do Poznania, a od 15 lat organizowane są właśnie w ramach mistrzostw w smoczych łodziach dla szkół, a jeszcze od 7 lat dla firm i instytucji. Z przodu jest bębniarz, który daje za pomocą właśnie właśnie tuczka, tak zwane, znaczy tuczka bębni w ten bęben i nadaje rytm wiosłowania całej osadzie, także bardzo widowiskowa konkurencja sportowa, nieolimpijska. Natomiast organizowane są, nawet były w Polsce, w Poznaniu kilka razy Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i być może, z tego co wiem, staramy się jako Poznań też organizację takich mistrzostw na przyszłość. Zwycięzcami tak naprawdę w tej imprezie byli wszyscy, ponieważ na przykład w kajakach turystycznych wszyscy dostawali medal. Natomiast zawsze jest tak, że na zawodach sportowych musi ktoś stać na podium. Na podium w tym wypadku stały trzy osady: Dariusz Baczyński, Krzysztof Dudek, na miejscu drugim Elżbieta Hoffman i Paweł Kelma, a na miejscu trzecim Maciej Pięta i Jacek Wielgosz. Tak samo jest, było w rywalizacji Smoczy Łodzi. Tam też tak naprawdę mówię, zwycięzcami są te dzieci, które przychodzą w ogóle na Maltę, które chcą się poruszać, które chcą się aktywnie pobawić. To jest dla nas, to są dla nas zwycięzcy. Natomiast oczywiście tutaj też musieliśmy wyłonić ich poprzez wyścigi. I tak w szkołach były dwie kategorie wiekowe. Jedna to była klasy 1-5, druga to była 6-8. W przypadku klas 1-5 zwyciężyły dwie osady z uczniami ze szkoły podstawowej nr 14, które przypłynęły przed społeczną czwórką. Natomiast w klasyfikacji klas 6-8 zwyciężyli uczniowie z SP61 przed szkołą podstawową nr 4 w Luboniu i społeczną czwórką.
3: Sport Poznaniu.
2: Co ciekawe, chłopcy ze szkoły podstawowej 61 w przedbiegach postanowili się wykąpać, co się po raz pierwszy przydarzyło w 15-letniej tradycji. Wiem troszeczkę, że chyba zrobili to troszeczkę specjalnie. Chcieli po prostu pokazać, że oni też nie tylko dobrze pływają na Smoczej Łodzi, ale też i w wodzie. Oczywiście odbyło się to z wielkimi uśmiechami. Mieliśmy pełen zakres ratowników, także automatycznie zostali oni wyłonieni, a widać było po twarzach, że mieli mnóstwo z tego radości i zabawy. Przy okazji jeszcze chciałbym nadmienić, że po raz pierwszy w tym roku startowali również radni osiedlowi. Było ich 90 śmiałków, także dosyć duża grupa radnych ze wszystkich osiedli poznańskich. Oni mieli wewnętrzną rywalizację, a dodatkowo jeszcze przecież startowały w tym roku firmy. To była kolejna edycja, także z amatorami również na pokładzie. Także cieszy nas to, że coraz więcej pracowników różnych firm również chce w ten sposób spędzić z nami sobotę w sposób aktywny na Smoczych Łodziach.
4: A tak a propos jeszcze tych Smoczych Łodzi, co to daje? Co daje taki sport? Jakie partie ciała tutaj najbardziej pracują?
2: Kajaki przede wszystkim rozwijają tą górną część ciała i Smoczych Łodzie w tym wypadku. Natomiast sam sport, taki ten żyźnie fizycznie daje ogólną wytrzymałość. To są sporty, które wpływają niewątpliwie na wytrzymałość, na koordynację bardzo dobrze. Także zapraszamy serdecznie do uprawiania w ogóle kajakarstwa, kanadyjkarstwa w Poznaniu. Tych tradycji w Poznaniu mamy przecież mnóstwo pozytywnych, oczywiście z medalistami Igrzysk Olimpijskich na czele, jak Marek Łubik, Iza Delewska czy Grzegorz Kotowicz chociażby. A oczywiście w tych najmłodszych, którzy oglądali ostatnie Igrzyska Olimpijskie, pewnie Karolina Naja, może gdzieś tam zapadła, Ania Puławska. To są jednak ikony, które zdobywały gdzieś tam medale, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład iść w ślady za tymi zawodnikami z najwyższej półki, to jak najbardziej zapraszamy. Tych klubów jest 6 w Poznaniu kajakowych, także zapraszamy na poznańską Wartę albo na poznańską Maltę.
4: Ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
2: Maciej Młodzik, organizator Poznańskich Dragonek i Poznań Canoe Challenge.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
4: Z pewnością okazji do uprawiania sportów wodnych w Poznaniu w najbliższym czasie będzie sporo. Nie da się ukryć, nadchodzi lato.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: 103 i 4 FM.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Premiera już jutro o 15:30.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

białe wiatry już zawiały, wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

Karol Strasburger. Witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: 103 i 4 FM.
1: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.